0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: To już kolejny duży krok w kierunku pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe podpisała umowę ramową na realizację robót budowlanych. Wartość kontraktu wynosi blisko 15 milionów złotych. Wszystkie wyłonione w procesie zakupowym przedsiębiorstwa są z Pomorza. Prace obejmują budowę i modernizację infrastruktury, w tym także dróg w okolicach przyszłego placu budowy. Jak mówi prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk,

0: Rozpoczynamy kolejny etap przygotowania inwestycji. Zawieramy umowy na szeroki zakres robót budowlanych, które są kluczowe dla organizacji placu przyszłej budowy. Bardzo cieszy nas to, że do prac wybrane zostały pomorskie firmy, w tym z powiatu wejherowskiego. Szacowana wartość umowy to blisko 15 milionów złotych. Wybrane firmy, z którymi PEJ podpisały umowę, są przedsiębiorstwami z Pomorza. Zakres umowy obejmuje kompleksowe roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu oraz budową i naprawą dróg, placów i chodników, głównie w rejonie przyszłego placu budowy. Uwzględnia także zakres prac ziemnych i odwodnieniowych, takich jak wykopy, rowy, przepusty oraz utrzymanie cieków wodnych. Wejherowo pochyli się nad środowiskiem. Powstanie miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa. Projekt realizowany jest pod patronatem prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta we współpracy z Zespołem do spraw zmian klimatu Urzędu Miasta oraz Fundacją Instytut na Rzecz Ekorozwoju. W związku z powstającym dokumentem odbędzie się pierwsze spotkanie konsultacyjno-edukacyjne. To miejsce będzie miało 28 maja o godzinie 17 w Wejherowskim Urzędzie Miejskim. Celem projektu jest przygotowanie długofalowej strategii wzmacniającej odporność Wejherowa na skutki zmian klimatu, między innymi fale upałów i powodzie opadowe. W jego ramach powstaną analiza wrażliwości miasta na zmiany klimatu, koncepcja zazielenienia miasta, plan zagospodarowania wód opadowych oraz diagnoza odporności i kierunków rozwoju Wejherowa do 2050 roku i dalej. Na każdym etapie prac przewidziano działania konsultacyjne i spotkania otwarte. Projekt opracowanie miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Wejherowa wraz z organizacją partycypacji społecznej i działaniami konsultacyjno-promocyjnymi jest współfinansowany z programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę klimat-środowisko 2021-2027. Po raz kolejny młodzież z wejherowskiej samochodówki przeszła ulicami miasta. Parada na cześć ich patrona szkoły Jakuba Wejhera to już tradycja. Przed dzień miejskich obchodów Dnia Jakuba uczniowie wejherowskiej samochodówki, nauczyciele, samorządowcy i przyjaciele szkoły brali udział w paradzie zorganizowanej w hołdzie dla założyciela miasta.
1: Jakub Wejher jest naszym patronem, a więc numer jeden, to my dzisiaj świętujemy rocznicę jego urodzin, świętujemy to w taki barwny sposób, otwieramy jednocześnie dni Wejhera, rocznicę powstania miasta Wejherowa, a ta promocja profili, które mamy, to jest przy okazji.
0: Mówi dyrektor PZS numer 4 w Wejherowie Cezary Lewandowski.
2: Przede wszystkim chcemy uczcić pamięć założyciela miasta Wejherowa, bo to jest najważniejsze. Bardzo się cieszę, że młodzież wraz z dyrekcją, bo na pewno dyrekcja napędza tą paradę. Jest to coś, myślę, bardzo fajnego i ważnego dla naszych małych ojczyzn, że pokazujemy tych założycieli, tych naszych małych ojczyzn, osoby, które zrobiły coś dla tego miasta. Także bardzo się cieszę, że historia i tradycja tu się przeplatają i że młodzież też może się uczyć tej.
0: Dodaje starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Jak co roku było wesoło, kolorowo i nie zabrakło wyjątkowych pojazdów. W Łebczu oficjalnie oddano do użytku nowy przystanek dla rowerów. Jest to miejsce odpoczynku dla rowerzystów, w którym będą mogli także przeprowadzić drobne prace naprawcze w swoich jednośladach. Przy drodze między Łebczem a Władysławowem w rejonie parkingu jednego z największych pracodawców w regionie powstał nowy przystanek dla rowerzystów.
3: Z okazji naszego 25-lecia, które obchodziliśmy w ubiegłym roku, postanowiliśmy również poprosić o dodatkowe dofinansowanie na inwestycję, którą moglibyśmy przeznaczyć dla naszych mieszkańców oraz dla turystów, którzy licznie korzystają z naszej ścieżki rowerowej właśnie naprzeciwko naszego zakładu produkującego pizzę. Stąd pomysł na przystanek rowerowy Dr. Redker, który będzie dostępny dla wszystkich 24 godziny na dobę.
0: Mówi dyrektor fabryki w Łebczu Urszula Greblewska. I taka współpraca i działalność firmy na rzecz mieszkańców podkreślona została jako bardzo dobra praktyka na terenie powiatu puckiego.
4: Czuję tą potrzebę przyjania mieszkańcom, a najbardziej rowerzystom, którzy przybywają do nas, do powiatu puckiego, korzystają z naszych ścieżek rowerowych. No i właśnie dzisiaj będziemy otwierać przystanek, gdzie rowerzyści będą mogli sobie odpocząć, gdzie będą mogli sobie też serwisować rower, jeżeli tam dojdzie do jakiejś usterki.
0: Opowiada wicestarosta puski Tomasz Herman. I chociaż przystanek znajduje się nie po stronie ścieżki rowerowej, lecz po drugiej stronie ulicy, to jeszcze w tym roku ma w jego rejonie powstać bezpieczny przejazd dla rowerów. Gdyńscy policjanci poszukują mężczyzny podejrzanego o oszustwo. Teraz opublikowali jego wizerunek. Mundurowi z komisariatu policji w Gdyni-Oksywiu prowadzą czynności w sprawie oszustwa. świadectwa. Do zdarzenia doszło w lutym tego roku. Na podstawie analizy zabezpieczonego monitoringu ustalono, że związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek został teraz opublikowany.

0: Ten jest w wieku około 25 lat, wysoki, krępej budowy ciała, ubrany w czarną kurtkę, czarne buty sportowe. Dotychczas nie udało się ustalić jego tożsamości, dlatego wszyscy, którzy rozpoznają osobę z monitoringu lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszeni są o kontakt z komisariatem policji w Gdyni-Oksywiu. Zdjęcie poszukiwanego znajdziecie na stronie gdynia.policja.gov.pl. Park miejski w Wejherowie wypełnił się rodziną, zabawą i dobrą energią. Za nami dzień rodzicielstwa zastępczego. W miniony weekend mieszkańcy mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu pod hasłem "Witamy w naszej bajce". Całość rozpoczęła się zbiórką i formowaniem korowodu przy placu Reginy Osowickiej. Następnie uczestnicy przeszli barwnym przemarszem do parku miejskiego, gdzie czekała na ich dalsza część programu.
1: Przede wszystkim przygotowaliśmy ofertę dla całego powiatu. Dla dzieci z rodzin zastępczych i dla wszystkich innych dzieci. Przygotowaliśmy kilka stref. Jest strefa gastronomiczna, jest strefa zjeżdżalni dmuchawców, jest ścianka wspinaczkowa, są konkursy, są gry terenowe i plenerowe, jest przeciąganie liny, jest bardzo, bardzo dużo. Już nie wiem, co bym musiała dodać, żeby o wszystkim powiedzieć. W każdym razie myślę, że w każdej strefie rodzice i dzieci znajdą coś dla siebie.
0: Opowiada dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Ewa Myć-Szopińska. Po przywitaniu gości odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie plastycznym "Wiosenne marzenia, o czym marzy wiosna". Nie zabrakło również wspólnego tańca "Witajcie w naszej bajce", który dobrze wpisał się w rodzinny i bajkowy charakter wydarzenia.
1: Powiat, nie tylko powiat, ale cała Polska zmaga się z problemem umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Jest wielki, wielki deficyt. Jako powiat wejherowski mamy 40 dzieci w tej chwili niezabezpieczonych w pieczy i to jest bardzo ważne. Oczywiście organizując tego rodzaju przedsięwzięcie, liczymy na to, że będzie to też i promocja rodzicielstwa zastępczego, że być może osoby, które się przyjrzą, co robimy, zobaczą, jak rodziny radzą sobie z dziećmi, że to nie jest tylko wielkie serce, ale to jest wielka odpowiedzialność.
0: Dodaje Myć-Szopińska. Dzień rodzicielstwa zastępczego był nie tylko okazją do rodzinnej integracji, ale także do zwrócenia uwagi na ważną rolę rodzin zastępczych.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie. Śniadanie z Norda FM.
3: Set my heart on fire. Pour gasoline all over my desire.

0: Dzień dobry o poranku, szczególnie wszystkie mamy serdecznie pozdrawiamy, bo dzisiaj mamy dzień, mamy taki wyjątkowy dzień. Dlatego wszystkim mamom życzenia przesyłamy od razu na początku tego dnia. Wszystkiego co dobre, zdrowia przede wszystkim. Żyjcie długo, długo i szczęśliwie, radośnie i radosnego dnia dla was wszystkich. Arkadiusz Mięczewski, witam i zapraszam na nasze wtorkowe spotkanie. 26 dzień maja to 146 dzień roku, do końca którego zostało nam 219 dni. Wschód słońca 4:24, zachód 21:02, dzień trwa 16 godzin 38 minut i jest krótszy od najdłuższego o 38 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam jeszcze 25 dni, do Bożego Ciała 8 dni, a do wakacji dni 30, czyli miesiąc. I jeszcze myśl na dziś, nie musisz od razu widzieć całej drogi, po prostu zrób kolejny mały krok. Mały krok, a dla niektórych może być całkiem wielki ten krok. To tak jak na Księżycu. Mały krok dla mnie, ale duży krok dla ludzkości. No to zaczynamy ten dzień. Małymi kroczkami idziemy do przodu. Dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.
1: Trwa remont zabytkowego kościoła w Lęborku. O tym już za chwilę powiemy wam, także o strażackiej imprezie w Lęborku oraz usłyszycie o kolejowych zmianach w rejonie Słupska i Ustki. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Za nami gminne obchody Dnia Strażaka w Luzinie. Wydarzenie było okazją zarówno do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym strażakom, jak i dobrej zabawy wraz z lokalnymi druhami. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji strażaków w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Luzinie. Następnie odbył się przemarsz z udziałem orkiestry oraz uroczysty apel przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej Luzino. Podczas tej części wydarzenia wręczono odznaczenia strażakom z OSP Luzino, Milwino i Dzelewo.
2: To jest wyjątkowy dzień dla wszystkich mieszkańców, ale przede wszystkim dla strażaków, którym chcemy podziękować. Mamy 3 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, Luzino, Milwino i Dzelewo, w tym 2 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nie wyobrażam sobie

0: zapewnienia bezpieczeństwa bez tych trzech jednostek. Praktycznie byśmy byli bez żadnej ochrony. I to nie jest jakiś przypadek szczególny w naszej gminie, tylko strażacy ochotnicy w całej Polsce dbają o nasze bezpieczeństwo.
1: Mówi wójt gminy Luzino Jarosław Wejer. Popołudniowa część wydarzenia miała już charakter rodzinnego festynu. Na parkingu kościelnym przy ulicy Ofiar Stutthofu przygotowano liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Był to jednak przede wszystkim dzień, w którym uczestnicy mogli docenić codzienną pracę druhów.
2: Służba strażaka zmieniła się bardzo dużo. Wiadomo, kiedyś lata 90-80 to było tylko gaszenie pożarów. Później lata 90 to już były większe wyzwania, bo w państwie powstał system krajowy. No i dzisiaj dnia, wiadomo, szykujemy, znowu nas będą teraz szkolić w innym kierunku, obrona cywilna, ochrona ludności i to będą dla nas nowe wyzwania po prostu i trzeba będziemy się musieli od nowa się szkolić, ale jak powiedziałem szybciej, że strażak zawsze sobie w takich sytuacjach, w różnych sytuacjach sobie poradzi.
1: Opowiada prezes zarządu oddziału gminnego związku OSPRP w Luzinie Sławomir Miotk. Całość uzupełniły muzyka, grill i grochówka, tworząc atmosferę prawdziwego rodzinnego pikniku. Trwa remont elewacji zabytkowego kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Lęborku. Obecnie prace prowadzone są przy wschodniej części świątyni. Dzięki zdjęciom udostępnionym przez parafię mieszkańcy mogą zobaczyć miejsca na co dzień niedostępne oraz postęp prowadzonych robót. Renowacja neogotyckiego kościoła z XIX wieku realizowana jest dzięki dofinansowaniu z rządowego programu odbudowy zabytków. Dotacja pokrywa około 98% kosztów inwestycji, których wartość wynosi blisko 1 400 000 zł. Pracę wykonuje firma z Gdańska specjalizująca się w renowacji obiektów zabytkowych. Kościół został wybudowany w 1866 roku i znajduje się w rejestrze zabytków województwa pomorskiego. Początkowo służył społeczności protestanckiej, a po II wojnie światowej został przekształcony w świątynię katolicką. Obecnie jest jednym z ważniejszych zabytków sakralnych w Lęborku. W wakacje do Słupska i Ustki będzie można dojechać dodatkowymi połączeniami kolejowymi. Od końca czerwca do końca sierpnia na lokalnych stacjach zatrzymywać się będą m.in. pociągi Pendolino oraz sezonowy pociąg słoneczny Kolei Mazowieckich. Pendolino będzie kursowało na trasie z Bielska-Białej przez Warszawę i Trójmiasto do Ustki. Według zapowiedzi skład ma przyjeżdżać do nadmorskiego kurortu około 20.30, a odjazd z Ustki planowany jest o 7.30 rano. Również codziennie przez całe wakacje kursować będzie pociąg słoneczny, który od lat cieszy się dużą popularnością wśród turystów podróżujących nad Bałtyk. Pociąg Kolei Mazowieckich będzie wyjeżdżał z Warszawy Zachodniej po godzinie 6 rano, a z Ustki wracał o 12.50. Dodatkowe połączenia mają ułatwić dojazd turystom planującym wakacyjny wypoczynek w rejonie Słupska i Ustki. O 4.25 mieliśmy dzisiaj wschód słońca, które dzisiaj ma ręce pełne roboty. Nie dość, że przez cały dzień będzie nam świeciło jasno, to do tego jeszcze będzie nam przygrzewało. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 22 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Ciśnienie dosyć wysokie, wiatr słaby i umiarkowany, a na niebie jedynie symboliczne zachmurzenie, które deszczu nam nie przyniesie.
3: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas i pora na naszą krótką lekcję historii. O poranku 26 dzień maja w roku 1956 w Krakowie zainaugurował działalność kabaret Piwnica pod Baranami. W roku 1988 otwarto Szpital Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W roku 2010 po dotarciu fali powodziowej do Bałtyku zakończył się pierwszy etap powodzi w Polsce. W roku 2019 odbyły się wybory Parlamentu Europejskiego. Na świecie w roku 1805 Napoleon Bonaparte został koronowany w Mediolanie na króla Włoch. W roku 1923 we Francji odbył się pierwszy wyścig samochodowy Le Mans. W roku 1962 Strangers of the Shore w wykonaniu klarnicisty Acrea Bilka jako pierwszy w historii utwór brytyjskiego wykonawcy zajął pierwsze miejsce na liście przebojów Hot 100 amerykańskiego tygodnika Billboard. W roku 1969 w pokoju hotelowym w Montrealu John Lennon i Yoko Ono rozpoczęli akcję Bed In. Nie opuszczając łóżka przez 8 dni, para promowała pokój na świecie, udzielając wielu wywiadów. W roku 1982 premiera amerykańskiego filmu science fiction E.T. w reżyserii Stevena Spielberga. W roku 1986 ukazał się album The Final Countdown szwedzkiej grupy Europe i w tym samym roku wspólnota europejska przyjęła flagę Unii Europejskiej. To właśnie krótka historia 26 maja.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają we wtorkowy poranek do pracy. Dzisiaj od samego rana pozdrawiam wszystkie mamy, te, które same się szykują i te, które za moment będą szykowały swoje dzieci, które będą wychodziły do szkoły. Pozdrawiam wszystkie mamy, te, które kiedyś dawno, dawno temu miały małe dzieci w latach 70., 80., wtedy, kiedy nie było telefonów komórkowych. No i sytuacja wyglądała zgoła inaczej, bo żeby zawołać dziecko, trzeba było otworzyć okno i krzyczeć, na przykład: Jasiu, do domu! A Jasiu odpowiadał: a co, spać mi się chce? Nie, głodny jesteś. No, bo człowiek wtedy to nie wiedział, że jest głodny, bo przecież były zupełnie inne zajęcia. No, pozdrawiam wszystkich tych, którzy pamiętają te dawne, dawne czasy, kiedy wychodziło się na podwórko, a wracało się dopiero prawie, kiedy była noc. Pozdrawiam was serdecznie i zapraszam do słuchania naszego wtorkowego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
5: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
4: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
5: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
4: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
5: Wejdź na chopinmedica.pl
4: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
5: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.
6: Utrudnienia na torach w Wielkopolsce po śmiertelnym wypadku. Jest śledztwo w sprawie fałszywego alarmu o pożarze w mieszkaniu w Gdańsku. Tegoroczne Frederyki przyznane złota statuetka dla Lady Punk. Dorota Werdycka. Jeszcze co najmniej dzisiaj, być może dłużej, potrwają utrudnienia na torach po wypadku w Wielkopolsce na trasie Rogoźno-Poznań. Na przejeździe kolejowym w Garbatce ciężarówka zderzyła się z szynobusem. Zginął kierowca samochodu, 18 osób jadących pociągiem zostało rannych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tir prawdopodobnie nie wyhamował przed przyjazdem i wjechał w bok szynobusu Kolei Wielkopolskich. Na miejscu cały czas pracują służby, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
7: To na pewno nie będzie szybko. Po pierwsze trzeba ściągnąć ze szlaku ten poszkodowany, powiedzmy, pociąg, czyli że nawet można powiedzieć wrak pociągu. Po drugie uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej.
6: Zamknięta jest trasa kolejowa Rogoźno-Oborniki Wielkopolskie. Dla pociągów Polregio i Kolei Wielkopolskich wprowadzono komunikację zastępczą. Składy Intercity kierowane są m.in. przez Bydgoszcz. Trzydniowy protest pracowników rozpoczął się przed centralą Dinopolska w Krotoszynie. Powstało tu miasteczko namiotowe. Pracownicy domagają się m.in. podwyżek od 900 zł.
8: Państwowa Inspekcja Pracy na nasz wniosek przeprowadziła setki kontroli. Wykryto ponad 1300 naruszeń. A co robi firma Dino? No nic nie robi, dalej łamie te przepisy prawa. Łamie przepisy ustawy o związkach zawodowych, łamie przepisy kodeksu pracy, łamie przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
6: Protestujący skarżą się też m.in. na przeciążanie pracowników i braki kadrowe. Jest śledztwo w sprawie wywołania fałszywego alarmu o pożarze mieszkania w Gdańsku. Chodzi

0: mieszkanie matki prezydenta Karola Nawrockiego. W weekend ktoś zawiadomił służby nie tylko o pożarze, ale też o tym, że zagrożone są dzieci. Na miejsce przyjechały policja, straż i pogotowie ratunkowe. Drzwi zostały otwarte siłowo. Sprawcy fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. A to nie jedyne takie zgłoszenie. Wcześniej doszło już do wywołania fałszywych alarmów, do kolejnych również w poniedziałek, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
1: Mieliśmy bardzo poważne zgłoszenie na terenie Warszawy, które musiało być szybko procedowane i oceniona wiarygodność. Tego są setki z tych weekendowych zdarzeń. Oczywiście muszą być wyciągnięte wnioski. To nie znaczy, że będzie potrzebna zmiana.
0: A politycy PiSu domagają się dymisji szefa MSWiA. Metallica zatrzęsła ziemią podczas koncertu w kotle Czarownicy w Chorzowie. Stacja sejsmologiczna odnotowała drgania ziemi, mówi Damian Jabłeka z Planetarium Śląskiego.
2: Od właściwie pierwszych riffów ze sceny aktywność ta sejsmiczna się zwiększyła i przez cały koncert z różną intensywnością, ale mogliśmy obserwować, jak te drgania się tutaj przenoszą, no bo musimy pamiętać o tym, że dźwięk to są właśnie drgania.
0: Poprzednio taka sytuacja wydarzyła się podczas koncertu zespołu Rammstein. Tegoroczne Fryderyki przyznane. Kasia Linz została artystką roku, nagrodzoną ją za muzykę, która łączy pokolenia. Laureatami statuetki dla popowego singla roku zostali Kuban, Faust i Zalia za piosenkę Kyoto. Statuetkę otrzymał także m.in. PZ. Złotego Fryderyka przyznano zmarłemu w sierpniu rok temu Stanisławowi Sojce, a Złotego Fryderyka za całokształt twórczości dostał także zespół Lady Punk.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Policjanci interweniowali wobec mężczyzny, który wtargnął na teren terminalu poromowego przy ulicy Polskiej w Gdyni. 21-letni obywatel Ukrainy był poszukiwany przez sąd rejonowy we Wrocławiu. Pracownicy ochrony terminalu ujęli mężczyznę po tym, jak pokonał ogrodzenie i kierował się w stronę rampy portowej, próbując dostać się na pokład zacumowanego promu. Na miejsce skierowano natychmiast patrol policji. Podczas interwencji ustalono, że 21-letni obywatel Ukrainy jest osobą poszukiwaną przez sąd rejonowy we Wrocławiu na odbycie kary pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe. Zatrzymany został przewieziony do policyjnej celi. Niewykluczone, że mężczyzna usłyszy również zarzut dotyczący m.in. wdarcia się na cudzy teren. Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności oraz kara pozbawienia wolności do roku. W Lemorku odbył się koncert charytatywny i kiermasz ciast zorganizowany dla trojga dzieci, których mama zginęła w wypadku na Jeziorze Salińskim. Wydarzenie miało miejsce przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa i zgromadziło mieszkańców chcących wesprzeć rodzinę po tragedii. Po mszy świętej wystąpił zespół regionalny Frantówka oraz chór Sołokija. Koncert pod hasłem Maryjo, tyś naszą nadzieją, połączone ze zbiórką pieniędzy oraz kiermaszem ciast przygotowanym przez rodziców ze szkoły podstawowej nr 5 w Lęborku. Zebrane środki mają pomóc rodzeństwu 3-letniej Lence, 8-letniemu Antosiowi i 9-letniej Zuzi. Po śmierci matki dzieci mieszkają obecnie z dziadkami. Rodzina potrzebuje wsparcia przy remoncie i adaptacji domu, aby zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do życia i umożliwić pozostanie rodzeństwa razem pod opieką najbliższych. Szkoła Policji w Słupsku i Polski Związek Łowiecki rozpoczęli praktyczną współpracę. Pierwsze wspólne przedsięwzięcie odbyło się na terenie słupskiej szkoły i dotyczyło udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty poprowadziły wykładowczynie Zakładu Ogólnozawodowego podinspektor Sylwia Roda oraz młodsza aspirant Ewa Szczepaniak. Uczestnicy poznali zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia, w tym resuscytację krążeniowo-oddechową oraz algorytmy działania w przypadku zachłyśnięcia. Zajęcia miały charakter praktyczny. Najpierw omówiono najważniejsze zasady teoretyczne, a następnie uczestnicy ćwiczyli konkretne czynności ratunkowe. To pierwsze działanie zrealizowane w ramach niedawno podpisanego porozumienia pomiędzy komendantem Szkoły Policji w Słupsku a przewodniczącym Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego. Organizatorzy podkreślają, że pierwsza pomoc to umiejętność, która może zdecydować o życiu lub zdrowiu człowieka. Im więcej osób zna jej podstawy, tym większa szansa na szybką i właściwą reakcję w sytuacji kryzysowej. Rusza druga edycja konkursu na kaszubskie słowo. Celem jest rozwój języka w codziennym użyciu. Sztuczna inteligencja, influencer, selfie, rozkmina to tylko kilka przykładów, które na dobre weszły do codziennego języka. Teraz uczestnicy konkursu mogą zaproponować ich kaszubskie odpowiedniki. Można też zgłosić własne pojęcia, które zdaniem autorów zasługują na kaszubską wersję. Konkurs jest zaproszeniem do wspólnego tworzenia języka, który nie zatrzymuje się wyłącznie na tradycji, ale potrafi opisywać nowe zjawiska, technologie i społeczne trendy, bo język żyje wtedy, gdy jest używany także do mówienia o tym, co nowe, aktualne i bliskie współczesnym użytkownikom. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca. Propozycje można składać osobiście w sekretariacie Starostwa

0: powiatowego w Pucku lub pocztą. Regulamin, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie dla osób niepełnoletnich dostępne są u organizatorów. Więcej o samym konkursie przeczytacie w artykule opublikowanym na portalu nadmorski24.pl. Chyba najlepiej dzisiejszą pogodę opisuje pierwsze zdanie w raporcie pogodowym od Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, które otrzymaliśmy, czyli w dzień pogodnie, dokładnie będzie pogodnie, a nawet lepiej. Temperatura sięgnie 16-17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 21 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, 22 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Chmur mało, słońca dużo, a ciśnienie utrzymuje nam się dość wysokie cały czas i na razie nie spada.
1: Norda FM.

Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry, witajcie we wtorkowy poranek. Dziś wyjątkowy dzień, dzień mamy. Mamy bardzo serdecznie pozdrawiamy. A ja przeglądając internet znalazłem taki dowcip dla wszystkich mam, które mają trochę więcej dzieci niż dwójkę. Kobieta, chciałabym coś praktycznego do pokoju dziecięcego w sklepie z dywanami. A ile ma pani dzieci? Sześcioro. O, to najpraktyczniejszy byłby asfalt. No myślę, że warto się zastanowić, robiąc remont, czy zamiast paneli, czy innej wykładziny, nie zrobić w pokoju dziecięcym, nie wylać asfaltu. No może to przyniesie dobre efekty. Zapraszam na nasze wtorkowe spotkanie. Dzisiaj imieniny obchodzą Ewelina, Paulina, Filip, Angelika, Emil, Teodor, Zachary, Zachariasz, Alwin, Lambert i Alwina. Przysłowie na dziś: wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.

0: i dużo chrabąszczu w maju. Proso będzie jakby w gaju. Dla rolników chyba z pozdrowieniami, jak zwykle, bo te przysłowia takie z reguły są. Za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj dwie panie, Ewelina i Paulina, i o nich właśnie słów kilka. Także jak macie tak właśnie, drogie panie, na imię, to koniecznie i serdecznie zapraszam. Już za chwilę dla was i o was.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy zł.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
5: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Reklama.

Zapraszam na poranną księgę imion. Dzisiaj Ewelina i Paulina. Rozpocznijmy od Eweliny. To imię, które kojarzy się z wdziękiem, energią i dużą wrażliwością. Wnosi do otoczenia ciepło, lekkość i dobrą atmosferę. To kobieta inteligentna, emocjonalna i bardzo komunikatywna. Ma dobrą intuicję, szybko wyczuwa emocje innych i potrafi odnaleźć się w różnych sytuacjach. W pracy zaangażowana, kreatywna i świetnie odnajduje się w kontaktach z ludźmi. Rutyna szybko ją nudzi, dlatego potrzebuje różnorodności i wyzwań. W relacjach szczera, serdeczna i bardzo lojalna. Ewelina to osoba, która łączy delikatność z energią działania. Paulina to imię, które kojarzy się z elegancją, spokojem i dużą wewnętrzną siłą. To kobieta, która ma ogromny urok i spokojny sposób bycia, którym łatwo zdobywa sympatię innych. Inteligentna, ambitna i bardzo wrażliwa, ceni szczerość, harmonię i poczucie stabilności w życiu, w pracy, sumienna, dokładna i świetnie zorganizowana, potrafi działać konsekwentnie i z pełnym zaangażowaniem. W relacjach ciepła, lojalna i bardzo troskliwa. Paulina to osoba, która łączy delikatność z siłą charakteru. Wszystkiego najlepszego, drogie panie. Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
5: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
6: Siódma 7:30 się na zegarach pojawiła. Michał Jaros przy mikrofonie. Dobrze wiecie, na co pora zobaczyć, co tam się na drogach u nas dzieje. Poranne godziny szczytu przynajmniej w teorii powinny się już rozkręcać, a czy w praktyce również tak to wygląda? O tym już po kolei będę wam mówił, a tym razem zaczniemy sobie od Słupska i okolic. A w tym momencie sytuacja w Słupsku nie odbiega od tego, czego byśmy się spodziewali. Właśnie po Słupsku na godzinę 7:30, czyli jak zwykle zresztą największy ruch utrzymuje się w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte. Najbardziej chyba zatłoczony jest odcinek w okolicach zjazdu na obwodnicę, ale to jest nic w porównaniu z tym, co dzieje się na 213 z Siemianic do Słupska. Tutaj to dopiero jest samochód na samochodzie. Na ulicy Kaszubskiej w Słupsku też ta sytuacja się przeciąga. No i Kobylnica, ulica główna, jak zwykle o tej porze tutaj lekki koreczek musi się pojawić. No nie byłby poranek uznany, gdyby tam nie było podwyższonego ruchu o 7:30. No i mamy jeszcze Lembork. Lembork jak zwykle o tej porze chyba jeszcze śpi. Zobaczymy, co tam za godzinę będzie się działo. Póki co nie mam za bardzo się czego przyczepić, więc uciekam stąd szybko i pędzę na Wejherowo. W Wejherowie, zanim jeszcze do niego dojadę, na wysokości Gościcina, Gościcińska Górka, jak zwykle ruch dość duży. No i jak zwykle zresztą na ulicy Zamożnej w Bolszewie tutaj cierpliwość jest wskazana. Cierpliwość i spokój ducha. A w Wejherowie niewiele się dzieje, ruch dość swobodnie się toczy. Reda, największy zatłoczony odcinek, to jest skrzyżowanie Wejherowska.

0: No i mamy jeszcze Rumię, największy ruch w rejonie stacji kolejowej Gdynia. Całkiem nieźle, bywały gorsze poranki. Najwięcej samochodów na Derdowskiego od strony Kosakowa. Na estakadzie Kwiatkowskiego roboty jeszcze będą trwały ponad miesiąc i jeszcze ponad miesiąc będą testowały naszą cierpliwość. Południowa część Gdyni, tylko na ulicy Kwaszczyńskiej ruch podwyższony. Obwodnica Trójmiejska na szczęście przejezdna. No i na koniec jeszcze szybki rzut na Puck Oka. No i tutaj największy ruch na skrzyżowaniu Żarnowiec Helska 10 lutego, chociaż tak szczerze to jakiejś wielkiej tragedii tutaj nie ma. Dzisiaj będzie ciepło, to jest taka delikatna wersja, mówiąc prost, będzie gorąco, 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, to dopiero początek. 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 23 stopnie w Gniewinie, Luzinie. Ciśnieniem umiarkowane, około 1023 hektopaskale, na niebie jedynie symboliczna ilość chmur, które nam deszczu nie przyniosą, a do tego wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, okresami nawet dość silny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Czas na wtorkowe tankowanie, także już za chwilę powiem wam, czy zatankujecie taniej, czy drożej niż na przykład wczoraj. Jeżeli rząd nie przedłuży obowiązywania pakietu CPN, który wygasa z końcem maja, to ceny benzyny i diesla na stacjach paliw wzrosną o około 1,20 zł za litr, tak przewidują analitycy. Zobaczymy, co zrobi rząd, czy rzeczywiście jeszcze zostawi te ceny regulowane i ceny maksymalne, czy też powiedzą nam, że o, teraz radźcie sobie sami. No, a jak to będzie wyglądało dzisiaj, jeżeli chodzi o maksymalne ceny paliwa, będzie taniej niż wczoraj, 95, maksymalnie 6,42, a wczoraj 6,46, czyli 4 grosze taniej, benzyna 98, 6,96, też minus 4 grosze i olej napędowy, tu dobra informacja dla wszystkich tych, którzy mają diesla, nie więcej niż 6,75, a to o 10 groszy taniej niż wczoraj i przedwczoraj, chociaż w weekend można było zatankować taniej, bo stacje benzynowe miały różnego rodzaju promocje. Pozdrawiam, życzę jak zwykle o poranku szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 500.

0: 58. Jesteśmy dla Was.
1: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: emerytalny, może by go zrównać. Okazuje się, że ten wiek emerytalny to w Polsce jest wyższy niż nam się wydaje. Ten rzeczywisty, dlatego że po prostu część z emerytów, którzy przechodzą na emeryturę, i tak dalej pracuje. W najnowszym raporcie można przeczytać, że na koniec zeszłego roku prawie 900 tysięcy osób w wieku emerytalnym nadal podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, a to oznacza, że po prostu pracowali, czy na etacie, zleceniu, czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wśród osób łączących pracę z emeryturą dominują kobiety. Pozdrawiam panie, które stanowią aż 58% tej grupy. Przeciętny wiek pracującego emeryta wynosi 60, prawie 8 lat, przy czym mężczyźni są starsi, średnio 69,5 roku, a kobiety 66 lat i 6 miesięcy. Niemal wszyscy, bo blisko 97%, osiągnęli już powszechny wiek emerytalny, wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Pozdrawiam wszystkich emerytów i tych pracujących, i tych odpoczywających również.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Reklama.
5: Prokuratura szuka sprawców fałszywego alarmu w mieszkaniu matki prezydenta. Prezydent wskazał tymczasem nowego prezesa Sądu Najwyższego. Rynki czekają na pokój, a Amerykanie znów zaatakowali Iran. Dorota Wertycka. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego zawiadomienia o pożarze i zagrożeniu życia w mieszkaniu należącym do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura we współpracy z służbami sprawdza, kto był sprawcą fałszywych alarmów. To nie uspokaja polityków opozycji, którzy uważają, że służby w tym przypadku zawiodły, mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u.
6: Gdybyśmy mieli sprawnie działające państwo, to minister spraw wewnętrznych już powinien się podać do dymisji.
5: Pozwólmy służbom pracować, apeluje marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: W sprawie tego mieszkania, które nie było i słusznie objęte nadzorem służby ochrony państwa, bo to nie było mieszkanie pana prezydenta, tylko członka jego rodziny. Wszystkie procedury zostały wypełnione.
5: Rządzący zapowiadają weryfikację alarmowego systemu SMS-owego stworzonego dla osób niemówiących i niesłyszących. To właśnie za pomocą tego systemu zgłoszone zostały fałszywe alarmy o rzekomym zagrożeniu. Zbigniew Kapiński, który do tej pory kierował Izbą Karną, został prezesem Sądu Najwyższego. Wskazał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Decyzję prezydenta krytykuje część prawicy, w tym prezes PiS-u Jarosław Kaczyński i Sławomir Cenckiewicz. Do niedawna szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Wawrzyniec Zakrzewski.
8: Zbigniew Kapiński był jednym z pięciu kandydatów, samych neosędziów, których Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego zaproponowało Karolowi Nawrockiemu. Był kandydatem, który otrzymał najwięcej głosów spośród wszystkich, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, który o nowym prezesie Sądu Najwyższego wypowiada się w samych superlatywach.
9: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się łamaniu prawa przez obecnie rządzące.
8: Ale dla Jarosława Kaczyńskiego i Sławomira Cenckiewicza liczy się co innego. Krytykują decyzję Karola Nawrockiego, bo ich zdaniem Zbigniew Kapiński przyłożył rękę do uznania oświadczenia lustracyjnego Lecha Wałęsy za prawdziwe.
5: Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie. Jak długo mogłoby zająć uspokojenie sytuacji, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Refleks.
10: Samo udrożnienie ciśniny Ormuz, umożliwienia wypłynięcia tankowcom, które są tam uwięzione, to być może 4-6 tygodni. Przywrócenie i produkcji, i eksportu do poziomu sprzed wybuchu wojny mogłoby zająć nawet kilka miesięcy.
5: W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżonych

0: regulowanych cen paliw na stacjach. Tymczasem Stany Zjednoczone po raz pierwszy od dłuższego czasu przeprowadziły serię ataków na południowy Iran. Celem były irańskie łodzie i wyrzutnie rakietowe w pobliżu ciśniny Ormuz. Waszyngton twierdzi, że zrobił to w ramach samoobrony. Komentatorzy pytają, co dalej z obowiązującym zawieszeniem broni i jak to wpływa na rozmowy. Dziś Dzień Matki. Jak można go obchodzić?
1: Mam dwóch synów. Stawiają, różnie to bywa, albo wspólny obiad, bukiety kwiatów.
2: Żeby przypomnieć mamie o tym, że zależy nam na niej, że jest przez nas kochana.
0: Mówią naszemu reporterowi mieszkanki Poznania.
3: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Port Haller w Pucku zamienił się na dwa dni w prawdziwe centrum regionu. To za sprawą belonady. Wydarzenie rozpoczęło się w sobotę 23 maja od otwarcia zawodów wędkarskich w poławianiu Belony. Chwilę później publiczność mogła wysłuchać występu Puckiej Orkiestry Dętej.
4: Belonada jest przede wszystkim tradycyjnym wydarzeniem, które trwa do 22 lat. To po pierwsze przede wszystkim zawody w poławianiu Belony. One są ogólnopolskie z udziałem zawodników z całej Europy, bo tacy bywają i w tym roku są również osoby z zagranicy, jest 38 zawodników. No i to organizuje Polski Związek Wędkarski Koło 68 Belona, tak się nazywa nasze koło w Pucku. Natomiast my jako miasto oczywiście się włączamy, bo uważamy, że to jest bardzo dobre wydarzenie i organizujemy festyn przy okazji dwudniowy. Organizujemy stoiska, organizujemy takie miejsce spotkania.
3: Mówi burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska. Wieczorna część sobotniego programu należała do muzyki. Drugi dzień Belonady w niedzielę 24 maja rozpoczął się ogłoszeniem wyników zawodów wędkarskich. Następnie wystąpił spektakl dla najmłodszych, Szewczyk Dratewka. Nie zabrakło również konkursów dla dzieci i dorosłych oraz koncertu grupy Spinaker. Ważnym elementem wydarzenia były stoiska gastronomiczne i rękodzielnicze. To właśnie tam można było zakupić świeżą i wędzoną belonę, rybę, wokół której zbudowano całe święto.
5: Belona to jest taka ryba atrakcyjna dla wędkarzy. Chodzi o to nie o smak, o jedzenie, tylko jest to ryba waleczna, naprawdę. Jeżeli ją się złowi na blachę, to ona tak walecznie walczy i to podciąga adrenalinę każdego wędkarza. Dlatego myślę, że głównie właśnie wędkarze po to przyjeżdżają.
3: Opowiada prezes koła nr 68 Polskiego Związku Wędkarskiego Belona w Pucku Longin Gobiela. Zdjęcia z tej imprezy znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Gmina Główczyce rozpoczyna realizację projektu związanego z rozwojem zielonej infrastruktury. Wójt gminy podpisał umowę dotyczącą utworzenia łąk kwietnych, ogrodów deszczowych oraz nowych przestrzeni rekreacyjnych w kilku miejscowościach. Inwestycje obejmie Rumsko, Izbice oraz Mirówko. W ramach projektu mają powstać m.in. łąki kwietne, elementy małej architektury oraz miejsca służące mieszkańcom do wypoczynku. Za realizację zadania odpowiada firma ze Słupska, natomiast nadzór inwestorski prowadzić będzie Biuro Projektów Drogowych Janusz Langa. Samorząd podkreśla, że projekt ma nie tylko poprawić estetykę miejscowości, ale również wspierać ochronę środowiska. Łąki kwietne i ogrody deszczowe mają sprzyjać owadom zapylającym, poprawić retencję wody oraz pozytywnie wpłynąć na lokalny ekosystem. PGE Baltica zaprasza mieszkańców Ustki i regionu na spotkanie informacyjne dotyczące morskiej farmy wiatrowej Baltica 2. Wydarzenie odbędzie się 28 maja w godzinach od 17 do 19 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ustce. Podczas spotkania przedstawione zostaną najważniejsze informacje o realizacji inwestycji, jej aktualnym etapie oraz planowanych działaniach. Projekt prowadzą PGE Baltica oraz Ørsted. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o części lądowej przedsięwzięcia, w tym o budowie bazy operacyjno serwisowej w Ustce oraz infrastrukturze LST Baltica 2 na terenie gminy Choczewo. Omówiona zostanie także część morska projektu. Między innymi mowa będzie o wykonaniu planowanych prac, instalacji monopali, kwestiach środowiskowych oraz organizacji obsługi budowy na morzu. Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 maja w godzinach 17-19 w sali 101 Urzędu Miasta w Ustce przy ulicy Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. Bierzcie dzisiaj ze sobą okulary przeciwsłoneczne, bo się Wam idealnie przydadzą. Słońca będziemy mieli pod dostatkiem, zachmurzenie małe, a temperaturę wysoką. 16-17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 21 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 22 w Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach też dość wysokie wartości, orbitujemy do około 1028 hektopaskali, a wiatr utrzymuje się słaby i co najwyżej umiarkowany.
6: Radia Nord FM.

0: Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Dzisiaj Dzień Matki, jedno z najbardziej znanych międzynarodowych świąt na świecie, chociaż 26 dzień maja to tak naprawdę tylko święto w Polsce. W innych krajach jest to najczęściej pierwsza lub druga niedziela maja. Są również państwa, gdzie rolę Dnia Matki pełni Dzień Kobiet. No to pamiętajcie dzisiaj o swoich mamach, laurki, słodycze, kwiatki, oczywiście spotkania. Jak nie możecie dojechać, to chociaż zdecydowanie jak najbardziej telefon. Dzisiaj również możecie na przykład mamę zaprosić na jakiś horror do kina albo do siebie na jakiś horror, bo dzisiaj Światowy Dzień Drakuli, obchodzony corocznie 26 maja od roku 1897. To wtedy ukazała się pierwsza publikacja powieści właśnie Drakula. No i jeszcze jedno święto, Dzień Samolotów z Papieru. To maszyny, które nie potrzebują paliwa do latania, no i są znacznie tańsze w produkcji, także gdybyście mieli ochotę się dzisiaj pobawić ze swoimi dzieciakami, to może zróbcie sobie takie zawody w puszczaniu samolotów z papieru. Fajna zabawa też sprzed wielu, wielu lat. To co, lecimy dalej. Już za chwilę kilka słów dla tych, którzy dzisiaj obchodzą swoje urodziny.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
2: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
1: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.

0: Czas powiedzieć słów kilka o tych, którzy urodzili się 26 maja. Posłuchajcie, jesteście nieprzewidywalni i bezpośredni. Nigdy nie owijacie w bawełnę i wprost wyrażacie swoje emocje. Lubicie też dzielić się swoją opinią na poruszone tematy. W towarzystwie jesteście lubiani i szanowani. Pełni pozytywnej energii i chęci do działania inspirujecie innych. Cechą budzącą niepokój może być wasza zmienność. Zdarza wam się nie dotrzymać danego słowa, czy minąć się z własnymi zamiarami. Jesteście duszą artystyczną, umiecie zgrabnie się wypowiadać i pasjonuje was literatura. Wasze zalety: wytrwałość, ambicja, wady, impulsywność, zmienność. Wasza szczęśliwa liczba to czwórka. Wśród urodzonych 26 maja są brytyjska aktorka Helena Bonham Carter, amerykański muzyk Lenny Kravitz i polski aktor filmowy i teatralny Bartłomiej Topa. Wszystkiego najlepszego dla was z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja drege Łagłeda.
2: Łagłeda.
3: Łagłeda.
2: Dobroć.
3: Dobroć.
2: Dobroć.
3: W tej białce sama Łagłeda sedzy.
2: Ta pani jest kwintesencją dobroci.
3: W tej białce sama Łagłeda sedzy.
2: Łagłeda.
3: Dobroć.
2: Łagłeda.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
3: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. Pienso con sueño para si...

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Na zegarach 8.30, co oznacza, że wyjeżdżamy na kaszubsko-pomorskie drogi. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Na początek Słupsk. W mieście spokojnie, jedynie krótki postój na Kościuszki. Nieco gorsza sytuacja na wlotówkach do miasta. Przepraszam. 213 postój już od Siemianic. Postoicie też na Bohaterów Westerplatte, a to w związku z wciąż zremontowanym rondem. W Lęborku kolejka przed Lądem Solidarności. Jeśli spieszycie się do pracy, to warto liczyć się z postojem na Zwycięstwa, ale i Wolności, Wojska Polskiego i Niepodległości. Kosaka przejezdna. Trasa Kaszubska, Krajowa Szóstka i Obwodnica Trójmiasta bez utrudnień jedziemy płynnie. W Wejherowie postoicie jeszcze na Batalionu Morskiego. W centrum miasta jazda na pierwszym biegu na Sienkiewicza i Świętego Jana. Wrócę się do Bolszewa, oczywiście postój na Zamostnej. Jedziemy dalej do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W Redzie postój na Grunwaldzki i Sobieskiego. Stracicie tam około 3-4 minuty. W Gdyni najdłuższy postój, co oczywiste jak na tą godzinę. I nie tylko. Na trasie Kwiatkowskiego. Przypomnę, że do końca czerwca musimy się jeszcze przemęczyć z remontem estakady. Zapycha się także Chwaszczyńska. Za to natrudnienia wciąż w ścisłym centrum Gdyni muszą liczyć się kierowcy, którzy akurat chcą wybrać się w rejon ulicy Batorego czy 3 Maja. Przypomnę, że jeszcze dzisiaj ulica Batorego będzie zamknięta od skrzyżowania z 3 Maja do parkingu, a do jutra nie przejdziecie jeszcze samą ulicą 3 Maja pomiędzy 10 lutego i Batorego. Trwa tam kręcenie do słynnego serialu telewizyjnego. Jeśli stoicie w korku lub byliście świadkami jakiegoś zdarzenia, powiadomcie nas o tym. Nasz profil facebookowy jest do Waszej dyspozycji. Szerokiej drogi! Dziś przydadzą nam się okulary przeciwsłoneczne. Dziś będzie pogodnie przez cały dzień. Pogoda wręcz letnia. W tej chwili na termometrach już od 18 do 20 stopni, a będzie jeszcze cieplej. Maksymalnie 19 stopni w Dębkach i Jastrzębiej Górze, 20 na Półwyspie Helskim i w rejonie Pucka, 22 stopnie Gdynia, Rumia, 23 kreski powyżej zera Wejherowo-Luzino-Lęborg, do 24 stopni w Słupsku i Radzikowie.

0: Wieje do nas z zachodu w okolicach 30 km na godzinę, w porywach do 50. Na barometrach 1022 hektopaskale.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Czy chcielibyście pracować 4 dni w tygodniu, a nie 5, to zapraszam na Islandię, bo to właśnie pierwszy kraj, który przyjął 4-dniowy tydzień pracy w skali całego państwa. Nie był to ruch podjęty pod wpływem chwili. Stały za nim 2 szeroko zakrojone pilotaże prowadzone w latach 2015-2019. Co ciekawe, nie tylko pracownicy są zadowoleni z efektów tego 4-dniowego tygodnia pracy, ale również pracodawcy, bo pracodawcy mówią, lepiej wypoczęci, bardziej skupieni pracownicy odrabiali brakujące godziny większą efektywnością, skracano spotkania, eliminowano zbędne zadania i porządkowano procesy tak, by liczyły się efekty, a nie czas spędzony przy biurku. No i ja tylko mogę przyklasnąć i czekać, aż w końcu u nas ktoś pójdzie po rozum do głowy i powie, pracujemy 4, a nie 5 dni. No już były takie plany, takie przymiarki, ale coś ucichło w ostatnim czasie. Może ta właśnie wiadomość z Islandii spowoduje, że w końcu ktoś powie, no co, robimy te 4 dni, czy zostajemy przy 5? Kto za 4 dniami? Ręka w górę. Dziękuję wszyscy. Pozdrawiam. O poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kamieniu.

0: Emerytalnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
0: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
0: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
0: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
3: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
6: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Na pierwsze dziś wydanie magazynu Okno na kulturę zaprasza Janusz Ludwiczak. Dzień dobry. Tym razem zabieram Was do kina. Na dużym ekranie Lęborskiego Centrum Kultury Fregata najmłodsi będą mogli zobaczyć film Kurozając i Świątynia Świstaka. Gdy wyjątkowy półkurczak i półzając odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozających potrzebuje ratunku, wyrusza w ryzykowną podróż do legendarnej świątyni Świstaka. Tylko ukryta tam moc może odmienić ich los. Przed nim niebezpieczna droga. Przeciwnicy gotowi na wszystko i decyzja, która będzie wymagała prawdziwej odwagi. Na szczęście nie jest on sam. Towarzyszą mu wierni przyjaciele. Nieco sarkastyczny żółw i przebojowa skunksica. To pełna przygód i humoru opowieść o rodzinie, przyjaźni i sile bycia ze sobą. Jak zakończy się ta historia? Najmłodsi przekonają się już o godzinie 18. Dwie godziny później dorośli będą mogli zobaczyć przezabawną amerykańską komedię Diabeł ubiera się u Prady 2. Tym razem Miranda Priestly będzie walczyć ze swoją byłą asystentką Emily, która obecnie zajmuje kierownicze stanowisko i rywalizuje z nią o przychody z reklam w czasach upadłej prasy papierowej. Jak zakończy się ta historia? O tym będzie można się przekonać już o godzinie 20. Dziś Dzień Matki, a za kilka dni świętować będą najmłodsi. W niedzielę, 31 maja, na wspólne świętowanie Dnia Dziecka zaprasza Łeba. W parku imienia Jana Pawła II na przybyłych gości czeka niezwykły festyn. Nie zabraknie dmuchanych zjeżdżalni. Organizatorzy przygotowali też pokazy strażackie. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach naukowych, których zwieńczeniem będą liczne eksperymenty. W programie również słodki poczęstunek i wiele innych atrakcji. Dzień Dziecka w Łebie odbędzie się już w najbliższą niedzielę w godzinach od 11 do 15 w Parku Miejskim imienia Jana Pawła II. Wstęp na wydarzenie jest wolny. A na kolejną dawkę kultury i zapowiedzi nadchodzących wydarzeń w Radiu Nord FM zapraszam już o godzinie 12.45.

0: Do wakacji jeszcze trochę czasu zostało, dokładnie 30 dni, a co wy przywozicie najczęściej z wakacji? Bo ja magnesiki, które oczywiście wieszam na lodówce, już mało miejsca zostało, ale niektórzy zastanawiają się, że takie wieszanie magnesów na lodówce może być bardzo niebezpieczne dla naszego sprzętu AGD. W związku z tym zapytano producentów, no to jest ważny temat, czy na przykład te magnesy nie spowodują, że te nasze lodówki się popsują. No i zapytano, a oni powiedzieli co? Nie, spokojnie, magnesy nie stanowią żadnego zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania lodówki. I kamień spadł mi z serca, powiem wam, a nawet magnes kolejny z lodówki mi spadł, kiedy się o tym dowiedziałem, bo dzięki temu, że te urządzenia mają izolację termiczną, solidną obudowę, to takie magnesiki mają za małe pole magnetyczne, żeby zrobić krzywdę waszym lodówkom. Także śmiało wracając z wakacji, kupujcie kolejne magnesy i wieszajcie je na lodówkach do wyczerpania miejsca.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
2: Objazdy na torach po wypadku na przejeździe w Wielkopolsce. Najpóźniej w sierpniu krakowianie wybiorą nowego prezydenta. Zagrożenie lawinowe w Tatrach minęło, ale warunki dla turystów wciąż trudne. Dorota Wartycka. Nawet kilkanaście godzin mogą jeszcze potrwać utrudnienia po wypadku kolejowym na trasie Rogoźno-Poznań w Wielkopolsce. W zderzeniu ciężarówki z szynobusem zginął kierowca tira. 18 pasażerów pociągu zostało poszkodowanych. W wyniku wypadku szynobus wykoleił się. Służby mają jeszcze dużo pracy, przyznaje Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: Uszkodzona jest również infrastruktura kolejowa, czyli na przykład sieć trakcyjna, słupy sieci trakcyjnej, i nasze służby Polskich Linii Kolejowych muszą to naprawić.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że to ciężarówka prawdopodobnie nie wyhamowała przed przejazdem i wjechała w bok szynobusa Kolei Wielkopolskich. W związku z utrudnieniami pociągi dalekobieżne jadą objazdami, pozostałe zorganizowały autobusową komunikację zastępczą. Rosja grozi, że przeprowadzi kolejne zmasowane ataki na Kijów, zaleca cudzoziemcom i zagranicznym dyplomatom opuszczenie ukraińskiej stolicy. A tak mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
4: Jeśli chodzi o obronę powietrza, dyskutujemy o tym z partnerami. Niestety od dawna nie ma postępów w rozmowach z Amerykanami w kwestii rozszerzenia produkcji obrony przeciwrakietowej.
2: W ostatnich sobotnich zmasowanych atakach na Ukrainę zginęły 4 osoby i mniej więcej 100 zostało rannych. Po niedzielnym referendum Kraków nie ma chwilowo prezydenta i jego zastępców. Do czasu wyboru nowego włodarza miastem będzie zarządzał komisarz wskazany przez premiera. Na razie komisarza jeszcze nie ma. Jak Kraków funkcjonuje, to pytanie do Pauliny Nawrockiej.
5: Miastem kieruje teraz jego sekretarz Antoni Fryczek i uspokaja krakowian.
6: Każdy z mieszkańców, który będzie chciał uzyskać, nie wiem, odpis aktu stanu cywilnego, prawo jazdy, będzie chciał uzyskać dowód osobisty, uzyska.
5: Donald Tusk musi teraz niezwłocznie wskazać człowieka, który przejmie stery i zajmie się organizacją wyborów.
6: Prezes Rady Ministrów, wyznaczając osobę pełniącą obowiązki prezydenta, jednocześnie zarządza wybory. Zatem do końca sierpnia musimy się spodziewać przeprowadzenia wyborów.
5: Jako prawdopodobną datę wskazuje się niedzielę 23 sierpnia. Ewentualna druga tura odbyłaby się już we wrześniu.
2: Po tym jak dotychczasowy prezydent Krakowa Aleksander Miszalski został odwołany w referendum, politycy opozycji zapowiadają kolejne próby odwołania prezydentów miast. Mówi o tym Przemysław Czarnek z PiSu.
7: To jest, proszę Państwa, z jednej strony początek wielkiej fali, która przetoczy się przez Polskę.
2: Już wiadomo, że będzie taki wniosek o odwołanie Konrada Fiołka ze stanowiska prezydenta Rzeszowa. W Tatrach nie ma już zagrożenia lawinowego, ale w wyższych partiach gór nadal zalegają płaty śniegu i lodu. Tatrzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie. Pojedyncze płaty śniegu zalegają m.in. na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej. W Dolinie Pięciu Stawów pokrywa śnieżna ma około 24 cm. Za nami pierwsze w tym sezonie miodobranie w białostockich miejskich pasiekach dało kilkadziesiąt kilogramów miodu.
8: Pszczoły się świetnie mają, a to znaczy, że nasze środowisko jest

0: jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
1: W Białymstoku od kilku lat funkcjonują dwie miejskie pasieki, co sezon dają około 200 kg miodu.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Nord FM. Woda w 5 miejscowościach w gminie Puck nie nadaje się do spożycia. O szczegółach mówi zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Pucku Aleksandra Lange.
3: W trakcie badań kontrolnych prowadzonych przez zarządcę wodociągu wykryto w punkcie zgodności bakterie grupy coli. Określono strefę, której może dotyczyć to zanieczyszczenie. Woda w tej wydzielonej strefie nie nadaje się do spożycia. W tej chwili nadaje się tylko do użytku w toalecie do spuszczania w sanitariatach.
2: Wodę z kranu nie powinni spożywać mieszkańcy Leśniewa, Domatowa, Dąbrowy, Wielkiej Piaśnicy oraz Domatówka. Jak zaznacza Aleksandra Lange z puckiego sanepidu, woda ta absolutnie nie nadaje się do spożycia.
3: Duża ilość bakterii z grupy coli. W związku z tym może organizm zareagować niestety jakimiś objawami ze strony układu pokarmowego. W związku z tym, aby zapewnić to bezpieczeństwo konsumentom, wprowadza się w takiej sytuacji brak przydatności wody do spożycia.
2: Na miejsce podstawiono beczkowóz. Gmina zapewniła też zbiorniki z wodą zdatną do spożycia oraz wodę butelkowaną. Sanepid poinformował również, że w miejscowościach Mała Piaśnica, Mechowo oraz Zdrada woda nadaje się warunkowo do spożycia, ale wyłącznie po przegotowaniu. Dotyczy to także mycia naczyń, owoców i warzyw, kąpieli noworodków i niemowląt oraz mycia zębów. Dodajmy, że wodociąg publiczny Leśniewo zaopatruje blisko 4,5 tysiąca mieszkańców. To kiedy woda we wschodniej części gminy Puck będzie nadawała się do spożycia, okaże się po zakończeniu płukania wodociągu i przeprowadzeniu kolejnych badań próbek. Policja zajmuje się sprawą wycinki drzew nad Jeziorem Sarpsko. Interwencje w sprawie prac prowadzonych na obszarze Natura 2000 wystąpiły władze Łeby. Sprawę nagłośnili wcześniej członkowie Stowarzyszenia Pomorski Dom, którzy opublikowali zdjęcia pokazujące ślady wycinki. Społecznicy podkreślają, że choć dokładna liczba usuniętych drzew nie jest jeszcze znana, teren objęty pracami ma szczególne znaczenie przyrodnicze. Według przedstawicieli stowarzyszenia wycinka mogła zostać przeprowadzona w okresie lęgowym ptaków i mogła doprowadzić do zniszczenia siedlisk zwierząt związanych z przybrzeżnymi szuwarami Jeziora Sarpsko. Sprawa dotyczy terenów położonych na granicy Łeby i gminy Wicko. Stowarzyszenie Pomorski Dom skierowało pisma m.in. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Społecznicy podkreślają, że oczekują dokładnego zbadania sprawy i oceny wpływu wycinki na chroniony obszar. Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku stał się miejscem wyjątkowego spotkania rodzin zastępczych. Wydarzenie połączyło integrację, zabawę i rozmowę o tym, jak ważną rolę pełnią osoby, które otwierają swoje domy dla dzieci potrzebujących opieki i bezpieczeństwa. Na uczestników czekało wiele atrakcji. Dzieci korzystały z dmuchańców, baniek mydlanych, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków i tymczasowych tatuaży. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także przejażdżki kładami oraz spotkanie z końmi z zaprzyjaźnionej stajni. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele policji, straży pożarnej, wodociągów Słupsk oraz lokalnych organizacji. W ciepły dzień szczególną atrakcją dla najmłodszych była wodna mgiełka przygotowana przez słupskie wodociągi. Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia są nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale też ważnym przypomnieniem o znaczeniu rodzicielstwa zastępczego. To codzienna odpowiedzialność, troska i gotowość do stworzenia dziecku bezpiecznego miejsca. Takie poranki to ja rozumiem, wychodzi się z domu i żadnego chłodu, żadnego zimna, tylko od razu ciepło. A to ciepło zwiastuje nam bardzo dobrze, jaka pogoda dzisiaj będzie w ciągu dnia. Gorąco, bardzo gorąco. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, 23 w Gniewinie, Luzinie, 22 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. Dla tych, którzy nie lubią takich wysokich temperatur, mam dobrą wiadomość, jutro już będzie trochę chłodniej.
4: Norda.

0: can save the world. Wtorkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski. Dzień dobry ponownie. Zapraszam na nasze muzyczne kalendarium. 26 dzień maja w roku 1926 na świat przyszedł Miles Davis, słynny trębacz jazzowy, jeden z najbardziej znaczących i innowacyjnych muzyków XX wieku. W roku 1944 we wrześniu urodził się Jarosław Kukulski, kompozytor i aranżer, były mąż Anny Jantar, między innymi jego właśnie piosenki Najtrudniejszy pierwszy krok, czy Tyle słońca w całym mieście, to jego kompozycje. W roku 1954 urodził się Marian Gold, współzałożyciel i wokalista tria Alphaville, znanych m.in. z piosenki Forever Young. W roku 1955 w Tarnowie urodził się Tomasz Żeliszewski, wieloletni perkusista Budki Suflera. Dzisiaj sporo tych urodzin. W roku 62 urodził się Black. W roku 87 jego piosenka Wonderful Life zdobyła wysokie miejsca w wielu krajach w Europie, a w roku 64 urodził się Lenny Kravitz, wokalista, gitarzysta i kompozytor, którego retro styl jest mieszanką rocka, rhythm bluesa i muzyki funk. W roku 69 w pokoju hotelowym John Lennon i Yoko Ono rozpoczęli akcję Bed In. Nie opuszczając łóżka przez 8 dni, para promowała pokój na świecie, udzielając wielu wywiadów. I rok 94, Michael Jackson poślubił Lizę Marie Presley, córkę Elvisa Presleya. Para szybko się rozwiodła. Rozwód orzeczono w 95 roku. Michael i Liza po raz pierwszy spotkali się po koncercie Jacksona w Las Vegas, kiedy Liza miała zaledwie 7 lat.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje.

0: Wie? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Reklama.

0: są naukowcy, a są i badacze, bo naukowcy zajmują się rzeczami naukowymi, a badacze zajmują się badaniem mniej zdecydowanie ważnych albo nikomu niepotrzebnych rzeczy, ale może komuś rzeczywiście to się przyda, bo ci właśnie badacze przeanalizowali i już wiedzą, kiedy jest najlepszy wiek na ślub. Tutaj pozdrawiam wszystkich tych, którzy nie wiedzą, nie mogą się zdecydować, czy to już teraz, czy za chwilę, czy może za późno, czy za wcześnie. Proszę bardzo, już wam mówię, kiedy jest ten najlepszy wiek. Otóż decyzja o ślubie, wiadomo, to jeden z najważniejszych momentów w życiu, no ale kiedy jest ten czas? Już wam mówię, z badań przeprowadzonych przez brytyjską instytucję wynika, że optymalny wiek na zawarcie związku małżeńskiego to przedział między 28 a 32 rokiem życia. Specjaliści podkreślają, że osoby decydujące się na ten krok właśnie wtedy mają statystycznie największe szanse na uniknięcie rozwodu w pierwszych latach wspólnej drogi. Wiedza ta pozwala inaczej spojrzeć na presję czasu, której często ulegają młode pary. Z perspektywy psychologii i statystyki ten konkretny etap pozwala na zachowanie idealnego balansu między nabytym doświadczeniem a otwartością na drugą osobę. No, to już wiecie, 28 i 32. Jak macie mniej niż 28, to jesteście za młodzi. Jak więcej niż 32, to możecie być już za starzy. To nie wiem. Także mam nadzieję, że jesteście w idealnym wieku do tego, żeby jednak wziąć ślub. Zdrowia i radości, miłości wam życzę na nowej drodze życia, jeżeli wkrótce w taką właśnie wchodzicie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
3: Godzina 9.30 na zegarach, Michał Jaros przy mikrofonie. Czas na, w moim przypadku, wirtualną, w waszym jak najbardziej realną podróż po drogach regionu. Zobaczmy, co tam ciekawego się dzieje. No i niestety mamy zdarzenie drogowe na trójmiejskiej obwodnicy tuż na wylocie w ulicę Morską. Doszło do zdarzenia drogowego, w związku z tym ruch ciągnie się dość intensywny tutaj. No i cierpliwość wasza zostanie przetestowana. Na estakadzie Kwiatkowskiego dobrze wiemy, co się dzieje. Poza tym Gdynia już raczej przejezdna, nie ma jakichś poważnych przynajmniej utrudnień. Owszem, gdzieniegdzie tam na jakimś skrzyżowaniu ruch jest podwyższony, ale bez dramatu. Całe małe Trójmiasto Kaszubskie poranne godziny szczytu już zamknęło i do nich nie wraca, a Lęborki jak zwykle troszkę na odwrót. Tutaj ruch podwyższony się dopiero niedawno zaczął w rejonie Ronda Solidarności i wpadających do niego ulic. Jak Słupsk wygląda? Bardzo, bardzo dobrze. Tutaj już żadnych utrudnień na drogach nie ma. No i jeszcze szybki rzut oka na Puck. Akceptowalna sytuacja, nie mam się czego czepiać, także jedziemy dalej, jedziemy sprawnie, a na drogi wyjeżdżamy, aby zobaczyć, co się sprawdzi równo o 15.30. Ciepło, cieplej, gorąco. Dzisiaj temperatura będzie nam solidnie dawała w kość, jeżeli oczywiście nie lubimy tych wyższych wartości na termometrach. 19 stopni czeka nas w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, 23 w Gniewinie, Luzinie, 22 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, na barometrach 1023 hektopaskale, a na niebie jedynie symboliczne zachmurzenie. Na opady się nie zanosi, a wiatr utrzymuje się od słabego po umiarkowany i porywisty.
0: Śniadanie z Norda FM.

Czas zajrzeć do prognoz synoptyków. Jak będzie wyglądała pogoda w ciągu najbliższych dni? Jeszcze dzisiejszy dzień będzie bardzo ciepły i przyjemny. Gdzieniegdzie już mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale ja uwielbiam zapowiedzi synoptyków. Oni mówią tak, że przed nami czas ze zmienną pogodą. I to jest takie hasło,

jest zmienna pogoda albo dynamiczna pogoda. I tutaj w tej zmiennej pogodzie jest tak, że okresy gorące przeplatać mają się ze znacznie chłodniejszymi. I rzeczywiście według tych prognoz najbliższe dni, szczególnie na północy kraju, będą

0: Najważniejsze regiony to wschód Polski i południowy wschód. Tam cały czas powinny utrzymać się temperatury ponad 20-stopniowe. Także całkiem przyjemne ponad 20 stopni, ale tak jak wspomniałem, mają również pojawić się burze. Jeżeli chodzi o początek czerwca, to też synoptycy zapowiadają, że sporo opadów w pierwszym tygodniu nowego miesiąca i burz, które oni widzą na horyzoncie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabud.pl.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
7: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
8: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
7: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
8: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
7: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
8: Wejdź na chopinmedica.pl
7: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
8: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama.

0: To jeszcze o poranku będę ostrzegał przed tymi, którzy próbują was oszukać, bo UOKiK ukarał nieuczciwą firmę z branży kursów językowych, która wprowadzała konsumentów w błąd, sugerując im dofinansowania do kursów i oferując darmowe produkty. No nic nie jest w życiu za darmo i o tym musicie pamiętać, skoro taka firma na przykład do was dzwoni i namawia was do tego, żebyście taki kurs zrobili i mówi wam, że za darmo, to za darmo to się niestety nie uda i teraz firma będzie musiała zapłacić spore pieniądze. UOKiK ponad 2 miliony złotych kary nałożył, bo w materiałach reklamowych pojawiała się informacje o rzekomym Europejskim Funduszu Wsparcia Nauki Języków Obcych i Edukacji, dzięki któremu klienci mieli otrzymywać nawet 87% dofinansowania kursów. Jednak taki fundusz w ogóle nie istnieje. No i cała narracja o dofinansowaniach miała jedynie stworzyć wrażenie wyjątkowej promocji i skłonić klientów do zakupu kursów. Nauka języków obcych jest fajna, warto się uczyć, ale sprawdzajcie, bo ci, którzy się reklamują, że oni tam dopłaty dla was i dla was za darmo, oni będą was szkolić, to często, gęsto właśnie tacy oszuści, którzy teraz będą musieli zapłacić ponad 2 miliony złotych kary, no ale wy też być może musieliście zapłacić za kurs, który miał być praktycznie za darmo.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: Wciąż utrudnienia na trasie kolejowej Poznań-Piła po wypadku. Dziś drugi dzień protestu pracowników sieci Dino w Krotoszynie. Początek turnieju Rolanda Garrosa udany dla polskich tenisistów. Dorota Werdycka. Policja zakończyła działania na miejscu katastrofy kolejowej w Garbatce koło Rogoźna w Wielkopolsce. Wczoraj w zderzeniu pociągu i ciężarówki zginęła tu jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Po zderzeniu szynobus się wykoleił, uszkodzona została też trakcja kolejowa. Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Jednotorowa linia jest zablokowana. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą. Rozpoczyna się drugi dzień protestu przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie. Wczoraj zarząd nie wyszedł do protestujących. Dziś znów będziemy blokować co godzinę drogę krajową numer 36, mówi przewodniczący protestu Wojciech Jędrusiak. Dodaje, że w ten sposób protestujący chcą wymusić na firmie m.in. podwyżki, zwiększenie zatrudnienia i zapewnienia podstawowych świadczeń.
5: W Dino nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nawet pomimo tego, że jest on obowiązkowy. Do żadnych postulatów firma się nie odnosi, ignoruje głos pracowników, dlatego my zaostrzamy te działania. To nie skończy się tylko na proteście. Będą kolejne akcje.
4: Protest potrwa jeszcze jutro. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura sięgnie tu nawet do 30 stopni. Alerty zaczną obowiązywać o 13 i będą aktualne do 19. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach paliw. Pakiet obowiązuje na razie do końca tego miesiąca. A co czeka nas w tym tygodniu, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
6: Początek tygodnia rozpoczynamy z zauważalnymi spadkami. Spadki cen ropy wynoszą ponad 6 dolarów za baryłkę. Rynek ponownie liczy na osiągnięcie wstępnego porozumienia na linii USA-Iran.
4: Dziś maksymalne ceny paliw będą niższe niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze. Benzyny 98 nie więcej niż 6,96, a oleju napędowego maksymalnie 6 zł 75 groszy. Wszyscy Polacy grają dalej. Cztery nasze tenisistki i Hubert Hurkacz wygrali swoje pierwsze mecze na turnieju Rolanda Garrosa. Wczoraj zrobiły to zgodnie z planem Iga Świątek i sensacyjnie Maja Chwalińska. A na koniec dnia Hubi pokonał Hiszpana Jaume Munara. Z naszym tenisistą miał okazję porozmawiać tuż po meczu Przemysław Pozowski.
7: Hubert, powiedz, jak się wychodzi na taki mecz dzisiaj, pierwsza runda Rolanda Garrosa, turniej, z którym masz pewnie trudną relację, no bo to jest mączka jednak, nie twoja ulubiona nawierzchnia. W zeszłym roku ten Fonseca, właściwie przeleciałeś przez ten turniej z szybkością meteorytu. To jest jakiś taki większy stres, że to jest ten Garros?
8: Myślę, że oczywiście gra się do 3 wygranych setów, więc jest trochę jednak, może trochę inne podejście do tego meczu, no i oczywiście warunki tutaj, no miejsce samo w sobie jest wyjątkowe, więc zawsze dodatkowo jeszcze bardziej chce się super zagrać.
7: Tiafoe, bo to jest twoja druga runda, co myślisz?
8: Bardzo dobry zawodnik, od wielu lat jest w czołówce, więc na pewno ma bardzo dobry backhand, też potrafi agresywnie grać, więc będzie ciekawe wyzwanie.
4: A dziś ostatni polski mecz w pierwszej rundzie Rolanda Garrosa. O 11 na kort wyjdzie Kamil Majchrzak.
9: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Wszystkie licencjonowane taksówki działające na terenie Wejherowa będą musiały posiadać jednolite oznakowanie. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta. Zgodnie z nowymi regulacjami każda taksówka będzie musiała zostać oznakowana według jednolitego wzoru graficznego. Oznaczenia mają umożliwić pasażerom łatwą identyfikację pojazdu zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz samochodu. Nowe obowiązki obejmują także konieczność posiadania w pojeździe egzemplarza przepisów w porządku.

0: dotyczących przewozu osób i bagażu. Dokument będzie musiał zostać udostępniony pasażerowi na każde żądanie. Urząd przypomina, że niedostosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować konsekwencjami prawnymi. Organ wydający licencję ma prawo kontrolować przewoźników, a rażące naruszenie zasad może doprowadzić nawet do cofnięcia licencji. Ponowne uzyskanie takiego dokumentu byłoby możliwe dopiero po upływie 3 lat. Policjanci i strażacy z powiatu lęborskiego pomogli mężczyźnie znajdującemu się w kryzysie psychicznym. Dzięki szybkiej akcji służb nie doszło do tragedii, a potrzebujący pomocy mieszkaniec regionu trafił pod opiekę specjalistów. Zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny wpłynęło do lęborskiej policji w czwartek wieczorem. Z przekazanych informacji wynikało, że jego życie i zdrowie mogą być zagrożone. Funkcjonariusze szybko odnaleźli samochód zaginionego ukryty w lesie w okolicach Pogorzelic i rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. W działania zaangażowali się strażacy z kilku jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Straż Pożarna z Lęborka, przewodnik z psem służbowym oraz operator drona. Mężczyzna został odnaleziony na terenie bagiennym około godziny 20. Funkcjonariusze udzielili mu wsparcia i przekazali pod opiekę ratowników medycznych. Policja przypomina, że w sytuacjach kryzysowych nie należy pozostawiać potrzebujących bez pomocy, a szybka reakcja i wezwanie służb mogą uratować życie. W Słowowie odbyła się 3. edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej Ludowe Źródła Kultury. Tegoroczne spotkanie poświęcono teatrowi i jego związkom z kulturą ludową. Konferencja odbyła się 22 i 23 maja w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Słowowie, oddziale Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W wydarzeniu uczestniczyli badacze z różnych oddziałów naukowych i muzealnych w kraju. Podczas obrad omawiano różne odmiany teatru, które wyrastały z tradycji ludowej lub do dziś funkcjonują w jej kręgu oddziaływania. Program uzupełniła prezentacja filmu Jo w reżyserii Andrzeja Sipajło, przygotowanego przez Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina. Po pokazie odbyło się spotkanie z członkami zespołu. Wygłoszone podczas konferencji referaty po redakcji naukowej recenzji mają zostać opublikowane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Konferencje Ludowe Źródła Kultury Teatr zorganizowały Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pomorskiego oraz Muzeum Pomorza Środkowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Na rower wsiadł pod wpływem, przejażdżka zakończyła się konsekwencjami. W niedzielę w Rumi policjanci skontrolowali 49-letniego rowerzystę. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do kolejnego zatrzymania doszło po 15 na terenie gminy Luzino. Policjanci skontrolowali 56-latka, który miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Czwarty nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany około 22 na terenie gminy Gniewino. 41-latek miał prawie 2,5 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Również w sobotę policjanci zatrzymali w Redzie kierowcę, który poruszał się samochodem marki Renault pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo auto nie posiadało tablicy rejestracyjnych. Za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W piątek policjanci również ujawnili kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Na terenie gminy Choczewo funkcjonariusze skontrolowali Volkswagena, na którym kierował 33-latek. Mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, a ponadto posiadał cofnięte uprawnienia decyzją starosty słupskiego. Za kierowanie pomimo cofnięcia uprawnień grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za jazdę po alkoholu wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast w nocy z piątku na sobotę już po północy patrol wejherowskiej drogówki zatrzymał w Redzie kierującego rowerem. Rowerzysta znajdował się w stanie po użyciu alkoholu i został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł. Już poranek mieliśmy dzisiaj naprawdę ciepły. Na termometrach mogliśmy oglądać już z samego rana okolice 13-14 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia będzie już tylko znacznie cieplej. Dzisiaj na termometrach zobaczymy 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Komylnicy, 23 w Gniewinie oraz Luzinie. Zachmurzenie małe się będzie utrzymywało, na opady się nie zanosi, a wiatr cały czas będzie słaby i umiarkowany.
1: Radia Norda FM.

Arkadiusz Mięczewski, witam ponownie. Ruszamy w drogę. Nim ruszymy, pozdrowienia dla mamy. Mamy, takie właśnie z podróży. Kochana mamo, gdy będę duży, to ci przywiozę małpeczkę z podróży. Długim ogonkiem to zwinne zwierzę będzie za ciebie zmywać talerze. Teraz już nie trzeba małpki, można mieć zmywarkę. Pozdrawiam moją mamcię i pozdrawiam wasze mamy. Wy też pozdrówcie od prowadzącego. Zapraszam na naszą poranną wycieczkę i na początek będzie takie ostrzeżenie. Zabiorę was do Helsinek, do Finlandii, gdzie niestety miał miejsce pożar. Tragiczne skutki używania grilla na balkonie. No i właśnie tu chyba taki apel do wszystkich. Może jak grillowanie na balkonie to tylko elektryczny grill, a nie gazowy, bo taka, no może nie zabawa, ale właśnie grillowanie z gazem może się źle skończyć. Tak się to skończyło. Zniszczone zostały 62 mieszkania w jednym bloku na czwartym piętrze. Ktoś postanowił zrobić sobie grilla, zostawił otwartą butlę gazową, no i wszystko się spaliło. To jeden z największych pożarów w ostatnim czasie, które miały miejsce w Helsinkach. Także wy również podczas robienia grilli uważajcie na ogień, uważajcie na gaz, pamiętajcie, że to są naprawdę bardzo niebezpieczne czasami rzeczy i wszystko zdarzyć się może, także bądźcie czujni, a już za chwilę zabieram was w kolejne miejsca na mapie świata i Europy.

0: Gadanie z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama.

0: Zabieracie ze sobą na wyjazd takie popularne klapki, które nazywamy często japonkami? No to powiem wam tak, coraz więcej popularnych kierunków turystycznych w Europie ogranicza noszenie japonek. Ale powiecie, ale jak? Nie zabronią nosić japonki? Chodzi o to, że na przykład włoski Park Narodowy wprowadził formalny zakaz na szlakach, a w kilku krajach za prowadzenie auta w klapkach grożą też wysokie mandaty, czyli musicie uważać. Bo właśnie Włochy, tam turyści chodzący po górskich szlakach w klapkach narażają się nie tylko na kontuzję, lecz także na wysoki mandat. Lokalne władze argumentują, że miękkie, śliskie podeszwy zwiększają liczbę wypadków i przysparzają pracę ratownikom. Tak również jest w polskich górach. W wakacje często, gęsto możemy zobaczyć zdjęcia tych, którzy idą szlakami górskimi właśnie w japonkach. No i dlatego nie warto, bo można tam na przykład we Włoszech zapłacić 2,5 tysiąca euro mandatu. W Hiszpanii japonki i klapki można swobodnie nosić na plaży, to za kierownicą sytuacja wygląda inaczej. Hiszpańska Inspekcja Ruchu Drogowego potwierdziła, że funkcjonariusze mogą nałożyć na kierowcę mandat do 200 euro, jeśli uznają, że obuwie utrudnia bezpieczne prowadzenie auta, czyli klapką za kierownicą mówimy nie. Grecja, tu kierowca złapany w japonkach może otrzymać karę 100 euro. We Francji jazda w tego typu obuwiu jest w praktyce zakazana, a mandaty mogą sięgać nawet 375 euro. W Polsce nie słyszałem, żeby był zakaz jazdy w japonkach, ale no, to obuwie to raczej przeznaczone jest właśnie na plażę i o tym pamiętajcie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
0: Reklama.
2: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Za nami 27. kolejka piłkarskiej 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Stal Ostrumia pewnie wygrał na wyjeździe ze Sportingiem Leśno 4-0. Cenne zwycięstwo odniósł również Bałtyk Gdynia. Gdynianie pokonali na wyjeździe Gdania 2 Gdańsk 4-1. 3 punkty do swojego dorobku dopisała Osiczanka Ośce, wygrywając 2-0 z Amatorem Kiełpino. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Orła Trąbki Wielkie z tylko Lechią Gdańsk. Gdańszczanie zwyciężyli 2-0. Dużo emocji było w Redzie, gdzie Orlęta przegrał z GKS-em gol Budy 2-3. Skromne, ale ważne zwycięstwo zanotował KS Chwaszyno, który pokonał na wyjeździe Stocznia Owsa Gdańskie 1-0. Komplet punktów wywalczył także Weekend Waluzino po wygranej 2-0 z Orkanem Rumia. Kolejne zwycięstwo niósł MKS Solar Władysławowo. MKS wygrał na wyjeździe z Jaguarem 2 Gdańsk 3-1. Za nami również 27. kolejka piłkarskiej 5. ligi w grupie słupskiej. Jantar Uska przegrał na własnym stadionie z Kaszubią Studzienice 1-3. Najbardziej efektowne zwycięstwo niósł Sokół Czechy, który pokonał GTS Czarna Dąbrówka aż 6-2. Pewne 3 punkty wywalczyła także Dolina Sparanda Niepoględzie. Gospodarze wygrali ze Stałą Jeżyce 3-0. Minimalne zwycięstwo zanotowała Sparta z Cewice, pokonując KS Wynkówko 1-0. Emocji nie brakowało w Koblenicy, gdzie Słupia uległa Skotowi Dębnica Kaszubska 1-2. A 7 bramek padło w meczu Gryfa 2 Słupsk z Chojniczanką 3 Chojnice. Ostatecznie goście wygrali 4-3. Wysokie zwycięstwo niósł także zespół Pomorza Potęgowy, który pokonał na wyjeździe Start Miasto 5-1. Zmieniamy dyscyplinę. Linia stanie się sportowym centrum pomorskiej wsi. 13 czerwca odbędą się tam 10. wojewódzkie igrzyska sportowe LZS o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Aktywna wieś 2026. Wydarzenie połączy rywalizację sportową, integrację mieszkańców oraz obchody 80-lecia ludowych zespołów sportowych na Pomorzu. Zmagania rozpoczną się o godzinie 10 na boiskach sportowych przy ulicy Sportowej w Linii. Uroczyste otwarcie z udziałem uczestników i zaproszonych gości zaplanowano na godzinę 12. Część konkurencji, m.in. Baśka Kaszubska, tenis stołowy i koszykówka, odbędzie się w szkole podstawowej w Linii. Program igrzysk jest bardzo szeroki. Uczestnicy będą rywalizować m.in. w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce na trawie, przeciąganiu liny, tenisie stołowym, biegu przełajowym, marszu Nordic Walking oraz baśce kaszubskiej. Nie zabraknie też konkurencji z przymrużeniem oka i lokalnym charakterem, takich jak dojenie sztucznej krowy, rzuty gumowcami, spacer farmerów, konkurs dla sołtysów, rannych wójtów oraz zadanie strażackie, jak Wojtek został strażakiem. Organizatorzy przygotowują również atrakcje towarzyszące. Na uczestników i kibiców czekać będzie gastronomia z potrawami regionalnymi, występy artystyczne, losowanie nagród, niespodzianek oraz zabawa ludowa pod chmurką przy muzyce na żywo.
3: Na dworze robi się gorąco i pamiętajmy szczególnie w tym czasie o tym, aby zadbać o nawodnienie i zabezpieczenie przed słońcem, a słońce dzisiaj nie próżnuje. Na termometrach zobaczymy 19 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 23 w Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, a w południowej części województwa to będzie nawet cieplej. Ciśnienie umiarkowane około 1023 hektopaskale, na deszcz się nie zanosi.
0: Śniadanie z Norda FM.

0: My Polacy przesiadamy się na rowery, bo taniej, wiadomo, tam paliwo drogie, a jeżeli ktoś będzie miał w tym roku ochotę wybrać się do Chorwacji samochodem, to będzie to zdecydowanie droższy wyjazd w zależności od miejsca wyjazdu i wybranej trasy. Przejazd może was kosztować od 1600 do nawet prawie 2500 złotych. Wyliczyli już ci, którzy byli, policzyli, sprawdzili. No, paliwo, wiecie, w Polsce 6 z kawałkiem, ale na Węgrzech już na przykład ponad 8 zł, w Austrii prawie 8 zł. Jak to się wszystko policzy, a do tego jeszcze obowiązkowe winiety, to wyszło im, że w zależności od tego, skąd będziecie jechać, no to ta podróż może kosztować nawet 2000 zł. Czyli nie dość, że w samej Chorwacji tanio to już było, to jeszcze dojazd do Chorwacji też nie będzie tani, jeżeli jedziecie samochodem, to może lepiej wybrać pociąg, tylko nie każdy lubi siedzieć w pociągu kilkanaście godzin. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy szykują się powoli do wakacyjnych wypadów, a ja zabieram was w różne wyjątkowe, ciekawe miejsca podczas naszych porannych programów, także zapraszam, bądźcie z nami.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
6: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo.

0: idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601 618 107. Powtórzmy 601 618 107.
1: Reklama.

To jeszcze na zakończenie naszej dzisiejszej podróży powiem wam, gdzie w tym roku warto nie jechać. No tak, nie jechać, dokładnie, bo to są rzeczy przereklamowane i tam teraz jest tylu turystów, że warto znaleźć inną alternatywę, mówią specjaliści od wyjazdów. I są, no, jest dużo takich miejsc, ale powiem wam o trzech. Jeżeli chodzi o kierunki wakacyjne w Europie, których lepiej unikać, to na pierwszym miejscu Wyspy Kanaryjskie. Tam coraz większy problem z ilością turystów. Jest ich strasznie dużo, no i tam masowa turystyka przekłada się na to, że będziecie się o siebie ocierać. Kolejny region to region Jungfrau w Szwajcarii. Tam podobno turystyka dociera do granic możliwości. Nie warto również jechać na Montmartre w Paryżu, bo tłumy odbierają urok słynnej dzielnicy i ona

0: już nie ma nic wspólnego z taką właśnie wyjątkową artystyczną dzielnicą. To tylko trzy miejsca, które warto sobie odpuścić w tym roku. Eksperci o tym mówią. Nie odpuszczajcie sobie moich porannych programów. Dzisiaj jeszcze raz wszystkim mamom życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. No i jeszcze druga zwrotka tej piosenki. Kochana mamo, gdy będę duży, to ci przywiozę tłum zwierząt z podróży. Niech wszystkie ze mną mówią to samo, że bardzo ciebie kochamy, mamo. Dla wszystkich mam wszystkiego najlepszego zdrowia. Kochane mamy, wam przede wszystkim życzę. Dziękuję za dzisiejszy poranek. Życzę sobie i wam, żebyśmy się usłyszeli jutro o poranku. Zapraszam serdecznie. Do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 40.

0: 8 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
2: Reklama.
3: Po referendum w Krakowie do wyborów będzie komisarz. Pielęgniarki alarmują, kadra pielęgniarska się starzeje. Dużo emocji w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Dorota Werdycka. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie po odwołaniu prezydenta, dowiaduje się TVN24. Kracik od 2024 roku był zastępcą prezydenta Krakowa, a mieszkańcy w ostatnią niedzielę odwołali w referendum urzędującego prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To oznacza, że nowe wybory muszą się odbyć najpóźniej do 3 miesięcy. Środowisko pielęgniarek alarmuje o problemie starzejącej się kadry. Obecnie statystyczna pielęgniarka w Polsce ma około 55 lat, a nawet 1/3 osób pracujących w zawodzie ma już prawa emerytalne. Jak podkreślają związkowcy, i to właśnie na nich opiera się dziś system ochrony zdrowia, mówi Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
4: Mogę powiedzieć, że stoimy nad klifem, a potem już jest tylko przepaść. 55 lat dla pielęgniarki to bardzo wysoki wiek, zważywszy skalę zadań, które realizuje pielęgniarka. Mamy 1/5 pielęgniarek, które ukończyły 60 rok życia.
3: Kurczy się grupa pielęgniarek w wieku produkcyjnym, jednocześnie rośnie liczba tych powyżej 70. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada średnio 6 pielęgniarek, w Europie Zachodniej i w Skandynawii 2 razy więcej. Bezpieczeństwo, technologiczny rozwój i nowe miejsca pracy. Na warszawskiej Pradze Północ powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, które odpowiada za rozwój krajowych sieci teleinformatycznych i ochronę polskiej cyberprzestrzeni. Nowa siedziba, która powstaje przy 11 listopada, będzie najbardziej zaawansowanym technologicznie obiektem w kraju, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nowa siedziba NASK ma powstać do 2029 roku. Będzie w niej pracować około 270 osób. Takie historie kibice lubią najbardziej, gdy Dawid pokonuje Goliata, a więc faworyt odpada w starciu ze słabszą drużyną. I taka sytuacja dwukrotnie przydarzyła się w walce o Mistrzostwo Polski koszykarzy. W tym roku w play-offach nie brakuje emocji, o czym więcej Mateusz Stanicki.
5: Do półfinału rozgrywek awansowały bowiem drużyny AMW Arki Gdynia i Orlen ze Stalu Zielona Góra. Wcześniej pokonali w ćwierćfinałach wyżej rozstawione drużyny Zastal, który do play-off awansował z fazy play-in, pokonując we Włocławku Anvil 86-71. Został pierwszym półfinalistą po tym, jak pokonał 3-1 wicelidera po sezonie zasadniczym Kinga Szczecin. Szósta Arka była lepsza od trzeciego Śląska 3-2, choć przegrywała po dwóch pierwszych meczach 0-2, a zakończyła rywalizację we Wrocławiu w sobotę przekonywującym zwycięstwem 71-54. Koszykarze z Zielonej Góry, choć są pięciokrotnymi mistrzami Polski, to awansowali do półfinału po raz pierwszy od 2021 roku.
3: A dziś Dzień Matki. Dlaczego jest taki ważny i warto o nim pamiętać?
6: Bo mama jest tylko jedna. Ja nie byłbym tą samą osobą, którą jestem dzisiaj, gdyby nie moja mama.
3: I wszystkim mamom życzymy wszystkiego najlepszego.
7: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nowe boisko, trybuny, oświetlenie i budynek szatniowo-administracyjny to m.in. te obiekty powstaną przy ulicy Sikorskiego w Wejherowie. Miasto na ten cel otrzymało 4,5 miliona złotych dofinansowania. Podczas poniedziałkowej konferencji 25 maja w Gdańsku minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał oficjalną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Z blisko 18 milionów złotych dla całego województwa 4,5 miliona trafiło do Wejherowa. Jak mówi przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miasta Wejherowa Rafał Szlas, czekaliśmy kilka lat, ale było warto. Powstanie boisko z prawdziwego zdarzenia. Będziemy mieli pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i pełnym zapleczem sportowym. Nowe boisko powstanie pomiędzy ulicami Sikorskiego i Wschodnią. W ramach inwestycji powstaną również budynek szatniowo-administracyjny, trybuny, oświetlenie, ogrodzenie oraz piłkochwyty. Zgodnie z planem inwestycja powinna zakończyć się już w przyszłym roku. Przy Lęborskiej Elektrociepłowni rozpoczął się montaż nowego agregatu prądotwórczego, który ma zabezpieczyć funkcjonowanie miejskiego systemu ciepłowniczego w przypadku awarii lub przerwy w dostawie energii elektrycznej. Urządzenie będzie odpowiadało za podtrzymywanie pracy kotłów na biomasę,

0: należących do miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Inwestycja jest częścią programu wzmacniania odporności infrastruktury krytycznej miasta. Nowy agregat ma zapewnić ciągłość dostaw ciepła oraz ciepłej wody dla mieszkańców nawet w sytuacjach kryzysowych. Jak poinformował burmistrz Jarosław Litwin, urządzenie zostanie podłączone do sieci elektrociepłowni w środę 27 maja. Tego dnia mogą wystąpić jednodniowe ograniczenia w dostawie ciepła. Miasto podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego Lęborka. To kolejny etap miejskich inwestycji związanych z zabezpieczeniem infrastruktury. Wcześniej zakupiono agregaty dla węzłów ciepłowniczych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz ratusza. Część urządzeń pozostaje także do dyspozycji służb i innych podmiotów na wypadek sytuacji kryzysowych. Łącznie Lęborg zakupił już 24 agregaty prądotwórcze o różnej mocy. Od 1 czerwca zawieszona zostanie działalność przychodni w Bałamutku w gminie Ustka. Powodem jest wypowiedzenie umowy przez NZOZ Avicenum. Jak informuje Urząd Gminy, placówka zakończy czasowo działalność z powodu zbyt małej liczby pacjentów oraz strat finansowych związanych z jej funkcjonowaniem. Władze gminy zapowiadają działania, które mają doprowadzić do jak najszybszego ponownego otwarcia przychodni w Bałamutku. Podobne starania dotyczą również placówki w Zaleskich, która obecnie jest remontowana. Pacjenci zapisani do przychodni w Bałamutku i Zaleskich nadal mogą korzystać z opieki medycznej w filiach NZOZ Avicenum w Duninowie, Ustce oraz Sycewicach. Urząd Gminy Ustka zapowiada, że o kolejnych decyzjach w tej sprawie będzie informował mieszkańców na bieżąco. Udawany lekarz sprzedawał nielegalne leki. Policja zatrzymała podającego się za medyka mężczyznę. Gdyńscy mundurowi zatrzymali podejrzanego podczas nadawania przesyłki w paczkomacie znajdującym się przy ulicy Żelaznej w Gdyni. Następnie funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie zajmowanego przez niego mieszkania, gdzie zabezpieczono produkty lecznicze oraz formularze nadawcze przesyłek. Z ustaleń mundurowych wynika, że podejrzany prowadził sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, nie posiadając wymaganych zezwoleń na dopuszczenie ich do obrotu. Mieszkaniec Gdyni oferował preparaty za pośrednictwem lokalnych portali internetowych. Dodatkowo śledczy ustalili, że podejrzany podawał się za lekarza, wzbudzając zaufanie klientów i uwiarygadniając oferowane przez siebie środki. 57-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Za tego typu przestępstwo grozi kara 2 lat pozbawienia wolności. Temperatura od samego rana idzie w górę. Dzisiaj osiągnie naprawdę imponujące 22 stopnie Celsjusza w Wejherowie Radzie Rumi, w Gniewinie, w Luzinie 23, także w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 22, w Gdyni, Pucku, Kosakowie i 19 stopni Celsjusza tylko albo aż w Dębkach, Władysławowie, Łebie oraz Ustce. Ciśnienie dość wysokie, dzisiaj na barometrach 1020 zrzy hektopaskale, wiatr słaby i umiarkowany, a na opady się nie zanosi.
1: Norda.

0: Poniedziałek minął bardzo szybko i mam nadzieję, że z wtorkiem będzie podobnie. Bez przedłużania ruszamy w tę przyjemną podróż pełną muzyki i ciekawostek. Będzie naprawdę przyjemnie. Maja Popowska, witam i zapraszam.
1: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania. Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt. Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama.

Program Teatr Polska ma w tym roku 18. edycję i zabiera w trasę 18 spektakli. Objazd będzie trwał do 18 października, a na liście znalazły się przedstawienia wybrane spośród ponad 200 zgłoszeń. Najważniejsze jest to, że spektakle trafiają tam, gdzie na co dzień trudniej o regularny dostęp do dużych scen. Do mniejszych miejscowości, domów kultury i lokalnych sal, w których widzowie nie zawsze mają pod ręką repertuar dużego teatru. W programie pojawią się różne formy i tematy, więc nie chodzi o jedną estetykę ani jeden typ przedstawienia. To trochę jak teatralna trasa koncertowa, tylko zamiast gitary i wzmacniaczy jadą scenografie, aktorzy, teksty i emocje. A dla publiczności w mniejszych miejscach bywa to po prostu okazja, żeby zobaczyć dobre przedstawienie bez wyprawy do dużego miasta.

0: Reklama.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata.

0: Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Reklama.
3: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Blisko 11 milionów złotych dofinansowania otrzyma Gdynia na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Nowoczesny kompleks ma powstać przy Marynie Gdynia i stać się jednym z najważniejszych miejsc szkolenia żeglarskiego w kraju. Decyzję o przyznaniu środków przekazał podczas briefingu prasowego minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Mariny. Projekt zakłada budowę trzech nowoczesnych budynków o funkcjach szkoleniowych, technicznych i administracyjnych. W kompleksie znajdą się m.in. hangary dla sprzętu pływającego, sale szkoleniowe i konferencyjne, szatnie, zaplecze socjalne oraz przestrzenie przeznaczone dla klubów i szkółek żeglarskich. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Władze miasta podkreślają, że inwestycja ma szczególne znaczenie w roku stulecia Gdyni i ma wzmocnić pozycję miasta jako jednego z najważniejszych ośrodków żeglarskich w Polsce. Miasto planuje realizację inwestycji w formule Zaprojektuj i Wybuduj. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu. Załoga jacht klubu Polski Gdynia wygrała Nissan Grand Prix w Sopocie, czyli pierwszą rundę nowego sezonu żeglarskiego Ekstraklasy. Sternikiem zwycięskiej ekipy był Rafał Sawicki. Gdynianie za triumf otrzymali 10 tysięcy złotych nagrody od sponsora tytularnego. Drugie miejsce walczył jacht klub Sopot z Tytusem Bukowskim za sterem, a podium spełnił jacht klub Gdańsk prowadzony przez olimpijczyka Dominika Buksaka. Regaty rozpoczęły się w trudnych warunkach pogodowych. Pierwszego dnia zawodnikom towarzyszył słaby i zmienny wiatr, przez co udało się rozegrać jedynie 4 wyścigi. Drugiego dnia warunki były już znacznie lepsze, choć zmienny kierunek wiatru wymagał od załóg dużej koncentracji i taktycznej żeglugi. Najlepiej w tych warunkach poradziła sobie doświadczona ekipa EKP Gdynia, która regularnie kończyła wyścigi w ścisłej czołówce. O zwycięstwie zdecydował finałowy wyścig z udziałem 10 najlepszych załóg. Gdyniani dopłynęli do mety na trzecim miejscu, co wystarczyło do triumfu w całych regatach. W zwycięskiej załodze EKP Gdynia obok Rafała Sawickiego płynęli także Adam Kaiser, Jan Frusewicz, Piotr Szwok i Przemysław Zagórski. Zmieniamy dyscyplinę. Ponad 800 zawodniczek z Polski, Europy, blisko 1000 osób na scenie i ponad 2000 widzów na trybunach. Tak wyglądał jubileuszowy festiwal gimnastyczno-taneczny Gym Show Gdynia 2026. Najważniejsza nagroda festiwalu Grand Prix po 7 latach wróciła do gospodarzy. Trafiła do zespołu Korrigan z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni, prowadzonego przez Kamilę Hamerską. Jury doceniło wieloletnią pracę prezydium oraz pasję młodych zawodniczek. Przyznano również dwie równorzędne nagrody specjalne dyrektora MDK. Otrzymały je zespoły Eptalison, Kefalonia z Grecji oraz Art Factory Team z Piotrkowa Trybunalskiego.
4: Do południa już niewiele czasu pozostało, temperatura idzie w górę, a słońce przypieka i przegrzewa. Dziś 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Wiołębie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 23 w Gnieminie, Luzinie. Na barometrach 1023 hektopaskal, czyli umiarkowana wiartość, wiatr słaby i umiarkowany, a na opady się nie zanosi ani dziś, ani w ciągu nocy, ani nawet w ciągu najbliższych dni. Nie będzie nam padać za bardzo nic, nie.

Wyspowy Świata. Ma 60 metrów i 2 centymetry głębokości, więc to nie jest miejsce, w którym ktoś po prostu robi kilka długości po pracy. Obiekt został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa w 2021 roku. W środku przygotowano przestrzeń do treningów, nurkowania rekreacyjnego i eksplorowania podwodnej sceny.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
4: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.

czerwcowych premierach kinowych pojawia się Ojczyzna, nowy film Pawła Pawlikowskiego. Samo nazwisko reżysera od razu podnosi temperaturę oczekiwania, bo po Idzie i Zimnej Wojnie wielu widzów sprawdza jego kolejne projekty z dużą ciekawością. W obsadzie pojawiają się m.in. Sandra Hüller, Hans Zischler, Kiwetel Ejiofor i Renate Reinsve. To międzynarodowy zestaw nazwisk, który sugeruje kino dalekie od przypadkowego grania na małej skali. U Pawlikowskiego zwykle liczy się nie tylko fabuła, ale też obraz, cisza, twarze i to, co dzieje się między zdaniami. Ojczyzna brzmi jak tytuł, który będzie miał ciężar jeszcze przed pierwszą sceną, a później zostanie już tylko najważniejsze – sprawdzić, czy sala kinowa znowu wyjdzie z filmu w ciszy, w której każdy przez chwilę udaje, że tylko szuka kurtki.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
5: Upalnie w Polsce, gorąco i niebezpiecznie też w zachodniej Europie. Potem naprawa torów po tragedii w Wielkopolsce.

0: Polsce i fala oszustw na NFZ.
1: Wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu.
0: Powiemy, jak nie dać się nabrać. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ostrzeżenia przed upałami i to w Polsce. Dokładnie na zachodzie za godzinę zaczną obowiązywać alerty pierwszego stopnia. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w większości województwa lubuskiego. Na zachodzie Wielkopolski, na południu Pomorza Zachodniego i na północy Dolnego Śląska ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. Tymczasem w związku z falą upałów przechodzącą przez zachodnią Europę we Francji zmarło już 7 osób. Rzeczniczka rządów w Paryżu przekazała, że przynajmniej 5 z tych zgonów to utonięcia. W wielu francuskich miejscowościach padły lokalne rekordy temperatur dla maja. Na zachodzie kraju odnotowano ponad 34 stopnie Celsjusza. Fala upałów ma potrwać we Francji do końca tygodnia. Nie żyje kierowca auta, które zderzyło się z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Do szpitala trafiło 2 ratowników medycznych. Krajowa 77 w kierunku Żerawicy jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie doszło do wypadku i ile potrwają utrudnienia. Raczej ani dziś, ani jutro nie wrócą pociągi na trasę między Obornikami a Rogoźnem w Wielkopolsce. Wczoraj w wypadku w Garbatce zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z szynobusem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala z lekkimi obrażeniami. Trwa usuwanie pociągu z uszkodzonych szyn za pomocą specjalnego dźwigu.
2: Uszkodzeniu uległa konstrukcja wsporka i słup do sieci trakcyjnej oraz około 200-metrowy odcinek toru. Skalę tych uszkodzeń będziemy mogli ocenić w momencie, gdy pociąg zostanie usunięty z toru.
0: I dopiero wtedy będzie mogła ruszyć naprawa, mówi Radosław Śledziński z PKP PLK. Jak doszło do wypadku, ustala na miejscu Komisja do Badania Wypadków Lądowych. Fala oszustw na NFZ pod pozorem weryfikacji danych do zwrotu kosztów, a wszystko to, gdy wielu z nas czeka na zwroty po rozliczeniu PIT-ów.
1: E-mail wygląda jak wiadomość od Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest nawet zachęta, żeby skontaktować się z infolinią bądź lokalnym oddziałem. Natomiast jest to oszustwo.
0: Mówi Anna Leder z łódzkiego oddziału funduszu. W mailu jest link do formularza. Jego wypełnienie ma być warunkiem wypłaty pieniędzy. Oszuści wymagają podania danych karty płatniczej. Jeśli to zrobimy, stracimy pieniądze. Tego rodzaju maile najlepiej od razu kasować lub przenieść do folderu spam. Po zmianie lokalizacji przez reprezentację Iranu FIFA potwierdziła wszystkie 48 ośrodków, w których w trakcie mundialu będą przebywać uczestnicy. 39 drużyn zamieszka w USA, 7 w Meksyku, a 2 w Kanadzie. Pierwsze w historii piłkarskiej Mistrzostwa Świata z udziałem 48 ekip rozpoczną się 11 czerwca i potrwają do 19 lipca. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne będą 104 mecze.
3: Michał Jaros, zapraszam na regionalne informacje na antenie Norda FM. W Rumi odbyły się warsztaty z ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozmawiano o roli samorządu, służb oraz rad kobiet jako lokalnych liderek. Spotkanie odbyło się w stacji Kultura w Rumi. Miało ono zarówno charakter merytoryczny, jak i praktyczny.
4: Warto organizować takie spotkania, aby mówić o tym, co zrobić, aby być bezpiecznym w swoim miejscu zamieszkania. A wtedy, kiedy nie możemy pozostać w swoim miejscu zamieszkania, co ze sobą zabrać? Wtedy, kiedy będziemy musieli opuścić właśnie ten dom. Takie szkolenia jak dzisiaj, a szczególnie to szkolenie, jest zorientowane na różne płaszczyzny. Po pierwsze, mówimy tutaj o odporności psychicznej, o tym, czym są dla nas emocje, jak o siebie zadbać, bo sytuacja kryzysowa będzie u nas wywoływała duży poziom stresu.
3: Mówi wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
5: Również rozmawiamy o tym właśnie, gdzie jest punkt spotkań, jakie są osoby kontaktowe na wypadek kryzysu. Dostaliśmy formularze do wypełnienia, żeby mieć to wszystko w jednym miejscu, więc bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o zarówno infrastrukturę krytyczną w mieście, czy zapewnienie schronienia w mieście, w takich punktach, które są do tego wyznaczone na specjalnej mapie. I dzisiaj o tym rozmawiamy w kontekście właśnie kobiet, które myślę, że będą też edukować mężczyzn w domu.
3: Dodaje przewodnicząca Rady do Spraw Kobiet Miasta Rumi Agnieszka Rodak. Pierwszy blok szkoleniowy poprowadził oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, ogniomistrz Grzegorz Hinc.
6: My musimy społeczeństwo uświadomić, w jaki sposób są alarmowani, jakie do tego służą sygnały, bo to nie jest tak wcale takie oczywiste. Oczywistym jest to, że sygnały są nadawane, ale też sygnały są nadawane, jeżeli chodzi o kwestie ewakuacji, jeżeli chodzi o kwestie ćwiczeń, jeżeli chodzi o kwestię realnego zagrożenia, ale jeżeli chodzi o kwestię jeszcze sygnałów alarmowych, ochotnicze straże.

0: pożarowych. I dlatego dzisiejsze zajęcie miało na celu rozróżnić te wszystkie alarmy, w jaki sposób można się do nich dostosować.
1: Wyjaśnia Hinz. Podczas spotkania odbyła się praktyczna prezentacja plecaka ewakuacyjnego, którą poprowadziła wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. W Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie odbyła się debata poświęcona przyszłości energetycznej Pomorza. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie, przedstawiciele rządu, przedsiębiorcy oraz samorządowcy z powiatów lęborskiego, wejherowskiego i słupskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, energetyki jądrowej oraz finansowania transformacji energetycznej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. senator Kazimierz Klejna, senator Waldemar Pawlak oraz senator Stanisław Gawłowski. Łebę reprezentowała burmistrz Agnieszka Derba. Podczas debaty podkreślano znaczenie udziału lokalnych społeczności w procesie transformacji energetycznej oraz potrzebę wypracowania rozwiązań wspierających gminy zaangażowane w rozwój sektora energetycznego. Burmistrz Łeby zwróciła uwagę na konieczność zachowania równowagi pomiędzy rozwojem energetyki a ochroną środowiska i krajobrazu wybrzeża. Podczas spotkania poruszono m.in. temat inwestycji energetycznych na turystykę oraz życie mieszkańców terenów nadmorskich. Związek Okręgowy PZW w Słupsku przeprowadził kolejne zarybianie do Rzecza Słupi. Do rzek trafiło prawie 140 tysięcy małych troci. Akcję udało się zrealizować mimo niewielkiej frekwencji. W rozprowadzaniu ryb pomagali m.in. wędkarze z Człuchowa, którzy na miejsce przyjechali ponad 120 km, a także przedstawiciele KUK, Apena, Trzy Rzeki, Ekostar, Rzemieślnik oraz Kolejarz. Małe trocie wypuszczano łącznie w 34 miejscach do Rzecza Słupi. To część szerszych działań prowadzonych w ramach programu zarybiania polskich obszarów morskich realizowanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego imienia Stanisława Sakowicza. Wcześniej zarybiono także łupawę i łebę smoltem troci wyhodowanym w ośrodku zarybieniowym w Damnicy. Materiał pochodził z ikry pozyskanej od tarlaków odłowionych jesienią 2024 roku na punkcie odłowu w Słupsku. Do rzek trafił również na rybek letni pstrąga potokowego. Zarybiono m.in. łupawę, bukowinę, słupię bytową i kamienicę. W akcjach uczestniczyli wędkarze z wielu lokalnych kół, m.in. z Lęborka, Nowej Wsi Lęborskiej, Główczy, z Czarnej Dąbrówki, Siemirowic, Bytowa i Kołczygłów. Południe już za nami, słońce w zenicie i przyświeca i przygrzewa z całą swoją energią dzisiaj. Na termometrach 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 22, w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy 23, w Gniewinie, Luzinie. Zachmurzenie małe, za to nasłonecznienie duże, ciśnienie utrzymuje się cały czas umiarkowane, około 1023 hektopaskale. Wiatr słaby i umiarkowany, momentami może być nawet porywisty.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Zdarza się, że dzień rusza wolniej niż planowaliście. Budzik przegrany, kawa wypita w biegu, a lista spraw patrzy z wyrzutem od samego rana. Wtedy nie ma sensu próbować nadrabiać wszystkiego naraz. Lepiej zrobić szybki reset planu. Wybierzcie jedną rzecz, która musi być zrobiona, jedną, którą można skrócić i jedną, którą bez żalu przesuwacie. Taki podział od razu zmniejsza chaos. Pomaga też zacząć od zadania, które da się zamknąć w kilka minut. Odesłać wiadomość, sprawdzić termin, wstawić pranie, przygotować torbę. Mały konkret daje poczucie, że dzień jednak wskoczył na tory. Nawet jeśli wystartował z opóźnieniem, nie musi od razu jechać bez rozkładu.

0: o czym? Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
4: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama. If it hadn't been for God and I, Joe, I'd been married a long time ago. Where

We wrocławskim Teatrze Lalek niebawem rusza 8. przegląd nowego teatru dla dzieci. Wydarzenie zaplanowano na dni od 29 maja do 3 czerwca, a w programie znalazło się 15 spektakli dla dzieci w różnym wieku. Organizatorzy zapowiadają też spotkania z twórcami i warsztaty, więc nie będzie to tylko klasyczne wejście na widownię, oklaski i powrót do domu. Dzieci dostają tu teatr bardziej otwarty, żywy i dopasowany do różnych etapów ciekawości. Od najmłodszych widzów po młodzież, która już nie zawsze daje się łatwo przekonać samym hasłem spektakl. Wrocławski Teatr Lalek ma w tym dużą wprawę, bo potrafi mówić do młodej publiczności bez tonu szkolnej pogadanki. A przy takim przeglądzie najważniejsze jest jedno. Żeby dzieci po wyjściu nie pytały, czy już koniec, tylko kiedy można przyjść znowu. Two ships in the night.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28.

0: Bądź gotowy. Obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Reklama.

Sos jogurtowy jest prosty, ale łatwo zrobić go w wersji bez smaku. Sama baza z jogurtu potrzebuje kilku dodatków. Najpierw sól i pieprz. Potem coś kwaśnego, czyli sok z cytryny albo odrobina octu jabłkowego. Do tego czosnek, koperek, szczypiorek, natka albo mięta, zależnie od tego, do czego sos ma pasować. Jeśli ma być bardziej kremowy, można dodać łyżkę majonezu albo gęstego serka. Jeśli ma być lżejszy, zostaje sam jogurt i zioła. Ważne, żeby zrobić go kilka minut przed podaniem, bo wtedy smaki zdążą się połączyć. Taki sos pasuje do ziemniaków, placków, pieczonych warzyw, wrapów, mięsa i sałatek. Niby drobiazg, ale potrafi uratować obiad, który bez niego wyglądałby jak zestaw składników po naradzie bez lidera.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki. Reklama.
2: Okno.

0: na kulturę.
1: Kilka minut przed godziną 13 na kolejną dawkę kultury zaprasza Janusz Ludwiczak. Dzień dobry. Dziś swoje święto mają mamy. To doskonała okazja, by wybrać się dziś do Słupskiego Teatru Rondo, który proponuje dziś widowisko muzyczne zatytułowane Kawiarnia w Alcazar, inspirowane twórczością Wojciecha Młynarskiego, mistrza słowa, ironii i niezwykłej wrażliwości. To klimatyczne spotkanie z muzyką przeniesie widzów do nastrojowej, artystycznej przestrzeni, w której dźwięk i poezja tworzą spójną, poruszającą opowieść. Na scenie wystąpią wokalistki i wokaliści Strefy Wokalu, prezentując znane i mniej znane utwory Młynarskiego. Publiczność może się spodziewać wieczoru pełnego emocji, refleksji i subtelnego humoru, charakterystycznego dla twórczości artysty. Początek wydarzenia już dziś o godzinie 18 w Teatrze Rondo przy ulicy Niedziałkowskiego w Słupsku. Godzinę wcześniej, czyli o 17:00, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Marii Dąbrowskiej w Słupsku oraz Fundacja Pomorskich Kresowian organizują kolejne spotkanie z cyklu Kresy Dalekie i Bliskie, a to z okazji 90. rocznicy złożenia serca marszałka Józefa Piłsudskiego na Wileńskiej Rossie. Tomasz Kuba Kozłowski przedstawi multimedialną prezentację z Domu Spotkań z historią w Warszawie. Projekcja Serce Wodza przypomni nam złożenie serca Józefa Piłsudskiego i prochy jego matki na historycznej nekropolii na Rossie w Wilnie. Przypadająca w tym roku 90. rocznica tego wydarzenia to okazja do przypomnienia niezwykłych uroczystości, jakie odbywały się w Wilnie z udziałem najważniejszych władz państwa polskiego i delegacji ze wszystkich stron kraju. Opowieść o wielomiesięcznych przygotowaniach, budowie mauzoleum na Rossie oraz przebiegu pogrzebu serca marszałka i prochów jego matki ilustrowana będzie oryginalną, unikatową ikonografią, dokumentami i cytatami z epoki. Start o godzinie 17:00 w Bibliotece Publicznej przy ulicy Grodziskiej w Słupsku. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Na kolejne propozycje wydarzeń kulturalnych zapraszam już za niespełna 4 godziny. Dobrego popołudnia!

Krakowie można zajrzeć na wystawę poświęconą Teatro Español w Madrycie, jednej z najważniejszych instytucji teatralnych w Hiszpanii. Ekspozycja nosi tytuł Najstarszy teatr w Europie 1583-2026 i jest prezentowana w Instytucie Cervantesa do 16 czerwca. To propozycja dla tych, którzy lubią kulturę z konkretną historią za plecami. Ponad 4 wieki tradycji teatralnej to nie jest zwykła metryka. To zmieniające się epoki, widzowie, aktorzy, język sceny i sposób opowiadania historii. Madryt od dawna jest miastem teatru, a ta wystawa pozwala zobaczyć, jak jedna scena potrafi przechodzić przez kolejne czasy i nadal trzymać się repertuaru. Kraków dostaje więc kawałek hiszpańskiej teatralnej pamięci. I to takiej, która nie potrzebuje wielkiego efektu specjalnego, bo sama data robi robotę.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
0: Reklama.
4: Upały w maju w Europie, także w Polsce, choć u nas nieco chłodniej. Potem maksymalne ceny paliw na stacjach w środę i co ze sprawcą lub sprawcami fałszywego wezwania do mieszkania rodziny prezydenta. Marcin Krzemiński. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na zachodzie kraju. Nawet 30 stopni mogą pokazać termometry w powiatach czterech województw, w większości lubuskiego oraz części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski i Dolnego Śląska. A mamy, przypomnę, dopiero końcówkę maja. Niemniej to nic w porównaniu z Wielką Brytanią, która również zmaga się z upałami. Dziś ma tam paść kolejny rekord maja.

0: Termometry mają pokazać nawet 35 stopni. Cezary Jaszczyk.
1: Poprzedni rekord majowej temperatury na wyspach, jak zauważa BBC, został ustanowiony zaledwie wczoraj. W południowo-zachodnim Londynie termometry wskazały ponad 34 stopnie. O dwa więcej niż poprzednie rekordy z 1944 i 1922 roku. Czuję się, jakbym była w Hiszpanii. Po prostu jest za gorąco, trudno poruszać się po mieście, mówią Brytyjczycy. Z upałami walczy też Francja. Prognozy wskazują, że w południowo-zachodniej Francji termometry pod koniec tygodnia wskażą nawet 40 stopni. Z powodu upałów miejscowe służby potwierdziły już śmierć 7 osób. 2 zmarły w czasie ćwiczeń sportowych na świeżym powietrzu. 5 utonęło.
0: O częstszych utonięciach informują też Brytyjczycy. Tylko wczoraj w ten sposób zginęły 2 nastolatki. Jutro bez zmian na stacjach paliw, przynajmniej jeśli chodzi o ceny maksymalne. Z obwieszczenia Ministerstwa Energii wynika, że w środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,42 zł, 98 6,96, na oleju napędowego 6,75 zł. A propos kierowców, ważna informacja dla wyjeżdżających z Polski do Niemiec. W województwie lubuskim na autostradzie A2 przed Świeckiem i na autostradzie A18 przed Olszyną tworzą się kolejki. Powodem są kontrole graniczne po niemieckiej stronie i większy ruch po Zielonych Świątkach. W pozostałych miejscach, gdzie można przekroczyć granicę w regionie, ruch odbywa się na bieżąco w obu kierunkach. Były szumne zapowiedzi szefów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Mieliśmy bardzo szybko, w ciągu kilkudziesięciu godzin, dowiedzieć się, kto stoi za fałszywym alarmem dotyczącym mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego. Na razie jednak na zapowiedziach się kończy, choć jak zapewnia wiceszef resortu spraw wewnętrznych Czesław Mroczek.
2: W tym tygodniu będzie bardzo poważna informacja o ustaleniach ze śledztwa, które jest prowadzone przez prokuraturę i policję.
0: Ale czy będzie to oznaczać ustalenie i zatrzymanie konkretnych osób, tego nie wiadomo. Robert Lewandowski zagra towarzysko z Ukrainą i Nigerią. Nasz czołowy napastnik znalazł się wśród 26 piłkarzy powołanych przez Jana Urbana na mecze w niedzielę we Wrocławiu i w środę za tydzień w Warszawie. To o tyle istotne, że po barażach do mundialu kapitan biało-czerwonych nie zadeklarował, czy będzie kontynuował karierę w reprezentacji. Jej zgrupowanie ruszy pojutrze we Wrocławiu.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM. Nie każdy używany przedmiot nadaje się jedynie do śmietnika. Przekonali się o tym mieszkańcy Pucka i okolicznych miejscowości, którzy pojawili się na kolejnej już odsłonie tamtejszego pchlego targu. W miniony weekend tradycyjnie na targowisku miejskim stoiska wypełniły się poukładanymi na nich meblami, antykami, zabawkami czy rozmaitym sprzętem elektronicznym. Wszystko to z myślą o tym, aby używanych, ale jeszcze ciągle przydatnych przedmiotów nie wyrzucać, a przekazać je w ręce kogoś, kto je doceni, a następnie ponownie wykorzysta.
4: Jest taka potrzeba, ponieważ mamy piękne targowisko i jest niewykorzystane, więc postanowiliśmy za przykładem może i innych miast, bo to jest teraz takie powszechne, wykorzystać to miejsce.
3: Mówi inkasent na puckim targowisku Elżbieta Pach. Najchętniej przez kupujących odbierane były wszelkiego rodzaju antyki i towary kolekcjonerskie, ale na stoiskach przygotowanych przez mieszkańców znalazło się znacznie więcej.
5: Co oferuje, to co widać, starą porcelanę, ponad stuletnią na przykład, biżuterię unikatową, srebrną, różne drobiazgi, monety, militaria.
3: Opowiada uczestniczka wydarzenia Beata Sołecka. Co ważne, to nie ostatni pchli targ, który będzie miał miejsce w tym roku w Pucku. Pełną listę tych wydarzeń znajdziecie w oficjalnych mediach miasta Puck. Mieszkańcy Lęborka muszą przygotować się na przerwie w dostawie ciepła i ciepłej wody. Utrudnienia potrwają przez całą dobę od godziny 1 do północy 27 maja. Powodem jest zaplanowane wyłączenie zasilania kotłowni Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w związku z montażem nowego agregatu prądotwórczego. Wodnego. Prace prowadzone są przy kotłowni KR1, gdzie instalowany jest agregat. Urządzenie ma służyć jako awaryjne źródło zasilania dla kotłów na biomasę. Jak informuje miasto, inwestycja ma zabezpieczyć funkcjonowanie systemu ciepłowniczego na wypadek awarii energetycznych lub dłuższych przerw w dostawie prądu. Magistrat podkreśla, że czasowe wyłączenie dostaw ciepła jest konieczne do przeprowadzenia prac instalacyjnych i podłączenia nowego urządzenia do sieci elektrociepłowni. Inwestycja jest częścią programu wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego.

0: Miasta oraz ochrony infrastruktury komunalnej w sytuacjach kryzysowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zaprasza mieszkańców powiatu słupskiego do udziału w tygodniu otwartym poświęconym rodzicielstwu zastępczemu. Wydarzenie odbywa się od 25 do 29 maja w siedzibie PCPR przy ulicy Sienkiewicza 20 w Słupsku. W tych dniach w godzinach od 14 do 16 zainteresowane osoby mogą porozmawiać z pracownikami centrum i uzyskać szczegółowe informacje na temat pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Specjaliści wyjaśniają m.in. jak wygląda procedura, jakie warunki trzeba spełnić oraz z jakiego wsparcia mogą korzystać rodziny zastępcze. PCPR podkreśla, że spotkania są kierowane do wszystkich osób, które rozważają tworzenie bezpiecznego domu dla dzieci potrzebujących opieki. Dziś mamy najwyższą temperaturę tego tygodnia, już jutro trochę się ochłodzi, ale spokojnie, to będzie naprawdę takie symboliczne chwilowe ochłodzenie, zaraz znowu temperatura pójdzie w górę, a dziś 22 stopnie. Tyle na termometrach możemy zobaczyć w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy, 23 w Gniewinie, Luzinie i 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie oraz Ustce. Wiatr słaby i umiarkowany, a chmury jedynie na lekarstwo, one nam słońca nie zasłonią.
1: Norda.

zobaczyć rynek, muzeum, park, punkt widokowy, restaurację, kawiarnię i jeszcze coś po drodze, bo przecież skoro już jesteśmy, lepiej wybrać jeden główny cel i wokół niego zbudować resztę. Jeśli jedziecie na wystawę, dobierzcie spacer i miejsce na jedzenie. Jeśli na koncert, nie planujcie wcześniej trzech muzeów. Jeśli na jednodniową wycieczkę z dziećmi, niech główny punkt będzie naprawdę dla nich. Taki prosty wybór sprawia, że wyjazd ma kierunek, ale nie zamienia się w bieg z mapą. Zostaje też miejsce na przypadkową kawę, sklepik z lokalnymi rzeczami albo spokojniejszy powrót. Najlepszy krótki wyjazd to nie ten, po którym macie najwięcej zdjęć, to ten, po którym nie czujecie się, jakby ktoś zrobił wam szkolną wycieczkę z obowiązkowym meldowaniem przy każdym punkcie.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.

0: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
1: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

W japońskim mieście Sasebo działa Hen na hotel, który zasłynął jako hotel obsługiwany przez roboty. Już przy recepcji gości witały mechaniczne postacie, w tym humanoidalna recepcjonistka i robot przypominający dinozaura. Pomysł był prosty – zaskoczyć gości, pokazać technologię w praktyce i sprawdzić, jak automatyzacja poradzi sobie w hotelowej codzienności. Z czasem okazało się jednak, że nie wszystko da się oddać maszynom. Część robotów miała problemy z rozumieniem próśb, obsługą nietypowych sytuacji i zwykłymi zadaniami, które dla człowieka są oczywiste. Hotel ograniczył więc liczbę robotów i wrócił do większego udziału pracowników. Sama historia została jednak świetnym przykładem tego, że technologia potrafi zrobić efektowne pierwsze wrażenie, ale przy gościach nadal liczy się ktoś, kto rozumie zdanie. Przepraszam, ale nie działa mi karta do pokoju. Robot dinozaur brzmi zabawnie, ale nawet on czasem potrzebuje człowieka za kulisami.

Kolim i Justyna Steczkowska po raz pierwszy wykonali na żywo wspólny utwór Mamacita w Sopockiej Operze Leśnej i od razu zrobiło się o tym głośno. Sam duet był już wcześniej komentowany, bo spotkały się tu dwa zupełnie różne światy. Z Kolim ze swoim tanecznym, latino-klubowym klimatem i Steczkowska, która od lat jest jedną z najmocniejszych wokalnych osobowości na polskiej scenie. Mamacita szybko nabiła milionowe wyświetlenia w sieci, a po występie w Sopocie doszły jeszcze komentarze o energii na scenie, stylizacjach i tym, czy takie połączenie bardziej zaskakuje, czy po prostu działa dokładnie dlatego, że jest nieoczywiste. Publiczność dostała refren gotowy do nucenia, błysk dużej sceny i duet, który wyglądał tak, jakby ktoś celowo wrzucił do jednego numeru dwa różne muzyczne światy i powiedział: sprawdźmy, czy to wybuchnie. No i wybuchło.

0: Reklama.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabud.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę?
6: W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
8: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
7: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
8: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
7: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
8: Wejdź na chopinmedica.pl
7: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
8: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.

Wrocław szykuje trzecią edycję Festiwalu Ciszy, zaplanowaną od 29 maja do 7 czerwca w różnych lokalizacjach miasta. Sam tytuł brzmi nietypowo, bo w świecie pełnym koncertów, premier i głośnych wydarzeń ktoś nagle mówi: usiądźcie, posłuchajcie uważniej. Program kręci się wokół idei deep listening, czyli pogłębionego słuchania. Ale nie chodzi o nudne siedzenie w absolutnej ciszy. W planie są działania dźwiękowe, performanse, spotkania i wydarzenia, które mają wyostrzyć uwagę na brzmienia, przestrzeń i własną obecność. To może być ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią kulturę bardziej eksperymentalną, ale też dla osób zwyczajnie zmęczonych ciągłym hałasem. Wrocław dostaje więc wydarzenie, przy którym największą atrakcją nie jest decybel, fajerwerk ani refren śpiewany przez tłum. Tutaj najważniejsze jest to, żeby naprawdę usłyszeć.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
3: Premier wyznaczył komisarza w Krakowie. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Najpierw jednak o możliwym dodatkowym wsparciu dla niektórych rodziców. Marcin Krzemiński. Rodzice dzieci chorych onkologicznie i na choroby przewlekłe będą mieć dodatkowe dni zasiłku opiekuńczego. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce dorzucić im 60 takich dni i zaproponował projekt ustawy w tej sprawie.
4: Lekarz będzie decydował o tym, czy choroba, która dotknęła małego pacjenta, jest przesłanką do tego, aby rodzic mógł skorzystać z tego dodatkowego okresu wolnego, z tego dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
3: Mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Obecnie rodzicom dzieci przewlekle chorych przysługuje taki sam okres zasiłku opiekuńczego jak innym rodzicom, czyli maksymalnie 60 dni w przypadku dzieci do 14 roku życia i 14 dni w przypadku dzieci powyżej 14 lat. Premier Donald Tusk wskazał tymczasowego zastępcę odwołanego w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Rolę komisarza ma pełnić Stanisław Kracik. To dotychczasowy

0: trzeci zastępca prezydenta, a w latach 2009-2011 wojewoda małopolski. Wybory nowego włodarza miasta muszą się odbyć w ciągu 3 miesięcy. Tragiczny wypadek na północy Belgii. W zderzeniu szkolnego minivana i pociągu zginęły 4 osoby. To 2 uczniów, nauczyciel i kierowca auta. Minivanem jechało w sumie 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Trwa dogaszanie dużego pożaru hali garażowej w Wielkopolsce. 1 osoba została ranna. Ogień wybuchł dziś rano w miejscowości Przemęt, niedaleko Wolsztyna. Pożar został już opanowany, na miejscu jednak wciąż pracuje 15 zastępów, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
1: W hali doszło do rozstrzelenia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym. Działania strażaków koncentrują się na tym, by zabezpieczyć cały teren, ale także zabezpieczyć wyciek ze zbiornika, tak by zminimalizować ryzyko skażenia środowiskowego.
0: W pożarze poszkodowany został jeden z pracowników hali, który próbował ugasić ogień. Mężczyzna potrzebował pomocy ratowników medycznych. Sport. Kamil Majchrzak już na pierwszej rundzie kończy grę w singlu w wielkoszlemowym French Open. Przegrał z chilijskim tenisistą Alejandro Tabilo 1-6, 3-6, 4-6. Już 12 milionów Polaków korzysta z aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji zapowiada wprowadzenie następnych możliwości i ułatwień. Jeszcze w tym roku ma działać w ramach mObywatela komunikator mSzyfry, który ma być konkurencją na przykład dla WhatsAppa. Jeszcze szybciej udostępniony będzie dostęp do Krajowego Rejestru Sądowego.
2: To historia sukcesu, którego zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
0: Mówi o mObywatelu wiceszef resortu cyfryzacji Dariusz Standerski. Według danych ministerstwa każdy dzień przynosi średnio 1,5 miliona logowań do aplikacji. Najczęściej sprawdzamy punkty karne i mandaty drogowe do zapłacenia.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Pierwsza edycja konwentu Kosagon przeszła już do historii. Pozostał jednak po nim ślad w postaci wystawy zdjęć. W sobotę 23 maja w Kosakowskim Centrum Handlowym odbyła się inauguracja wystawy portretów cosplayerów wykonanych podczas tegorocznego Kosakonu. Ekspozycja jest fotograficznym podsumowaniem pierwszej edycji wydarzenia, które pokazało, że w gminie Kosakowo nie brakuje miłośników mangi, anime, gier, literatury fantasy i kreowanego przebierania się za ulubione postacie.
4: To było nasze pierwsze wejście, jeśli chodzi o festiwal. Teraz to się nieco rozrośnie, bo już wiemy, że będzie to w innym miejscu. Przygotowaliśmy dużo prelekcji, było sporo prelegentów z bardzo ciekawą tematyką. Mieliśmy dużo wystawców, którzy przychodzili ze swoimi artystycznymi, małymi dziełami sztuki. W sobotę mieliśmy na zakończenie imprezy Silent Disco. W niedzielę mieliśmy kino, związane też z całym światem anime. W ogóle niedziela była całym takim japońskim dniem.
3: Mówi współorganizator Kosakon Sławomira Tomaszewska z Kosakowskiego Centrum Kultury. Podczas konwentu Pierwoszyno na 2 dni stało się miejscem spotkań fanów różnych światów wyobraźni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy anime oraz strefa retro gier, w której odwiedzający mogli wrócić do klasycznych tytułów sprzed lat.
5: Zauważyliśmy, że młodzież ma ogromny głód konwentów w ogóle też na Pomorzu, bo to są bardzo, bardzo teraz popularne wydarzenia, a jest ich stosunkowo naprawdę niewiele, bo tak naprawdę mamy Remcon w zimą w Gdańsku i Pasja Minicon, który będzie w listopadzie. I tak na dobrą sprawę pozostałe wydarzenia to są jakieś jednodniowe, niewielkie, więc stwierdziliśmy, że być może my też jesteśmy w stanie coś podobnego zaoferować młodzieży.
3: Opowiada współorganizatorka konwentu Fantastyki Kosakon Monika Chmiel. Otwarciu wystawy towarzyszyły dodatkowe atrakcje. Na miejscu odbyły się m.in. warsztaty dla najmłodszych. Pojawili się również wystawcy znani z Kosakon, a jedną z atrakcji był występ cosplayerki, która zwyciężyła w konkursie cosplay podczas tegorocznej edycji konwentu. Seniorzy z gminy Potęgowo ponownie otrzymają wsparcie w ramach programu Pomorskie Rady Seniorów 2026. Samorząd Województwa Pomorskiego przyznał gminie dotację w wysokości 10 tysięcy złotych na realizację projektu pod nazwą Senior Świadomy Zagrożeń, Wiedza, Bezpieczeństwo i Wspólnota. Drugie 10 tysięcy złotych stanowi wkład własny gminy. W ramach projektu do seniorów z terenu gminy trafi 100 czujników dymu i tlenku węgla. Urządzenia mają zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców w ich domach i pomóc w szybszym reagowaniu na zagrożenia. Projekt obejmuje także cykl trzech spotkań edukacyjnych prowadzonych przy współpracy z druhami Ochotniczej Straży Pożarnej. Podczas zajęć omawiane będą zasady zapobiegania pożarom oraz właściwego zachowania w sytuacjach niebezpiecznych. Elementem projektu będzie również spotkanie integracyjne dla około 100 seniorów z gminy. Organizatorzy podkreślają,

0: że wydarzenie ma służyć budowaniu relacji, wymianie doświadczeń i aktywizacji społecznej starszych mieszkańców. Samorząd zaznacza, że realizacja programu ma pomóc w tworzeniu bezpiecznej i zintegrowanej społeczności senioralnej na terenie gminy. Gmina Ustka zmodernizuje kolejne drogi. Wójt Rafał Konon podpisał 4 umowy z wykonawcą ze Słupska. Prace obejmują ulice w Objeździe, Gąbinie i Przewłoce, a łączna wartość inwestycji przekracza 900 tysięcy złotych. W Objeździe przebudowana zostanie ulica Parkowa. Prace obejmą m.in. wykonanie podbudowy nowej nawierzchni oraz uporządkowanie terenu. Inwestycja ma poprawić odwodnienie, nośność drogi i bezpieczeństwo użytkowników. Wartość zadania to blisko 369 tysięcy złotych. W Gąbinie modernizowana będzie droga gminna przy blokach. Powstanie tam nawierzchnia z kostki betonowej, a wykonawca dostosuje również zjazdy i dojścia. Koszty inwestycji to ponad 188 tysięcy złotych. 2 kolejne drogi zostaną wyremontowane w Przewłoce. Na ulicy Słonecznej powstanie nowa nawierzchnia betonowa za ponad 163 tysiące złotych. Podobne prace zaplanowano przy ulicy Dębowej, gdzie dodatkowo wzmocniona zostanie konstrukcja drogi i uporządkowane odwodnienie. Wartość tego zadania to ponad 193 tysiące złotych. Termin realizacji inwestycji wynoszą do 100 dni roboczych od przekazania placu budowy. Choć do wakacji jeszcze około miesiąc pozostał, to pogoda zdaje się tym nie interesować i dzisiaj już włączyła tryb letni. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Leborku, Kobylicy, 23 w Gniewinie i Luzinie. Zachmurzenie małe, słońca mnóstwo, ciśnienie utrzymuje się umiarkowane 1023 hektopaskale, a na opady się dzisiaj nie zanosi ani ulewa, ani mrzawka nie jest w planie.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Już za chwilę na antenie Norda FM spotkanie z naszym gościem. Nie odchodźcie od odbiorników. I tak oto nasze spotkanie dotarło do swego szczęśliwego finału. Dziękuję Wam bardzo, że mi towarzyszyliście i mam nadzieję, że jutro będzie podobnie, w razie czego wiecie, gdzie i kiedy mnie znaleźć. Maja Popowska, do następnego.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
0: Reklama.
2: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pan Michał Gądek, pisarz, autor, no właśnie, bajek, chybajek, czy dadajek dla dzieci. Witam.
3: Dzień dobry, witam czytelników, słuchaczów, być może przyszłych czy przeszłych.
2: No właśnie, powiedzmy sobie szczerze, ma pan już na swoim koncie bardzo dużo różnego rodzaju produkcji, ale właśnie dla dzieci. Rzadko spotykamy autorów, którzy tak bardzo skupiają się na tym, żeby dzieci zainteresować trochę innym światem niż ten, który widzimy na co dzień, i trochę innym światem niż ten, który rodzice często nawet nieświadomie przekazują.
3: Tak, myślę, że może to wynikać też z tego, że dookoła widzimy, że czasami ten czas dzieci jest zajęty przez elektronikę, przez social media.

0: i przez tego typu zabawy, aczkolwiek brak takiej relacji pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. I tak pomyślałem sobie, że jeżeli będziemy pisać coś dzieciom, będziemy mogli coś przekazywać, to nawet rodzice będą mogli o tym z nimi potem porozmawiać, bo dzieci na pewno mają interesujące pytania. Tak myślę, że było tak zawsze.
1: No to zawsze. Na każdym etapie życia dziecko ma interesujące pytania. No ale tutaj właśnie powiedział pan, że to kwestia tych różnego rodzaju ograniczeń, kontaktu i tak dalej. To kiedy pan wpadł na to, że będzie pisał i skąd w ogóle wzięło się? No bo na początku to taka dosyć specyficzna forma chyba jak się pojawiła.
0: Właściwie to się zaczęło odkąd byłem na morzu i pływałem jako oficer na statkach. Tam jest sporo czasu. Też trzeba umieć siebie czymś zająć. Po pracy, po godzinie 17-18 mamy tylko morze, horyzont i właściwie książki albo filmy. Więc pomyślałem sobie, że a może bym jakby zaczął, żebym zaczął coś pisać w sumie o tym, co gdzieś w środku siedzi. I z tego względu, że zawsze bliskie była mi przyroda, natura, a brakowało mi lasów, pomyślałem, że może zacznę od tego. Stąd pierwszą częścią, którą się zająłem, to właśnie były chybajki, czyli historyjki o zwierzakach, tych, które są dookoła nas, które możemy spotkać za parapetem, gdzieś w parku, gdzieś przy stoliku, kiedy gdzieś jemy.
1: No i jakiego rodzaju to jest? To są chybajki, powiedzmy sobie, opisujące świat, no bo mamy, wiadomo, różnego rodzaju historie, czy tu w Kubusiu Puchatku, czy gdzieś no zwierzęta nam się przejawiają, a w jakim wypadku, w jakiej formie przejawiają się właśnie w tych chybajkach?
0: No ciężko mi wejść w jakieś konkretne style, ja zacząłem sobie po prostu pisać i pomyślałem sobie, że co z tego będzie, to ktoś coś sam określi, powiedzmy, ten czytelnik. I z tego względu, że nadałem tym zwierzakom imiona moich przyjaciół i są to pewne rodzinki, które gdzieś tam sobie żyją, pomyślałem, że dzięki temu świadomość może taka nasza względem natury będzie trochę zwiększona i pamiętam, że mój kolega, który kiedyś myślał, że ćmy i pająki są naszymi wrogami, że chcą na pewno nas ugryźć, zaatakować. Po przeczytaniu tej chybajki okazało się, że widziałem to na własne oczy, bo z nim siedziałem wtedy w jednym gabinecie. Chwycił takiego pajączka na kartkę i przez okno go wypuścił, także myślę, że dla tej jednej osoby wtedy było warto to robić.
1: No ale to nie dziecko, to trochę starsza osoba, bo mówimy, że jednak chybajki są przeznaczone dla młodszego czytelnika.
0: I tak, i nie, z tego względu, że uważam, że my w środku mamy tego swojego dzieciaka, który kiedyś nie bał się pytać i próbował robić rzeczy nowe. Teraz jesteśmy ograniczeni, teraz jesteśmy bardzo dorośli, płacimy podatki, tego typu rzeczy i czasami zapominamy lub nie mamy czasu na to. Więc pomyślałem sobie, że raz, że taki rodzic może porozmawiać z dziećmi właśnie o takim Andrzeju, który jest nasocznikiem trzęsie, jest takim pajączkiem, który każdy ma w domu, ale nie każdy wie, jak on ma na imię, jakie ma rytuały i tego typu rzeczy, więc myślę, że on może zaciekawić w jaki sposób dziecko, a jeżeli my będziemy zainteresowani przyrodą, to właściwie świat jest otwarty przed nami, bo...
1: No tak, to uczy trochę chyba wrażliwości, tak, bo jeżeli dziecko od rodzica nauczy się wrażliwości, czyli tak właśnie do takiego postępowania chociażby, że no, nie od razu laczkiem, tylko może właśnie przenieść nawet czy coś, no to są takie proste rzeczy, które też właśnie tą wrażliwość mogą zwiększyć u dziecka.
0: Dokładnie, a że dawno temu ja na pewno oglądałem Zwierzęta Świata z Krystyną Czubówną i różnego rodzaju filmy przyrodnicze z Davidem Attenborough, to tak się pięknie tego słuchało i oglądało, więc pomyślałem sobie, może to będzie taka moja mała kropla w tym świecie i zacznę chociażby od swojego podwórka i im opowiadać te historie, które będą chciały być gdzieś puszczane.
1: No właśnie, ale chybajki wyszły łącznie 3 tomy, więc trochę tych opowiadań mniejszych, większych się pojawiło.
0: Tak, 3 tomy, z tym, że każdy tom jest trochę większy. W pierwszym jest 7 zwierzaków, potem 14 i 21. Wtedy powiedziałem sobie stop, bo ta lista nadal się ciągnie, ale pomyślałem sobie, że zacznę robić coś innego też, żeby sobie zrobić przerwę od zwierzaków i poszedłem w drugą część mojej pasji.
1: Powieść.
0: Powieść, tak. Nazywa się Tajemnica Pajęczej Herbaty i tutaj historia jest właściwie tego, że u mnie w domu moja mama zawsze robiła dzban zimnej herbaty i zawsze mieliśmy wszystkie dzieci, piły tą herbatę, wołało się wtedy, moja mama wołała wszystkie dzieci, piły tą herbatę i pomyślałem sobie, że fajnie by było ten przepis, go zapamiętać w jakiś sposób i pomyślałem, że napiszę o tym przepisie właściwie. I pierwszy tom jest o tym, jak ja wyruszam po liście marango, to jest taka trochę autobiograficzna przygodówka, w którym zaczynam pływać gdzieś na statkach wraz z przyjaciółmi, dopływam na jakąś wyspę. Tam są jakieś różnego rodzaju przygody. I co jest bardzo ciekawe moim zdaniem, osoby, które tam są, są prawdziwe, żyją w Trójmieście i w Wejherowie, można je spotkać, więc pomyślałem, można w jakiś sposób je onieśmiertelnić.

0: Ale to chyba też trochę dla starszych dzieciaków, no bo tak jak patrząc na chybajki, no to chyba to jest taka fajna, powiedzmy sobie, historia dla takich młodszych dzieciaków w wieku, nie wiem, 3-8 lat. Plus oczywiście dla rodziców, no bo oni się też mają tego podejścia nauczyć, czyli takie do czytania dzieciom.
1: Taki był pomysł, no, żeby chybajki faktycznie zauroczyć tą przyrodą i tą empatią w jakiś sposób. Historia, czy tam tajemnica pajęczej herbaty właściwie jest dla trochę starszych, dla nastolatków, które sięgają po jakiegoś Tolkiena. No, oczywiście, że to nie jest tego typu format jeszcze, aczkolwiek idę w tym, no, chciałbym pójść w tym kierunku. No i obecnie zajmuję się dadajkami.
0: O dadajkach porozmawiamy za chwilkę, ale to, co jest też bardzo ważne, to wszystko jest też dostępne. Powiedzmy sobie szczerze, że już Państwo teraz mogą, prawdę mówiąc, zajrzeć na stronę internetową i poczytać, i posłuchać, i jeszcze obejrzeć niektóre z tych rzeczy, o których mówimy.
1: Tak, pomyślałem sobie, że fajnie byłoby to skompilować w jednym miejscu, gdyby ludzie chcieli coś posłuchać lub zobaczyć. Stworzyłem sobie stronę internetową, oczywiście to jest wszystko amatorsko. Gdy wpisze się moje imię i nazwisko, co na pewno się to znajdzie. Tam jest podzielone, są na trzy właściwie takie działy, jak filmajkowo, i tam są różnego rodzaju krótkie filmiki z takich weekendowych podróży. Posłuchajkowo, w którym wypuszczam te różne historyjki na Spotify'u. No i poczytajkowo, gdzie jakby ktoś chciał dotknąć analogowo książeczkę, to może sobie o tam gdzieś zamówić z autografem, bądź z jakąś dedykacją i tego typu rzeczy.
0: Czyli to wszystko dostępne, wystarczy chcieć się nad tym pochylić.
1: Dokładnie, jest to gdzieś w sieci.
0: No to proszę Państwa, to za chwilkę poczytamy o tym nowym pomyśle. Poczytamy, posłuchamy, dowiemy się. No ale teraz zapraszamy na krótką przerwę.

0: I na naszej antenie wracamy do rozmowy na temat właśnie różnego rodzaju ciekawych bajek dla dzieci, bo tak to można nazwać. No to od chybajek do dadajek właśnie przechodzimy. To przede wszystkim, co to są dadajki? No bo chybajki już powiedzieliśmy, że krótkie historyjki o zwierzętach, a dadajki?
1: Forma dadajek to jest rozmowa przede wszystkim dziadka z Antosiem. Antoś ma kilka lat. 7, 8, nie wiadomo właściwie ile, jest bardzo ciekawy świata, więc wracając ze szkoły, wracając od swoich rodziców, pędzi do ogródka lub pędzi do dziadka i zadaje mu różnego rodzaju pytania, bo jest ciekawy na przykład, dlaczego gwiazdy to gwiazdy, skąd są drzwi, czy fotel ma swoje imię i tego typu rzeczy. Ja sobie też wyobraziłem, jak ja byłem mały, ja zadawałem takie pytania mojemu dziadkowi, pomyślałem sobie, że dzieci wciąż to robią. Rodzice nie zawsze mają czas na to odpowiedzieć, więc pomyślałem sobie, że może przez tę formę, jak tego posłuchają, to może ten kontakt będzie w sumie im bliższy.
0: No to właśnie, to jest też bardzo fajna, trafna uwaga, bo my często nie myślimy o tym i czasem zbywamy te pytania trudne dzieci, które są po prostu banalne i nam się wydaje, że dzieci powinny gdzieś tam poświadomie znać odpowiedź, ale to zupełnie inaczej, więc to też kolejny raz, kiedy troszkę to może też być skierowane nie tylko do najmłodszego słuchacza, czytelnika, czy też właśnie trochę do tego starszego.
1: Tym bardziej, że te słowa, które powstały, bo ich jest tam sto ileś, tych historyjek jest, też popłynęły od moich przyjaciół, którzy na przykład byli ciekawi, skąd urodziło się słowo konfuzja albo odpowiedzialność. Czy można o tym coś napisać i czy jesteś w stanie o tym coś wymyślić. A że zacząłem pisać dadajki w czasach pandemii, było wtedy sporo czasu, to wymyśliłem sobie, że taki analogowy świat, to tak ponownie może być taką ciekawą odskocznią. Więc stąd one same sobie płyną.
0: To już naprawdę aż tyle tych dadajek powstało? Ponad setka?
1: Ponad setka. Podzieliłem to sobie na cztery tomy właściwie. Takie na cztery części. Pierwszy to są rzeczy codzienne i obecnie ten tom jest wydawany w podcaście, który robię właściwie co wtorek. Wraz z partnerką, która jest Antosiem i wieloma innymi głosami, czytamy to sobie wieczorem, nagrywamy to po amatorsku i potem puszczamy w świat przyjaciółom bliskim. I mamy też ciekawy odzew i mały Julek, Zuzia, Bartek, Przemek tego słuchają i też moi bliscy, którym się czasem to podoba i wyciągają jakieś tam puenty takie dziadkowe właściwie, takie refleksje, mądrości może.
0: Czyli to jest też taki cykl rozwojowy, no bo te pytania u każdych dzieci pojawiają się różne i to non-stop, czyli powiedzmy sobie szczerze, za chwilę, być może już dzisiaj pojawią się kolejne ze trzy, które trzeba będzie obrobić.
1: Dokładnie, tym bardziej, że na końcu też zadajemy im pytanie, jeżeli macie jakiś pomysł na jakąś dadajkę, macie jakieś słowo, które was nurtuje, możecie nam napisać. Ja już mam taką małą listę, w których na pewno chcę o tym napisać i powiem, od kogo jest to słowo i dlaczego to płynie i tak dalej. Więc ta lista wciąż się ciągnie właściwie, powstaje. Być może drugą czy kolejną częścią będą babajki, w którym babcia to będzie czytać akurat, wnuczce, być może w ten sposób. Mi się wydaje, że jesteśmy trochę jakby nieograniczeni w tym, tylko nasza wyobraźnia, którą podlewamy właściwie. Możemy coś z tym zrobić.
0: No ale tak jak rozumiem, to jest zupełnie troszkę inna formuła, tak? Bo tutaj nie jest to opowiadanie, jest to bajka, czy to jest jakoś rozwinięte, że dziadek opowiada opowiadanie dotyczące danego słowa, czy dziadek jednak jak ten mentor, powiedzmy sobie, mówi, jak to wygląda?
1: Zaczyna się od dialogu, kiedy dziadek go o coś pyta, a później dziadek przechodzi w pewne wspomnienie, w pewną taką opowiastkę. Czasami są to historie, które on faktycznie przeżył, albo młody Antoś, który ogląda zdjęcie, gdzie widzi dziadka, wujka Alberta, tego słynnego naukowca i w tym momencie jest ciekawe, dlaczego wujek Albert, powiedzmy, że to jest tak samo, w tamtych czasach to był dziadek, wytyka język i w tym momencie jest rozmowa o języku właściwie. Więc tam często jest sześć postaci nawet, w które my próbujemy naśladować. Więc myślę, że to jest trochę forma taka zabawna, aczkolwiek też ucząca i fajnie, jakby taka też została.
0: I to są też takie troszkę dłuższe wtedy formy.
1: Tak, one trwają od 2 minut do nawet 8-10, a wiem obecnie, że wszyscy się śpieszą. Więc taka forma, jeżeli ludzie nie mają...
0: Czytając dzieciom, opowiadając, nie można się śpieszyć.
1: No dokładnie, ale wiem, że niektórzy,

0: Jeżeli ich przyjaciele chcą to posłuchać szybciej, to sobie wezmę na przyspieszenie, bo Spotify ma taką opcję. Aczkolwiek fajnie jest też zwolnić. Fajnie się nad tym czasem zastanowić, posłuchać na spokojnie, bo myślę, że wtedy możemy więcej coś z tego zabrać dla siebie.
1: Rozumiem, że to wszystko jest cały czas gdzieś dostępne. W tej chwili każdy z nas może wejść, zapoznać się tutaj z pana twórczością i z chybajkami, i z dadejkami, zobaczyć i wyciągnąć coś z tego dla siebie.
0: Tak jak mówiłem na początku, faktycznie jest strona, wystarczy wpisać Michał Gądek, Odo, to tam znajdzie się i filmajkowo, i poczytajkowo, i posłuchajkowo. A na Spotify wystarczy pisać dadajki i od razu się pojawią te historyjki. Można sobie posłuchać, sprawdzić, czy to jest dla ciebie. Ja myślę, że wciąż to będę robił, dopóki mamy na to siłę z partnerką i mamy chęci, a że się przy tym dobrze bawimy, to myślę, że jest to bardzo lekkie dla nas.
1: A jakaś powieść dalej także, czy już idziemy jednak w te najmniejsze i te najprzyjemniejsze formuły?
0: Powieść jest gdzieś tam w tle, się pisze, bo skoro pierwszy tom było o herbacie, drugi tom będzie o drugim składniku, wyruszę w poszukiwaniu wody i to nie będzie tylko biegun północny, czy tam jakiś Svalbard, aczkolwiek będą też jakieś ciekawe wodospady i tego typu rzeczy, więc mam nadzieję, że wiem o tym, że tam będą też nowe postacie, nowi przyjaciele, nowi znajomi, którzy tam wystąpią i myślę, że oni też ciekawi będą tego usłuchać.
1: No to proszę Państwa, młodzieży zachęcamy do czytania powieści. Rodziców przede wszystkim zachęcamy do czytania swoim dzieciom. No tu macie wyjątkową możliwość, że jak już strasznie Wam się czytać nie chce, to macie tych, którzy też głosy poszczególne nagrali i są w stanie trochę Was zastąpić, jednocześnie właśnie dając tą możliwość rozwoju dla Waszych dzieciaków i poznawania świata, bo przecież to jest najważniejsze w tym wszystkim. Więc zachęcamy, proszę Państwa, odwiedzajcie oczywiście stronę internetową, bierzcie z tego i korzystajcie. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Waltrowski, to był program Goźnia. Moim i Państwa gościem był dzisiaj autor właśnie Chybajek i Dadajek, czyli Michał Gądek. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.

Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł.

0: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
3: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
2: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina, ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
4: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Na dworze temperatura coraz wyższa. Upały chyba letnie już idą, a my jeszcze tutaj podniesiemy tą temperaturę bardziej. No bo w studiu są z nami, ze mną, Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl i zaraz nam powiedzą, co ciekawego dzisiaj w regionie się dzieje, czym żyjemy i o czym mówią i piszą media. Karina, co tam ciekawego?
2: Dzień dobry. Dziś w serwisie pokażemy Państwu, jak Gminny Dzień Strażaka świętowali druhowie z gminy Luzino. Był festyn, były odznaczenia i uroczysty przemarsz. Następnie przeniesiemy się do Pucka, gdzie przez cały weekend królowała belona, czyli ryba o zielonych ościach. Powiemy także o Powiatowym Dniu Rodzicielstwa Zastępczego w Wejherowie. Była to okazja do świętowania, ale także do podejmowania rozmów na temat idei i potrzeb zapewnienia dzieciom odpowiedniej opieki. Zdamy też relacje z kaszubskich zielonych świątków? Pomóżcie.
3: Piątek, świątek.
2: W każdym razie wydarzenie odbyło się w Zbychowie oraz z otwartego dla mieszkańców spotkania, które odbyło się w Redzie, a dotyczyło ono raportu o stanie gminy za rok 2025.
1: A co tam ciekawego w portalu?
3: Dziś na naszym portalu wracamy do sprawy siłowego wtargnięcia służb do gdańskiego mieszkania należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, a zdarzenie wywołuje w całym kraju wiele kontrowersji, dlatego tym bardziej zachęcamy do zapoznania się z jego dalszym ciągiem. No niemal jak co dzień mamy dziś dla Was sporo tragicznych wydarzeń. Zaczęliśmy dzień od groźnego wypadku z udziałem dziecka, do jakiego doszło wczoraj w Gdyni. Ośmiolatek wjechał wprost pod nadjeżdżający samochód. Piszemy również o zderzeniu motocykla i osobówki. To zdarzenie doszło w Sopieszynie w gminie Wejherowo oraz policyjnym pościgu, w którym jeden kierowca był pijany, a drugi był poszukiwany przez sąd. Na naszej stronie przeczytacie także o tragicznym wypadku na Krajowej Szóstce, w którym śmierć poniosła 72-letnia kobieta. To zdarzenie miało miejsce dzisiaj. Oraz o akcie wandalizmu, do jakiego doszło na ulicach Krakowa. Wejherowa oczywiście. Nie wiem, skąd mi się ten Kraków wziął.
2: Dużo mówiliśmy wczoraj o Krakowie.
1: Może tam też jakiś
2: referendum było.
3: No i o szczegółach tych zdarzeń przeczytacie rzecz jasna na portalu nadmorski24.pl.
1: To w telewizji, to na portalu, a w głośnikach Where Did You Go?

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
3: Upały szaleją w Europie, w Polsce od jutra lekkie ochłodzenie. Będą zmiany w zapisach do części lekarzy specjalistów. Dziś Dzień Matki, tymczasem wielu rodziców przyznaje się do przemęczenia, a nawet wypalenia. Marcin Krzemiński. Upały szaleją w Europie. W Hiszpanii dziś nawet 37 stopni, w Wielkiej Brytanii 34. To jeden z najwyższych temperatur w maju w ostatnim czasie. Ciepło także w Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
4: Ostrzeżenie to obowiązuje do godziny 19. Spodziewany jest wzrost temperatury powietrza od 28 do 30 stopni Celsjusza.
3: Jutro w Polsce lekkie ochłodzenie, ciepło wróci w weekend, będą mu towarzyszyć także burze. Centralna e-rejestracja wchodzi w kolejny etap. Już od lipca przychodnie będą zapisywać na wizyty do kardiologa, mammografię i testy HPV przez internet. Ma to skrócić kolejki, ale jak mówi Martyna Długosz-Sim, szefowa poradni specjalistycznych w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie, żeby kolejki rzeczywiście się skróciły, na nowy system muszą przejść wszystkie placówki w Polsce.
5: Jeżeli mamy wszystkie przychodnie włączone do jednego systemu, wtedy automatycznie ten wybór miejsc jest większy dla pacjenta.
3: Na wizyty i badania można się już rejestrować przez internetowe konto pacjenta. Belgijska prokuratura potwierdziła, że w zderzeniu szkolnego minibusa z pociągiem pasażerskim na północy kraju zginęły 4 osoby. W samochodzie było 7 uczniów i 2 osoby dorosłe. Ofiary

0: To dwoje uczniów, opiekun i kierowca auta. Pięcioro uczniów zostało rannych. Ich stan jest stabilny. Strażnicy, leśni i policjanci zatrzymali motocyklistów, którzy rozjeżdżali las w powiecie świeckim w Kujawsko-Pomorskiem. Kierowcy zostali surowo ukarani, bo las to nie jest tor wyścigowy. Agnieszka Wynarska.
1: Kilku kierowców motocykli postanowiło urządzić sobie rajd w nadleśnictwie Dąbrowa. Mężczyźni nie tylko płoszyli zwierzynę i niszczyli runo leśne, ale także złamali szereg przepisów. Nie mieli prawa jazdy, ich motocykle nie były dopuszczone do ruchu, a także nie miały ubezpieczenia OC. Jak przypomina Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, las to nie jest tor wyścigowy.
2: Jest to hałas dodatkowy w lesie, gdzie większość z nas idzie odpocząć i nie słuchać ryku silników, tylko raczej odgłosów przyrody, a także rozjeżdżona ściółka leśna, uszkodzona nawierzchnia.
1: Za wjazd do lasu grozi mandat w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, do 5000 zł.
0: Dziś Dzień Matki. Tymczasem, jak wynika z badań, aż 70% rodziców przyznaje się do przemęczenia. Blisko 40% dostrzega u siebie objawy rodzicielskiego wypalenia. Aż 8% doświadcza jego skrajnej formy, mówi dr Krystyna Boroń-Krupińska z Polskiego Centrum Uważności i Współczucia.
3: Od podirytowania, wzrastająca frustracja, gorzej śpimy, mamy przyspieszone bicie serca albo płycej oddychamy.
0: Badania naukowe pokazują, że pomocne są uważne rodzicielstwo i proste czynności.
3: 3 głębsze oddechy, poczuć stopy na ziemi, badania pokazują, że rodzic powinien zatroszczyć się najpierw o siebie.
0: Dzieci mają wtedy mniej stanów lękowych, depresji i zachowań agresywnych.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W niedzielę w Zbychowie odbyły się kaszubskie Zielone Świątki. Wydarzenie zgromadziło mieszkańców i gości, którzy mogli wspólnie spędzić dzień w atmosferze lokalnej tradycji, muzyki, rękodzieła i rodzinnej zabawy. Wydarzenie odbyło się przy świetlicy wiejskiej w Zbychowie. Najbardziej charakterystycznym punktem programu było palenie sztrumana.
5: Słomiana kukła, która symbolizuje tak zwany głodny zymp, czyli okres pomiędzy zimą, czyli okresem, kiedy kończą się zapasy, a brakuje jeszcze nowych plonów wiosennych czy też letnich. Sztruman symbolizuje biedę, nieurodzaj, okres, kiedy doświadczamy głodu, nieurodzaju. I to możemy tutaj się doszukać analogii do marzanny czy do chokoła. Sztruman symbolizuje tą biedę, którą tym symbolicznym spaleniem żegnamy się z tym nieurodzajem.
4: Opowiada sołtys Zbychowa Piotr Januszewski. Na odwiedzających czekało wiele dodatkowych atrakcji. Przygotowano wystawę lokalnych twórców, w tym malarstwa i ceramiki, kącik gastronomiczny, zabawy sprawnościowe, dmuchańce i warsztaty malarskie dla dzieci.
6: Piękne dzisiaj święto w Zbychowie i wioskach okolicznych. Chyba jesteśmy jedynym tutaj sołectwem, które w Polsce północnej kultywuje ten zwyczaj palenia szturmana. Jesteśmy tutaj terenem typowo kaszubskim. Gmina Wejchrowo stara się kultywować tą tradycję kaszubską w wszelaki sposób. Czy to koła gospodyń wiejskich, czy to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Jesteśmy tyle warci, ile warta jest nasza historia. Jesteśmy teraz gminą, która ma bardzo dużo młodych, nowych, przyjezdnych mieszkańców i chcemy zachować ten swój taki tradycyjny, pierwotny charakter gminy wiejskiej, gminy typowo kaszubskiej.
4: Mówi wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Na scenie zaprezentowały się dzieci ze szkoły podstawowej z Nowego Dworu Wejherowskiego, kabarety oraz zespół Na Dobrą Nutę. Na stadionie sportowym w Łebieniu odbyły się powiatowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych powiatu lęborskiego. W rywalizacji udział wzięło 17 drużyn z całego powiatu, 8 w kategorii dziewcząt i 9 w kategorii chłopców. Zawody odbyły się pod patronatem starosty lęborskiego Tomasza Litwina. Młodzi strażacy rywalizowali w 3 konkurencjach: musztrze, sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniu bojowym. W kategorii dziewcząt zwyciężyła drużyna MDP Wicko 1 przed MDP Łebień i MDP Łebunia. W kategorii chłopców najlepsze okazała się drużyna MDP Cewice, wyprzedzając ekipę z Pogorszewa oraz MDP Łebunia 1. Zwycięskie drużyny będą reprezentować powiat lęborski podczas zawodów wojewódzkich, które odbędą się 14 czerwca również w Łebieniu. Organizacją wydarzenia zajęły się m.in. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Mieszkanki gminy Ustka będą mogły skorzystać z bezpłatnej medycznej mammografii. Badania odbędą się 29 czerwca przy Ośrodku Sportu i Rozwoju w Ustce przy ulicy Grunwaldzkiej. Z programu mogą skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Mammografia realizowana jest w ramach programu profilaktyki raka piersi finansowanego przez Narodowy Fundusz

0: Służb Zdrowia. Badania wykona mobilna pracownia. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem dostępnym na oficjalnej stronie internetowej gminy Ustka. Organizatorzy zachęcają mieszkanki do skorzystania z badania blisko miejsca zamieszkania. Regularna profilaktyka pozwala wykryć zmiany na wczesnym etapie, co znacząco zwiększa skuteczność leczenia. Naprawdę letnia pogoda się nam zrobiła. Na termometrach 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Słupsku, Lęborku, Kamelnicy i 23 stopnie w Gniewinie i Luzinie. Z jednej strony jutro drobinkę się ochłodzi, a z drugiej zaraz później temperatura ponownie pójdzie w górę i temperatury będą jeszcze wyższe niż dziś. Ciśnienie umiarkowane, a zachmurzenie jedynie symboliczne. Na opady z tych chmur to się nie zanosi.
1: Norda.

0: Zdecydowanie Bledka dzisiaj gra dla każdej mamy, bo w kalendarzu dzisiaj obchodzimy co? No wiadomo, Dzień Matki, proszę Państwa. I od takich ważnych i przyjemnych rzeczy zaczynamy dzisiejsze wtorkowe spotkanie w programie Nordo na Fali. Robert Jastrzębski, dzień dobry. I od razu zapraszam na profil facebookowy Radia Nordo FM. Można tam swoim mamom składać życzenia. Pod specjalnym postem czekamy na Wasze wiadomości, na Wasze komentarze. Napiszcie coś ładnego, napiszcie coś dla mamy od serca i dajcie głośniej Radio Nordo FM, bo te wszystkie komentarze postaramy się przeczytać na naszej antenie. I na pewno zrobimy to do godziny 18. Do tego dorzucamy najlepszą muzykę na bałtyckiej fali i startujemy. Za chwilę u nas Robert M., będzie Katy Perry i Sibul, a później sprawdzimy, co tam na drogach regionalnych. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych

0: zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Miałeś stłuczkę? Zarysowanie? A może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
2: Reklama.
3: But if you give me your

0: muzyka w sam raz na dzisiejsze popołudnie. Wtorek, 26 dzień maja, Dzień Matki, proszę Państwa. Co ciekawe, u nas zawsze 26 maja, a w wielu krajach świata świętuje się w zupełnie innych terminach, ale jedno się nie zmienia. Wszędzie chodzi o to samo, o wdzięczność, miłość i szacunek dla każdej mamy, prawda? A w Nordzie na Fali mam taką przyjemność czytać Wasze komentarze i życzenia dla każdej mamy. Pani Elżbieta Dudkowska napisała: Droga mamo, z okazji Dnia Mamy życzę Ci dużo miłości, serca i radości. Dziękuję za kanapki ze smalcem i za trud, który włożyłaś w wychowanie naszej czwórki. No piękne, Pani Elżbieto, piękne, szczere i bardzo swojskie. Kto jeszcze chciałby ładne życzenia przekazać swojej mamie, zapraszamy na Facebooka Radio Nord FM. Czekamy na Wasze życzenia i tak gramy dzisiaj do godziny 18 dla każdej mamy. A za chwilę u nas pierwszy popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Reklama. Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
1: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
0: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama.
4: Na zegarach już 15.30, czas więc sprawdzić, czy kierowców czeka dłuższa podróż z pracy do domu. No niestety, sporo cierpliwości przyda się kierowcom za kółkiem, szczególnie w Gdyni. Na Wielkopolskiej jazda zderzak w zderzak, już od Łowieckiej. Aleja Zwycięstwa stoi już od Kolibek. Na Morskiej jazda na pierwszym biegu, od Śląskiej praktycznie aż do Obwodnicy. W Ścisłym Śródmieściu najgorzej na Świętojańskiej 10 lutego i Władysława 4. Na Janka Wiśniewskiego, uwaga, 3-kilometrowy korek. Trasa Kwiatkowskiego... No lepiej chyba o tym bym nie mówił. Tutaj stracicie przynajmniej pół godziny, powtarzam, przynajmniej pół godziny na trasie Kwiatkowskiego. W Rumieniu nie rozpędzacie się na Sobieskiego. Postój też przed rondem 25-lecia NSZZ Solidarność. Do Redy jedziemy również w żółwim tempie. Stoimy tradycyjnie przed Pucką. W centrum Wejherowie najdłuższa kolejka na 3 Maja Sienkiewicza, no i oczywiście na Batalionu Morskiego. Postoicie także na Starej Szóste w Gościcinie. Do Bolszewa postój na Zamostnej. Do Lęborka szóstką jedziemy płynnie, za to w samym mieście najgorzej jest teraz na Krzywoustego. Przygotujcie się też na dodatkowy kwadrans w podróży. Spowolnienie także na Alei Niepodległości i niestety również po kolejka na Kossaka. Popołudniowy szczyt komunikacyjny na dobre rozkręcił się także w Słupsku. Zwalniamy na 210 od węzła wschód w kierunku ronda Skotnickiego. Ciasno także na 21 pomiędzy Słupskiem i Kobylnicą. W centrum miasta stoimy praktycznie na

każdym moście nad Słupią. Najgorsza sytuacja na moście Dziewic, na Kościuszki, Korek, też na całej długości. No chyba nie pozostaje mi nic innego, że życzyć Wam dużej cierpliwości za kółkiem i szerokiej drogi. Ale za to mam dobre wieści, jeżeli chodzi o pogodę. Słońce będzie nam towarzyszyć jeszcze przez nieco 5,5 godziny. W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, przelotne, niewielkie opady deszczu. Temperatura minimalna od 9 stopni w Luzinie, po 10 w Wejherowie, Lęborku, Słupsku, Redzie, Rumi i Gdyni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe bądź umiarkowane. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 16 do 19 stopni. Nad morzem ciut chłodniej, około 13-15 stopni. Ciśnienie w tej chwili 1020 hektopaskali, biometr cały czas.

0: Dawno nie było tej piosenki na naszej antenie. Alok, Kylie Minogue. Dzisiaj gramy specjalnie dla każdej mamy. Czytam w internecie ciekawostki na temat tego dnia. Nie wiem, czy słyszeliście, ale ponoć na świecie są ponad 2 miliardy mam. I kiedyś, w XVII wieku, kobiety ponoć rodziły nawet od 7 do 10 dzieci, a dzisiaj średnio 2 czy 3. Trochę się zmieniło, choć są też rekordy, które brzmią jak historie no nie z tej planety. Wyobraźcie sobie, że była mama, która urodziła 69 dzieci. Także jeżeli ktoś dzisiaj mówi, mam pełne ręce roboty, to spokojnie, mogło być więcej. Ale proszę Państwa, dzisiaj nie chodzi o rekordy, tylko o to, żeby powiedzieć dziękuję, zadzwonić, przytulić albo po prostu być. A jeśli ktoś słucha Radio Nordo FM, to dzisiaj do godziny 18 można pozdrowić swoją mamę za pośrednictwem naszego profilu facebookowego Radio Nordo FM i pod odpowiednim postem można, a nawet trzeba napisać w komentarzu piękne życzenia. Za chwilę do tych pięknych życzeń wrócimy, a w Nordzie na Fali za chwilę fala ciekawostek. Będziemy plotkować o Philu Collinsie.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Phil Collins od dłuższego czasu mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które odcisnęły piętno na jego karierze. Artysta udzielił wywiadu, w którym przekazał, że w ostatnim czasie jego stan wyraźnie się poprawił. Fani na całym świecie z nadzieją zastanawiają się, czy legendarny muzyk jeszcze kiedyś powróci na scenę. Phil Collins od lat mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Legendarny wokalista i perkusista przeszedł aż 5 operacji kolana, zmaga się z cukrzycą typu 2 oraz powikłaniami po urazie kręgosłupa. W ostatnim czasie jego stan był na tyle poważny, że wymagał całodobowej opieki pielęgniarskiej. I jak sam powiedział, przez dłuższy czas miałem problemy z kolanem, ale mimo to grałem i jeździłem w trasy. Ostatecznie musiałem się poddać operacji kolana i w sumie przeszedłem je 5 razy, bo ciągle dochodziło do infekcji albo coś się znowu psuło. W 2022 roku Phil Collins oficjalnie pożegnał się ze sceną podczas ostatniej trasy koncertowej z zespołem Genesis. Już wtedy występował na siedząco, a za perkusją zastępował go jego syn. Dla wielu fanów był to symboliczny koniec wieloletniej kariery jednej z największych ikon muzyki rockowej. Od tamtej pory muzyk rzadko pojawia się publicznie, a doniesienia o jego zdrowiu budziły niepokój wśród wielbicieli. Choć powrót do koncertowania wydaje się mało prawdopodobny, Phil Collins nie zamierza całkowicie rezygnować z muzyki. Artysta przyznał, że nie wyklucza pracy nad nowymi utworami. Jak sam powiedział, ma mnóstwo pomysłów na teksty, które zapisuje, są też rzeczy niedokończone i kilka nowych utworów. Jest więc nad czym pracować i czym się zająć. Collins podkreśla, że jeśli stan zdrowia nadal będzie się poprawiał, być może podejmie się nowych projektów muzycznych. Ciągle powtarzam sobie, że muszę wrócić do studia w domu, dodał. Dla fanów to nadzieja na nową muzykę od jednej z największych ikon światowej sceny. We'll be right back.

Tu Radio Nordo FM i do 18 program Nordo na fali. No bardzo ładny mamy ten dzień, prawda? Do tego ładnie grają w Radiu Norda i mało tego, można tutaj usłyszeć życzenia, które wcześniej trzeba napisać na profilu facebookowym Radia Nordo FM, tak jak zrobiła to pani Weronika Dubielska. Kochana mamo, wielkie serce twe, ty dałaś życie me, wychowałaś mnie. Kochana mamo, dzięki tobie jestem tu, pamiętaj, że do końca mych dni ja ciebie I love you. Dla mamusi Irenki, córka Weronika. Piękne, pełne emocji i prosto z serca i prosto z głośników Radia Norda FM. Czekamy na kolejne życzenia dla waszych mam na Facebooku Radia Norda FM, a my zbliżamy się do godziny 16. Za chwilę u nas kolejny regionalny

0: time. Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
0: Reklama.
4: Niemowlę walczy o życie po wypadku w Wielkopolsce. Mimo rosyjskich gróźb nie będzie redukcji personelu ambasady w Kijowie. Tańsza komunikacja miejska w Szwecji to sposób na kryzys paliwowy. Marcin Krzemiński. Trzymiesięczne niemowlę walczy o życie po tragicznym wypadku samochodowym w Wielkopolsce. Dziś rano w miejscowości Wilkowie Polskie doszło do dramatycznego zderzenia pojazdów. Kierowca pochodzący z Kolumbii zginął na miejscu po tym, jak z dużą prędkością uderzył w pojazd jadący z naprzeciwka, mówi młodszy aspirant Karol Płuciniczak z policji w Grodzisku Wielkopolskim.
5: W pojeździe marki Range Rover było trójka pasażerów, dwóch mieszkańców Leszna i ich trzymiesięczne niemowlę. Dwójce dorosłych nic poważnego się nie stało, natomiast niemowlę jest w stanie krytycznym, prowadzone w śpiączkę farmakologiczną.
4: Cała rodzina przebywa w szpitalu. Sprawą zajmuje się już prokuratura. Nie będzie redukcji personelu polskiej ambasady w Kijowie i to mimo rosyjskich gróźb potężnego zwiększenia ataków z powietrza. Są one traktowane poważnie, ale nasza placówka w stolicy Ukrainy już od lat jest dobrze przygotowana na działania w strefie wojny, zapewnia rzecznik szefa polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
6: Nasza służba dyplomatyczna, służba konsularna już nieraz udowodniła swoją odwagę. Na tę chwilę nie planujemy żadnych zmian w funkcjonowaniu naszej placówki.
4: Niemniej wszystkie uderzenia Rosjan na obiekty cywilne czy dyplomatyczne będą traktowane jako nieprzyjazne akty nieuzasadnionej agresji niosące ze sobą ogromne ofiary ludzkie i infrastrukturalne, ostrzega polski MSZ. Żaneta Cwalina-Śliwowska została wiceministrą sportu i turystyki, poinformował resort na portalu X. To posłanka klubu Centrum, a także trenerka sportów tanecznych. Znamy już termin kolejnego pojedynku Igi Świątek w wielkoszlemowym turnieju French Open. Nasza czołowa rakieta zagra o trzecią rundę z Czeszką Sarą Bejlek jutro w samopołudnie na korcie centralnym. Godzinę później powinien ruszyć pojedynek również drugiej rundy Magdalinet z Łotyszką Jeleną Ostapenko. Na nie wcześniej niż przed 18:00 Magdalena Fręch zacznie mecz ze Szwajcarką Jill Teichmann. W centrum Poznania wmurowano kamień węgielny pod budowę nowej siedziby Teatru

0: muzycznego. To ma być pierwszy w powojennej historii miasta teatr wybudowany od podstaw. Prace mają się zakończyć do końca 2028 roku. Obecnie teatr muzyczny funkcjonuje w dawnym gmachu domu żołnierza, w którym w czasie wojny pracowało gestapo. Warunki lokalowe, jak mówią sami artyści, utrudniają im pracę, a także uniemożliwiają realizację wielu przedsięwzięć. Rząd Szwecji ogłosił obniżenie o połowę ceny biletów okresowych na przejazd w transporcie publicznym. Grupą docelową tej propozycji są osoby dojeżdżające do pracy, a celem jest zmniejszenie zużycia paliwa. Zniżka ma obowiązywać od lipca do końca roku. W Szwecji ceny biletów komunikacji miejskiej należą do jednych z najwyższych w Europie. W Sztokholmie bilet miesięczny to wydatek 1060 koron, czyli około 415 zł.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Budynek Komendy Powiatowej Policji w Pucku przy ulicy Dworcowej został podświetlony na niebiesko. To w ramach kampanii Zaginione Niezapomniane. 25 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. O inicjatywie i jej znaczeniu informowała pucka policja za pośrednictwem postów i komunikatów profilaktycznych. Kampania Zaginione Niezapomniane to tydzień widoczności i wsparcia dla rodzin dzieci, które nie wróciły do domu. Symbolem akcji jest kolor niebieski oraz niezapominajka, kwiat oznaczający pamięć, troskę i nadzieję. W ramach europejskiej inicjatywy Blue for Hope wiele budynków w Polsce i w całej Europie zostało podświetlonych na niebiesko, by zwrócić uwagę społeczeństwa na problem zaginięć dzieci oraz okazać solidarność z ich bliskimi. Do działań przyłączyli się również policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku. Remont skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i Nadmorskiej w Łebie wywołuje coraz większe niezadowolenie wśród lokalnych przedsiębiorców. Plac budowy w samym centrum turystycznej części miasta sprawił, że część lokali i obiektów noclegowych odczuwa znaczący spadek liczby klientów już na początku sezonu. Największe problemy dotyczą dojazdu do obiektów noclegowych oraz dostępu do lokali gastronomicznych. W niektórych miejscach droga jest całkowicie nieprzejezdna, co powoduje odwoływanie rezerwacji i utrudnia przejazd turystom. Przedsiębiorcy wskazują również na brak dostępu do parkingów oraz trudne warunki dla pieszych, którzy muszą poruszać się po rozkopanych i piaszczystych odcinkach ulic. Władze miasta deklarują, że inwestycja zostanie zakończona przed sezonem letnim, jednak właściciele firm podkreślają, że tempo prac i organizacja budowy budzą ich poważne zastrzeżenia. Zwracają uwagę na przerwy w robotach oraz chaotyczny harmonogram, który ich zdaniem dodatkowo pogłębia problemy w tej części miasta. 18 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy trafi do polskich szpitali. Część tych środków zasiliła już województwo Szpital Specjalistyczny w Słupsku, który otrzymał ponad 100 milionów złotych na rozwój nowoczesnej opieki medycznej. Dzięki unijnemu wsparciu słupska placówka kupiła sprzęt dla onkologii i kardiologii. Na liście zakupów znalazły się m.in. echokardiografy, dwa rezonanse magnetyczne, tomograf komputerowy, roboty do chemii, kompleksowe wyposażenie, sterylizatorni oraz sprzęt dla bloku operacyjnego. Łącznie wykaz obejmuje 205 pozycji. Postępy inwestycji sprawdzała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, która odwiedziła szpital razem z zarządem i personelem medycznym. Podczas wizyty obejrzała zmodernizowane części lecznicy oraz nowy sprzęt wykorzystywany w diagnostyce i leczeniu pacjentów. Środki z Krajowego Planu Odbudowy muszą zostać wykorzystane do września tego roku. W przeciwnym razie niewydane pieniądze trzeba będzie zwrócić. Resort zdrowia zapewnia jednak, że Polska wykorzysta fundusze niemal w całości. Strażacy z regionu wzięli udział w ćwiczeniach. Scenariusz zakładał pożar instalacji elektrycznej na chórze miejscowego kościoła oraz konieczność ewakuacji osób poszkodowanych z zadymionego obiektu. Ćwiczenia odbyły się 23 maja i miały na celu doskonalenie umiejętności strażaków, a także dokładne zapoznanie się z obiektem sakralnym na wypadek realnego zagrożenia. Według założeń ćwiczeń w kościele doszło do pożaru instalacji na chórze. W wyniku zdarzenia pojawiło się silne zadymienie, co wymagało wprowadzenia rot ratowniczych w aparatach ochrony dróg oddechowych. Strażacy prowadzili również ewakuację osób poszkodowanych oraz udzielali im pomocy w przygotowanym punkcie medycznym. W ćwiczeniach uczestniczyły jednostki OSP w Kozakowie, OSP w Chynowie i OSP Opalino, a także jednostka ratowniczo-gaśnicza w Wejherowie oraz ratownicy medyczni. Jak dzisiaj pogoda się prezentuje, przede wszystkim ciepło, albo można powiedzieć nawet wprost gorąco. 19 stopni Dębki, Władysławowo, Łebałustka, 22 Gdynia, Puck-Kosakowo, Wejherowo, Reda, Rumia, Słupsk, Lębor, Kobylnica, 23 Gniewino, Luzino.

0: ciśnienie z kolei 1023 hektopaskale. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad morzem okresami dość silny, zachmurzenie małe, a opadów jakichkolwiek brak. Nie dość, że nie będzie ich dziś, no to jeszcze w nocy się nie pojawią, jutro też ich nie będzie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Za nami Dawid Guetta, wcześniej Robin Schulz i słuchamy Radia Nordo FM. Prawie kwadrans po godzinie 16. Robert Jastrzębski, dzień dobry. A dzisiaj w kartce z kalendarza jedno z najważniejszych świąt w roku. Dzień Matki, proszę Państwa. Wszyscy to wiemy i to jest idealny moment, żeby się zatrzymać na chwilę, zadzwonić, przytulić albo po prostu powiedzieć: mamo, dziękuję. Bo mama to ktoś, kto zawsze odbierze telefon, nawet jak dzwonisz tylko po przepis albo żeby zapytać, co tam na obiad, mamo. I przypominam, że możecie też składać życzenia na naszym profilu facebookowym Radia Nordo FM. Pod odpowiednim postem czekamy na wasze wiadomości dla mamy. Postaramy się wyemitować wszystkie, ale na pewno usłyszymy te najpiękniejsze. Do 18 to jest program Nordo na fali. W tej godzinie gramy Bruno Mars, Oscar Sims, będzie Michael Gray, a za chwilę kolejna lekcja Kaszubskiego. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
3: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
3: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
3: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
3: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
4: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
3: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
6: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
5: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
1: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja dragę. Łagłeda.
2: Łagłeda.
3: Łagłeda.
2: Dobroć.
3: Dobroć.
2: Dobroć.
3: W tej białce sama łagłeda sedzy.
2: Ta pani jest kwintesencją dobroci.
3: W tej białce sama łagłeda sedzy.
2: Łagłeda.
3: Dobroć.
2: Łagłeda.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: daj mi znać.
1: Tu Radio Norda i tak śpiewa Oskar Cyms na naszej antenie. Piosenka nazywa się Daj mi znać. Za chwilę u nas ostatni raport drogowy, ale my teraz przenosimy się na ulicę Wejherowa, bo nasz kolega redakcyjny Kuba Szumilas wyszedł do mieszkańców i zapytał jedno proste pytanie, czego życzyć mamom? Odpowiedzi były różne, od zdrowia przez cierpliwość, aż po święty spokój. Zresztą sami posłuchajcie.
2: To czego życzyć sobie i innym mamom z okazji Dnia Matki?
3: Sobie szczęścia od dzieci.
2: A innym, swoim doświadczeniem, jakby pani się chciała podzielić?
3: Warto jest kochać, wtedy jest się kochanym i wtedy świat jest kolorowy, jest piękny.
2: Super, to żeby ten świat w dniu dzisiejszym nabrał dla pani jeszcze więcej kolorów, kwiatek od naszej redakcji.
3: Jak miło, dziękuję bardzo. Piękny.
2: Proszę bardzo, wszystkiego dobrego z okazji.
3: I wzajemnie, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: Takie życzenia usłyszał Kuba Szumilas od mieszkańców Wejherowa. A kto chciałby złożyć życzenia i usłyszeć je na naszej antenie, bardzo proszę, profil facebookowy Radia Norda FM. Pod odpowiednim postem piszcie życzenia dla swojej mamy, a w Radiu Norda za chwilę ostatni popołudniowy raport drogowy. Zapraszam.
4: Norda na fali. Norda.

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Reklama.
5: I to już 16.30, słuchamy Radia Norda FM i u nas ostatni raport drogowy, posłuchajcie, bo na początek ważna informacja dla puckich kierowców. Ulica Wejherowska zostanie zamknięta dla ruchu. I to w związku z ostatnim etapem technologicznym przebudowy nawierzchni jezdni ulicy Wejherowskiej. Konieczne jest całkowite zamknięcie ulicy Wejherowskiej w dniu 30 maja w godzinach od 7 do 19 na odcinku od ulicy Obwodowej do przejazdu kolejowego. Decyzja o całkowitym zamknięciu podyktowana jest po pierwsze technologią wykonania. Jest to ostatnia warstwa nawierzchni, im mniej przerw technologicznych, tym jakość i trwałość nawierzchni jest większa. Kolejnym argumentem jest bezpieczeństwo uczestników ruchu. Wykonywanie tego typu robót wymaga mobilizacji dużej ilości sprzętu ciężkiego, samochodów ciężarowych, ludzi, którzy potrzebują również bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Ostatnim argumentem przedstawionym przez wykonawcę jest czas. Przy całkowitym zamknięciu ruchu prace przebiegają zdecydowanie szybciej. Jak dokładnie będą wyglądały zamknięcia, tego dowiemy się ze strony miastopuck.pl. Przenosimy się do Łeby, bo tutaj remont skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Nadmorskiej wywołuje coraz większe niezadowolenie wśród lokalnych przedsiębiorców. Plac budowy w samym centrum turystycznej części miasta sprawił, że część lokali i obiektów noclegowych odczuwa znaczący spadek liczby klientów i już na początku sezonu. Największe problemy dotyczą dojazdu do obiektów noclegowych oraz dostępu do lokali gastronomicznych. W niektórych miejscach droga jest całkowicie nieprzejezdna, co powoduje odwoływanie rezerwacji i utrudnia przyjazd turystom. Przedsiębiorcy wskazują również na brak dostępu do parkingów oraz trudne warunki dla pieszych, którzy muszą poruszać się po rozkopanych i piaszczystych odcinkach ulic. Władze miasta deklarują, że inwestycja zostanie zakończona przed sezonem letnim, jednak właściciele firm podkreślają, że tempo pracy i organizacja budowy budzą ich poważne zastrzeżenia. Zwracają uwagę na przerwy w robotach oraz chaotyczny harmonogram, który ich zdaniem dodatkowo pogłębia problemy w tej części miasta. To tyle w popołudniowym raporcie drogowym Radia Norda FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana. Wtorek w województwie pomorskim przynosi nam bardzo ładną pogodę, sporo słońca, do tego małe zachmurzenie i maksymalnie 20

3 stopnie. Termometry pokazują dzisiaj w Lęborku, w Słupsku, w Luzinie. Trochę mniej w Wejherowie i w Gdyni, tutaj 22 stopnie. I nad morzem też całkiem przyjemnie. 19 stopni w Dębkach, 19 stopni we Władysławowie, podobnie na Półwyspie Helskim i w Ustce. Niestety jutro trochę zimniej. Temperatury spadną do 18 stopni i tak będzie w Wejherowie i w

0: Takie piosenki tylko u nas. Elton John i Dua Lipa, wcześniej Beata Kozidrak, Robert Jastrzębski, do 18:00 program Nordo na fali. Witam wszystkich tych, którzy być może teraz do nas dołączyli i bardzo dobrze, że jesteście razem z nami, bo nie dość, że mamy dzień mamy, to zaczynamy naszą zabawę skojarzeniową. Tradycyjnie od poniedziałku do piątku w programie Nordo na fali zagadka dnia. Kojarzymy trzy słowa, odgadujemy hasło i wygrywamy nagrody. A dla kogoś, kto zamelduje się jako pierwszy na mecie z pierwszą precyzyjną odpowiedzią, czekają dwa bilety na premierę spektaklu RUR, czyli Roboty Uniwersalne Rosuma. I to wszystko 30 maja w Wejherowskim Centrum Kultury.
1: Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na spektakl RUR, Fabryka Robotów Uniwersalnych.
2: Premiera już 29 maja o godzinie 19, a kolejne spektakle 30 maja i 16 czerwca również o godzinie 19. Serdecznie zapraszamy.
0: Dwa bilety będą do odbioru na miejscu. A teraz uwaga, bo w zagadce dnia dzisiaj trzy słowa: najlepsza, czuła i opiekuńcza. Najlepsza, czuła i opiekuńcza, w razie czego wszystko macie na Facebooku Radia Nordo FM. I pierwsza wskazówka to hasło, które składa się z dwóch wyrazów. Podejrzewam, że macie już jakieś pomysły, no to zapraszam do komentowania. Finał przed godziną 18, a u nas za chwilę magazyn kulturalny.
3: Nordo na fali. Reklama.
4: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
5: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
4: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
5: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
4: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
5: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
4: www.arkabut.pl.
6: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
7: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
8: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem.

0: od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
0: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.

0: Okno na kulturę.
1: Na antenie Radio Nord FM czas teraz na trochę kultury. Janusz Ludwiczak, ponownie dzień dobry. Cały czas trwają obchody stulecia miasta Gdyni. W sobotę w Parku Sportowo-Rekreacyjnym Witosfera odbędzie się Witomiński Piknik Mundurowy. W programie wiele atrakcji, o których opowie nam teraz szerzej koordynator wydarzenia, a zarazem radny dzielnicy Witomino Maciej Wojnicki.
2: Planujemy m.in. Białe Miasteczko z Gdyńskim Centrum Zdrowia, strefę profilaktyczną. Proponujemy strefę chilloutu z Biblioteką Gdynia oraz przystanią sąsiedzką Widna 2A. Będą kreatywne warsztaty, będzie wiele służb mundurowych, wozy, pojazdy, sprzęt i umundurowanie. Będą też atrakcje dla rodzin z dziećmi, m.in. Miasteczko Bezpieczeństwa bądź strefa gier z gdańskim oddziałem IPN-u. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Impreza będzie miała też akcent kaszubski, ponieważ zaśpiewa dla nas zespół pieśni i tańca Gdynia, który niedawno obchodził 70-lecie swojej działalności.
1: A jak dodają organizatorzy, wydarzenie rozpocznie występ orkiestry dętej gminy Szemud. Cały piknik jest nietypowy, gdyż organizowany jest społecznie przez wielu wolontariuszy. Witomiński piknik mundurowy już w najbliższą sobotę w godzinach od 11 do 17 w Parku Sportowo-Rekreacyjnym Witosfera przy ulicy Wielokackiej 16 w Gdyni. Wstęp wolny. Od wczoraj w Wejherowskim Centrum Kultury można oglądać wystawę Aneks 3 do 3 razy sztuka Ceramika. Wystawa jest prezentacją ceramicznych unikatów wykreowanych przez młodych artystów rzeźbiarzy, absolwentów kierunku rzeźba na Wydziale Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W Galerii Filharmonii Kaszubskiej można zobaczyć pracę młodych rzeźbiarzy. Na wystawie prezentowane są ceramiczne artefakty stanowiące dyplomy przyszłych artystów. Wystawę można oglądać do 21 czerwca. A Okno na Kulturę wraca w Radiu Nord FM już jutro o godzinie 8.45. Dobrego popołudnia, udanego wieczoru.

0: To była Azalia i jej Diament. I w Nordzie na Fali będą teraz gratulacje dla tej artystki. W branży muzycznej odbyła się wczoraj Gala Fryderyki 2026 i właśnie Azalia zdobyła dwie takie statuetki i stała się jedną z najgłośniejszych postaci całego wydarzenia. Wielkie gratulacje lecą dla Azalii, bo przecież sporo gramy jej przebojów w Radiu Norda FM. A u nas wracamy do zagadki dnia. Trzeba rozpracować hasło na Facebooku. Trzy słowa kluczowe. Najlepsza, czuła i opiekuńcza. Hasło, które składa się z dwóch wyrazów. Wskazówka numer dwa to miłość. Finał jak zwykle przed godziną 18, a my sprawdźmy jeszcze, jakie życzenia proponują dzisiaj mieszkańcy Wejherowa.
1: Czego pani by sobie życzyła i innym mamom?
2: Sobie na pewno satysfakcji jakiejś z wychowania dzieci, które wychowałam, dwójkę. No i myślę, że mama tej dziewczynki też by sobie tego życzyła, żeby była dumna.
1: Super, dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego.
0: A kwiatki w Parku Majkowskiego w Wejherowie rozdawał Kuba Szumilas.
3: Norda na Fali. Norda na Fali.

0: Reklama.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504-16-10-10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
0: Reklama.
4: Co z cenami paliw? Szybkiego powrotu do przeszłości nie będzie. Wciąż nie wiadomo, co z Polką, której konwój zatrzymano w Libii. Ogromna popularność rozliczenia pitów przez internet. Marcin Krzemiński. Rynek paliw spodziewa się szybkiego zakończenia konfliktu w Iranie. Widać to po spadkach cen na giełdzie, ale nadal nie wiadomo, czy porozumienie między Iranem a USA jest bliżej, czy też dalej. A co za tym idzie, kiedy Iran odblokuje jedną z kluczowych na świecie tras transportu ropy, czyli cieśninę Ormus? Ile będziemy płacić za paliwo na stacjach? O tym Bartosz Kądziołka.
5: Jeśli cieśnina Ormus zostanie odblokowana, na obniżki przyjdzie poczekać być może nawet kilka miesięcy, mówi Rafał Zywert z Biura Analitycznego Reflex.
6: Trudno oczekiwać, żeby samo otworzenie cieśniny Ormus i przywrócenie transportu ropy spowodowało spadek cen do poziomu sprzed wybuchu wojny.
5: Z kolei w tym tygodniu rząd ma podjąć decyzję o przedłużeniu pakietu CPN, czyli obniżek na stacjach. Gdyby pakiet CPN od razu zniknął w całości.
6: Gdyby nie pakiet CPN, to byśmy średnio płacili złotówkę więcej.
5: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,46, a za olej 6,90, a to z pakietem CPN w przypadku benzyny 73 grosze więcej niż przed atakiem na Iran i 92 grosze więcej za olej.
4: Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma być też podstawą do wprowadzenia cyfrowej karty DILO, czyli diagnostyki i leczenia pacjenta onkologicznego. Wciąż nie udało się ustalić, co dzieje się z Polką biorącą udział w konwoju z pomocą dla Palestyny, który został zatrzymany w Libii. Grupa aktywistów, która chciała z pomocą humanitarną dotrzeć do Strefy Gazy, utknęła najprawdopodobniej na terenach, gdzie nie sięga władza oficjalnego rządu w Trypolisie. Robimy co tylko można, by nawiązać kontakt z aktywistami i by ich uwolnić, zapewnia rzecznik polskiej dyplomacji Maciej Wewiór.
7: Jesteśmy w kontakcie również ze służbami państw, których obywatele zostali tam zatrzymani. Bezpieczeństwo naszych obywateli jest dla nas kluczowe, nawet jeśli ci obywatele nie słuchają ostrzeżeń, nie stosują się naszych ostrzeżeń.
4: Globalny konwój lądowy Sumut, który utknął w Libii, wyruszył z Algierii. Składa się z ponad 200 uczestników z 25 krajów. Rozliczanie podatku PIT przez internet z roku na rok coraz popularniejsze. Przez system Twój PIT złożono blisko 15 milionów deklaracji za zeszły rok, czyli pół miliona więcej niż za 2024. Większość z nas potrzebowała mniej niż 5 minut, by rozliczyć się online, mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.
8: Dążyliśmy, żeby ta akcja PIT była jak najbardziej

0: bardziej przyjazna i przyjemna do rozliczenia. Jestem przekonany zresztą o tym, że to nam się udało, że było szybko i bezproblemowo, jeżeli chodzi o złożenie PIT-a czy zatwierdzenie PIT-a.
1: Najstarsza osoba, która skorzystała z systemu Twój e-PIT, miała 110 lat.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Woda w 5 miejscowościach w gminie Puck nie nadaje się do spożycia. O szczegółach mówi zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Pucku Aleksandra Lange.
3: W trakcie badań kontrolnych prowadzonych przez zarządcę wodociągu wykryto w punkcie zgodności bakterie grupy coli. Określono strefę, której może dotyczyć to zanieczyszczenie. Woda w tej wydzielonej strefie nie nadaje się do spożycia. W tej chwili nadaje się tylko do użytku w toalecie, do spuszczania w sanitariatach.
2: Wodę z kranu nie powinni spożywać mieszkańcy Leśniewa, Domatowa, Dąbrowy, Wielkiej Piaśnicy oraz Domatówka. Jak zaznacza Aleksandra Lange z puckiego sanepidu, woda ta absolutnie nie nadaje się do spożycia.
3: Duża ilość bakterii z grupy coli. W związku z tym może organizm zareagować niestety jakimiś objawami ze strony układu pokarmowego. W związku z tym, aby zapewnić to bezpieczeństwo konsumentom, wprowadza się w takiej sytuacji brak przydatności wody do spożycia.
2: Na miejsce podstawiono beczkowóz. Gmina zapewniła też zbiorniki z wodą zdatną do spożycia oraz wodę butelkowaną. Sanepid poinformował również, że w miejscowościach Mała Piaśnica, Mechowo oraz Zdrada woda nadaje się warunkowo do spożycia, ale wyłącznie po przegotowaniu. Dotyczy to także mycia naczyń, owoców i warzyw, kąpieli noworodków i niemowląt oraz mycia zębów. Dodajmy, że wodociąg publiczny Leśniewo zaopatruje blisko 4,5 tysiąca mieszkańców. To kiedy woda we wschodniej części gminy Puck będzie nadawała się do spożycia, okaże się po zakończeniu płukania wodociągu i przeprowadzeniu kolejnych badań próbek. Policja zajmuje się sprawą wycinki drzew nad jeziorem Sarpsko. Interwencje w sprawie prac prowadzonych na obszarze Natura 2000 wystąpiły władze Łeby. Sprawę nagłośnili wcześniej członkowie Stowarzyszenia Pomorski Dom, którzy opublikowali zdjęcia pokazujące ślady wycinki. Społecznicy podkreślają, że choć dokładna liczba usuniętych drzew nie jest jeszcze znana, teren objęty pracami ma szczególne znaczenie przyrodnicze. Według przedstawicieli stowarzyszenia wycinka mogła zostać przeprowadzona w okresie lęgowym ptaków i mogła doprowadzić do zniszczenia siedlisk zwierząt związanych z przybrzeżnymi szuwarami jeziora Sarpsko. Sprawa dotyczy terenów położonych na granicy Łeby i gminy Wicko. Stowarzyszenie Pomorski Dom skierowało pisma m.in. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Wód Polskich z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Społecznicy podkreślają, że oczekują dokładnego zbadania sprawy i oceny wpływu wycinki na chroniony obszar. Park Kultury i Wypoczynku w Słupsku stał się miejscem wyjątkowego spotkania rodzin zastępczych. Wydarzenie połączyło integrację, zabawę i rozmowę o tym, jak ważną rolę pełnią osoby, które otwierają swoje domy dla dzieci potrzebujących opieki i bezpieczeństwa. Na uczestników czekało wiele atrakcji. Dzieci korzystały z dmuchańców, baniek mydlanych, malowania twarzy, zaplatania warkoczyków i tymczasowych tatuaży. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także przejażdżki kładami oraz spotkanie z końmi z zaprzyjaźnionej stajni. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele policji, straży pożarnej, wodociągów Słupsk oraz lokalnych organizacji. W ciepły dzień szczególną atrakcją dla najmłodszych była wodna mgiełka przygotowana przez słupskie wodociągi. Organizatorzy podkreślają, że takie wydarzenia są nie tylko okazją do wspólnej zabawy, ale też ważnym przypomnieniem o znaczeniu rodzicielstwa zastępczego. To codzienna odpowiedzialność, troska i gotowość do stworzenia dziecku bezpiecznego miejsca. Pogoda zrobiła się iście letnia, jakby już wakacje przyszły, tylko że jeszcze do wakacji to trochę czasu pozostało, ale już dziś na termometrach 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 23 w Gniewinie i Luzinie. Zachmurzenie małe, na opady się nie zanosi, a wiatr utrzymuje się słaby i umiarkowany, choć momentami i miejscami wiatr akurat to może być nawet porywisty.
4: Norda.

0: To była Nita w Radiu Nordo FM. Piosenka nazywa się Dla Zasady. Jak zwykle cała playlista na naszej stronie nordo.fm w zakładce Co było grane. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Ostatnia godzina w programie Nordo na fali. Świętujemy Dzień Matki. Rzecz jasna, proszę Państwa, na naszej antenie. I od razu przejdę do komentarzy, jakie piszecie w sprawie życzeń, które od razu można usłyszeć na naszej antenie. I teraz naprawdę coś od serca. Wiesław Szornak pisze w imieniu synów. Kochana mamo Krystyno, ty nam dałaś życie, ty nas wychowałaś. Nauczyłaś nas, jak żyć, szanować innych ludzi, jak być dobrym człowiekiem i jak wybaczać. Te twoje nieprzespane noce, łzy, zawsze byłaś przy nas. Dziękujemy ci, mamo. Nie tylko dzisiaj, codziennie cię kochamy. Życzymy ci dużo uśmiechu i przede wszystkim zdrowia. Dla Krystyny Szornak. Piękne życzenia od synów. Powiem wam szczerze, że takich słów no nie da się napisać na szybko. To są życzenia, za którymi stoi całe życie, wychowanie, poświęcenie i masa emocji. I chyba każdy, kto tego słucha, ma w głowie swoją mamę i swoje wspomnienia. Bo pamiętajcie, że Dzień Matki to nie tylko kwiaty i życzenia, to właśnie takie historie, które pokazują, jak ważne są mamy w naszym życiu, prawda? Panie Wiesławie, ogromny szacunek za ten komentarz, ogromny szacunek za te słowa. A jeśli ktoś się jeszcze zastanawia, czy napisać do mamy, to jest właśnie ten moment. Zajrzyjcie na profil facebookowy Radia Norda FM, a za chwilę w Nordzie na fali wracamy do ukochanej naszej mamy, czyli zagadki dnia. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama. Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
2: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do

0: plastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Reklama.

0: No niektóre mamy na pewno lubią taką dyskotekę, jaką gramy w Radiu Norda FM. Electric Avenue w nowej wersji od Velvet, a za chwilę Ekipa i Modelki i Wakacyjne Santa Cruz. Pani Magdalena napisała piękne życzenia dla swojej mamy, uwaga, czytam. Jedyna taka kobieta z sercem na dłoni, gdy dzieje się źle, zawsze obroni. Potrafi pocieszyć, kiedy łzy lecą i otrzeć je swą dłonią kobiecą. Najlepszą przyjaciółką swojej córki jest. Buziaki przesyłam, najczulszy gest. Kochanej mamie Sabinie życzę przede wszystkim zdrowia, aby potrafiła znosić moje humory i zawsze była radosna, pogodna, z uśmiechem na twarzy. Proszę Państwa, no właśnie takie słowa pokazują, że mama to nie tylko mama, ale także kumpela, wsparcie i ktoś, kto zawsze stoi po naszej stronie. Świętujemy Dzień Mamy w Nordzie na Fali jeszcze do 18, jeśli ktoś zdąży napisać w komentarzu jakieś życzenia, chętnie przekażemy. Za chwilę u nas wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina. I ostatnia wskazówka jeszcze w naszej zabawie skojarzeniowej to, no właśnie, mama. Mama, proszę Państwa. Kombinujcie i w finale naszej zabawy wszystko się wyjaśni.
1: Norda na Fali. Norda.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. ATS Małe Trójmiasto Rumia ma za sobą pierwszy mecz barażowy o grę w pierwszej lidze. Przed własną publicznością zremisowali z Wichrem Lisiec wielki 5-5.
5: Nie ukrywam, zaskoczył nas trochę. My przed meczem, kiedy rozmawialiśmy między nami, zakładaliśmy nasze zwycięstwo. Wiadomo, drużyna z Lisieca Wielkiego bardzo mocna, natomiast my również mamy naprawdę niezłych zawodników. I tak, 5-5. Powiem szczerze, że po pierwszych grach singlowych taki wynik brałbym w ciemno, ponieważ przegrywaliśmy 1-3. Natomiast przyszły deble, które wygraliśmy 2-0, więc było chwilę później 3-3. I 5-4, więc można powiedzieć, że ten wynik remisowy bardziej satysfakcjonuje drużynę gości. Ale tak jak mówię, sprawa jest otwarta, jesteśmy chwilę przed rewanżem i jestem naprawdę dobrej myśli.
4: Mówił dla Radia Nord FM prezes ATS Wojciech Sierlica. Rewanżowy mecz odbędzie się w najbliższy weekend w Wisiecu Wielkim. W przypadku remisu awansie zadecyduje matematyka.
5: Wtedy zaczynamy liczyć poszczególne sety. My pokusiliśmy się już o takie pierwsze liczenie i z tego co pamiętam mamy plus 3, jeśli chodzi o zdobycz setów. Zdarzały się w historii takie przypadki, że również rozstrzygnięcia nie przynosił wynik setów i wtedy dochodzi do liczenia małych punktów. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo wtedy rzeczywiście dużą rolę odgrywa kto z kim wygrał, nie wiem, 11-3 czy 12-10 i to są naprawdę już takie bardzo skrajne przypadki, ale każdy set, można powiedzieć, jest na wagę awansu.
4: Dodajmy, że Bradzie TS mógł liczyć na gorący doping swoich fanów. Mecz oglądała ponad setka kibiców. Zmieniamy dyscyplinę. Bardzo dobry występ zanotowali młodzi piłkarze APK Szubion podczas ogólnopolskiego turnieju Anhor Cup w Kołobrzegu. W prestiżowych rozgrywkach rywalizowały akademie piłkarskie z całej Polski. Klub z regionu wejherowskiego reprezentował drużyny z roczników 2013, 2014, 2015, 2017 i 2018. Najlepiej spisały się zespoły z roczników 2013 i 2014, które zakończyły turniej na bardzo wysokim czwartym miejscu w swoich kategoriach wiekowych. Dobrze zaprezentował się również rocznik 2015, zajmując szóste miejsce w stawce 20 drużyn. Zespół z rocznika 2018 uplasował się na siódmej pozycji spośród 18 ekip, natomiast najmłodsi zawodnicy z rocznika 2017 zdobywali cenne doświadczenie w rywalizacji z silnymi akademiami z całego kraju. Prezes Akademii Marek Hebel zaznacza, że udział w takich turniejach pozwala zawodnikom rozwijać się szybciej i poznawać wyższą intensywność gry niż w codziennych rozgrywkach ligowych. APK Szuban od kilku lat rozwija szkolenie dzieci i młodzieży w rejonie Wejherowa, Gościcina i Bolszewa. Akademia prowadzi treningi w kilku lokalizacjach powiatu wejherowskiego i szkoli obecnie

0: Kilkuset młodych zawodników. Pozostajemy na Zielonej Morawie. W Gdańsku reprezentacja Polski kobiet zagra ze Francją w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata FIFA 2027. Spotkanie odbędzie się w piątek, 5 czerwca o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Selekcjoner Kanina Patalon podkreśla, że rywalki to drużyna światowej klasy, ale kluczowe będzie skupienie na własnej grze. Nasza uwaga koncentruje się przede wszystkim na jakości własnych działań i konsekwentnej realizacji planu, zaznacza trenerka. Bilety na mecz są dostępne w systemie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dla grup zorganizowanych przygotowano specjalną ofertę. Dzieci i młodzież zapłacą 5 zł, a dorośli 10 zł. Warunkiem jest zakup minimum 20 wejściówek i wybór sektora kategorii trzeciej przeznaczonego dla grup. Zniżka dla niepełnoletnich naliczana jest automatycznie po wpisaniu numeru PESEL. Wejściówki będzie można kupić także w dniu meczu w kasach stadionu w godzinach 15-19. Dodatkowo już od godziny 15 wokół stadionu w Gdańsku zaplanowano piłkarski festiwal dla dziewczyn w ramach kampanii Dziewczyny drużyna nie tylko na boisku.
1: Przed nami pogodny wieczór, ciepła noc i kolejny gorący dzień. Nawet w nocnych godzinach temperatura nie spadnie poniżej 11 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. Dziesiątkę będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, a dziewiątkę w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie oraz Luzinie. Ciśnienie? Dość wysokie, 1028 hektopaskali mniej więcej. Do tego wiatr słaby i umiarkowany. No i dobra wiadomość dla tych, którzy lubią wysokie temperatury. Ta jutrzejsza nie spadnie nam w porównaniu do dzisiaj.

Tu Radio Nord FM i powolutku zbliżamy się do godziny 18. Za chwilę finał w naszej zabawie skojarzeniowej, ale my wcześniej jeszcze sprawdzamy, gdzie mamę dzisiaj można zabrać do kina i na co. Na początek Kino Race w Słupsku proponuje dzisiaj o godzinie 18 Młode Matki. Produkcja, która idealnie strzela się w dzisiejszy dzień, to o godzinie 18, a o godzinie 20 w Kinie Race Milcząca Przyjaciółka. Przenosimy się do Lęborka i w Kinie Fregata dzisiaj o godzinie 18 Kuro Zając i Świątynia Świstaka, a o godzinie 20 Diabeł Ubiera się u Prady 2. I jak zawsze sprawdzamy, co tam w Gdyni. Mandalorian i Grogu o godzinie 19 w IMAX-ie. Oprócz tego Pasażer dzisiaj o godzinie 18.45 i o 20.45. O 18.30 i o 21.15 Diabeł Ubiera się u Prady 2. O 20.30 Michael, Obsesja o 19.40 i Mortal Kombat 2 o 18 i o

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
4: Formatik Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatik, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatik zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy.
7: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
8: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
7: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
8: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
7: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
8: Wejdź na chopinmedica.pl
7: lub zadzwoń 571 824 501. Chopin Medica.
8: Nowoczesne.

0: Obecna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
1: Reklama.
2: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Dyskoteka lat 90. Korona Rhythm of the Night. Tylko u nas właśnie takie hity na antenie Radia Norda FM, a więcej takich oldschoolowych przebojów usłyszymy już po godzinie 18 w programie Norda Party. Zapraszam. W finale naszej wyjątkowej zabawy skojarzeniowej w Dzień Matki serce grało pierwsze skrzypce, bo hasło naprawdę ciepłe. Najlepsza, czuła, opiekuńcza, hasło, które składa się z dwóch wyrazów: miłość i mama. Jaka ta mama? Oczywiście ukochana mama, proszę Państwa, ukochana mama. I najszybciej takie hasło napisała dzisiaj pani Zuzia Machalewska. To są wtorkowe brawa dla Zuzi, wszystkiego dobrego, gratulacje. Zuzia wygrywa dwa bilety na premierę spektaklu RUR, Roboty Uniwersalne. Spektakl, który ma swoją premierę 29 maja, a bilety mamy na 30 maja na godzinę 19. Gratulujemy, dziękujemy wszystkim za piękną zabawę. A w Nordzie na Fali na koniec jeszcze przenosimy się do Parku Majkowskiego, gdzie Kuba Szumilas rozdawał dzisiaj kwiaty i sprawdzał, jakie życzenia można złożyć jeszcze dzisiaj naszym wszystkim kochanym mamom.
1: Dzień dobry. Przepraszam, że tak od tyłu, panie, zachodzę, ale dzisiaj Dzień Matki i chodzę z zapytaniem, czego życzyć sobie i innym matkom w to święto?
2: Zdrowia, radości i częstego spotykania się z dziećmi.
3: O właśnie, tak. Częstego spotykania się w gronie rodziny, chyba przede wszystkim.
1: Jak najczęstszych spotkań w gronie rodzinnym życzę i dla mam piękne kwiatki.
2: Uprzejmie.
1: Proszę bardzo.
3: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.
2: Miłego dnia.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Miłego wieczoru, Robert Jastrzębski. Cześć, do jutra, pa!
4: Norda na Fali.

0: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
1: Reklama.
2: To zorganizowana akcja, tak o fałszywych alarmach mówi szef MSWiA. Prezydent Krakowa odchodzi i przyznaje, że popełnił wiele błędów. Alerty pogodowe w kraju i w Europie. My pytamy dlaczego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Fałszywe alarmy to najczęściej zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób, powiedział szef MSWiA Marcin Kierwiński. Odniósł się w ten sposób do fałszywych alarmów, w wyniku których m.in. policja i straż pożarna są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącym do matki prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Minister Kierwiński podkreślił, że trwa bardzo intensywne śledztwo Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, pionów śledczych i innych służb. Żegnający się z krakowskim ratuszem, zdymisjonowany w referendum, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski podziękował za 2 lata swojej prezydentury, czasu wielu wyzwań, dobrych rzeczy oraz, jak przyznaje, błędów, za które przyszło mu zapłacić.
3: Nie jestem z tego tytułu szczęśliwy, ale taka jest demokracja, takie są jej uroki. Cieszę się bardzo również, że miasto na te najbliższe miesiące pozostaje w stabilnych rękach.
2: Premier Donald Tusk wyznaczył już komisarza dla Krakowa. Do czasu nowych wyborów miastem będzie zarządzać Stanisław Kracik. Partia Razem już ogłosiła, że jej kandydatką w wyborach na prezydenta Krakowa będzie Aleksandra Owca. To współprzewodnicząca Razem i radna Krakowa. Do rady startowała z listy Łukasza Gibały. Kraków dla mieszkańców na początku roku ogłosiła opuszczenie tego klubu i pozostanie radną niezrzeszoną. Lawinowo rośnie liczba skarg w sprawie łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W ubiegłym roku było ich już 20 tysięcy od administratorów danych oraz 16 tysięcy od indywidualnych obywateli. To 40% więcej niż w poprzednich latach, jak mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Najczęściej skargi dotyczą sektora bankowego, medycznego, a także naruszeń związanych z monitoringiem.
4: W piątek podpisałem taką decyzję administracyjną nakładającą karę kilkudziesięciu tysięcy złotych na jednego z mieszkańców akurat miejscowości podwarszawskich, który od dłuższego czasu monitoruje swoich sąsiadów, zagląda im do prywatnych pomieszczeń i żadne służby do tej pory nie dały sobie z tym rady.
2: Prezes UODO radzi, by być powściągliwym i ostrożnym w udostępnianiu swoich danych, a jeśli gdzieś wycieknie nasz numer PESEL, to można go zastrzec w aplikacji mObywatel. Gorąco w kraju, szczególnie na zachodzie, gdzie dziś obowiązuje alert pogodowy z intensywnymi upałami. Zmagają się obecnie także zachodnie kraje Europy. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii termometry pokazują nawet blisko 40 stopni. Wysokie temperatury, które kiedyś zdarzały się bardzo rzadko, mogą teraz zdarzać się częściej, mówi klimatolog z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor habilitowana Anita Bokwa.
5: Głównie za to odpowiada napływ określonych mas powietrza. No a z kolei, że dana masa powietrza napływa do danej części kontynentu, o tym decyduje cyrkulacja atmosferyczna, czyli tak w uproszczeniu mówiąc, rozmieszczenie wyżów, niżów, frontów atmosferycznych.
2: Ostrzeżenia pierwszego stopnia o upałach obowiązują dziś w województwach lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Wszystkie licencjonowane taksówki

działające na terenie Wejherowa będą musiały posiadać jednolite oznakowanie. Decyzję w tej sprawie podjęła Rada Miasta. Zgodnie z nowymi regulacjami każda taksówka będzie musiała zostać oznakowana według jednolitego wzoru graficznego. Oznaczenia mają umożliwić pasażerom łatwą identyfikację pojazdu zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz samochodu. Nowe obowiązki obejmują także konieczność posiadania w pojeździe egzemplarza przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i bagażu. Dokument będzie musiał zostać udostępniony pasażerowi na każde żądanie. Urząd przypomina, że niedostosowanie się do obowiązujących przepisów może skutkować konsekwencjami prawnymi. Organ wydający licencję ma prawo kontrolować przewoźników, a rażące naruszenie zasad może doprowadzić nawet do cofnięcia licencji. Ponowne uzyskanie takiego dokumentu było możliwe dopiero po upływie 3 lat. Policjanci i strażacy z powiatu lęborskiego pomogli mężczyźnie znajdującemu się w kryzysie psychicznym. Dzięki szybkiej akcji służb nie doszło do tragedii, a potrzebujący pomocy mieszkaniec regionu trafił pod opiekę specjalistów. Zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny wpłynęło do lęborskiej policji w czwartek wieczorem. Z przekazanych informacji wynikało, że jego życie i zdrowie mogą być zagrożone. Funkcjonariusze szybko odnaleźli samochód zaginionego ukryty w lesie w okolicach Pogorzelic i rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. W działania zaangażowali się strażacy z kilku jednostek ochotniczej straży pożarnej, straż pożarna z Lęborka, przewodnik z psem służbowym oraz operator drona. Mężczyzna został odnaleziony na terenie bagiennym około godziny 20. Funkcjonariusze udzielili mu wsparcia i przekazali pod opiekę ratowników medycznych. Policja przypomina, że w sytuacjach kryzysowych nie należy pozostawiać potrzebujących bez pomocy, a szybka reakcja i wezwanie służb mogą uratować życie. W Słowowie odbyła się 3. edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej Ludowe Źródła Kultury. Tegoroczne spotkanie poświęcono teatrowi i jego związkom z kulturą ludową. Konferencja odbyła się 22 i 23 maja w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Słowowie, w oddziale Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. W wydarzeniu uczestniczyli badacze z różnych oddziałów naukowych i muzealnych w kraju. Podczas obrad omawiano różne odmiany teatru, które wyrastały z tradycji ludowej lub do dziś funkcjonują w jej kręgu oddziaływania. Program uzupełniła prezentacja filmu Jo w reżyserii Andrzeja Sipajło, przygotowanego przez Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina. Po pokazie odbyło się spotkanie z członkami zespołu. Wygłoszone podczas konferencji referaty po redakcji naukowej recenzji mają zostać opublikowane przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku. Konferencje Ludowe Źródła Kultury Teatr zorganizowały Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pomorskiego oraz Muzeum Pomorza Środkowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Na rower wsiadł pod wpływem, przejażdżka zakończyła się konsekwencjami. W niedzielę w Rumi policjanci skontrolowali 49-letniego rowerzystę. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Kolejnego zatrzymania doszło po 15 na terenie gminy Luzino. Policjanci skontrolowali 56-latka, który miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie. Czwarty nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany około 22 na terenie gminy Gniewino. 41-latek miał prawie 2,5 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Również w sobotę policjanci zatrzymali w Redzie kierowcę, który poruszał się samochodem marki Renault pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo auto nie posiadało tablic rejestracyjnych. Za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W piątek policjanci również ujawnili kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Na terenie gminy Choczewo funkcjonariusze skontrolowali Volkswagena, na którym kierował 33-latek. Mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, a ponadto posiadał cofnięte uprawnienia decyzją starosty słupskiego. Za kierowanie pomimo cofnięcia uprawnień grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności, natomiast za jazdę po alkoholu wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Natomiast w nocy z piątku na sobotę już po północy patrol wejherowskiej drogówki zatrzymał w Redzie kierującego rowerem. Rowerzysta znajdował się w stanie po użyciu alkoholu i został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł.
Wieczór pogodowo nie będzie odstawał od dnia, który jeszcze przez chwilę będzie nam trwał, bo zachody są już dość późno, a temperatura dzisiejszego dnia jest naprawdę solidna. 19 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 22 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezierumi, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 23 stopnie w Gniewinie i Luzinie. Zachmurzenie małe.

za to nasłonecznienie naprawdę duże. Okulary przeciwsłoneczne to wcale nie jest taki głupi pomysł. Wiatr słaby i umiarkowany. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama. Reklama.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Jak się okazuje, Lambery współtworzyła pierwsze hity Vicky Gabor i wciąż mocno jej kibicuje. Jakiś czas temu wyraziła jednak zaniepokojenie zachowaniem młodej piosenkarki, która w jej oczach momentami sprawia wrażenie nieszczęśliwej. Słowa dotknęły 18-latkę. Lambery podkreśliła, że nie żałuje swojej wypowiedzi. Artystka przekazała wiadomość młodszej koleżance z branży. Lambery i Vicky Gabor mają na swoim koncie współpracę muzyczną. Artystki spotykały się na samym początku kariery 18-latki i tworzyły materiał na jej debiutancką płytę. Uściłowska jest też jedną z autorek eurowizyjnego hitu Superhero, za sprawą którego Vicky wygrała Eurowizję Junior 2019 jako druga Polka w historii. W 2024 roku Lambery udzieliła wywiadu, w którym podzieliła się swoimi obawami dotyczącymi młodszej koleżanki z branży. Wokalistka otwarcie przyznała, iż zastanawia się, czy Vicky Gabor jest szczęśliwa, wyrażając nadzieję na to, że jednak tak. Zastanawiam się, czy ona jest szczęśliwa. Powiem szczerze, mam nadzieję, że tak, bo jak patrzę czasami na nią, nie wiem, może ona ma po prostu taki vibe, ale chciałabym po prostu zobaczyć, że ona się cieszy, że ma szczęście w oczach. Chcę wierzyć w to, że jest szczęśliwa, podkreśliła. Vicky Gabor nie ukrywała, iż dotknęły ją słowa koleżanki. Każdy się inaczej zachowuje, każdy ma inny styl bycia. Ja jestem bardzo szczęśliwą osobą, ale nie jestem z takich, które się cały czas uśmiechają. To wszystko czytamy w sieci. Lambery zapytana o to, czy żałuje słów, jakie wypowiedziała na temat Vicky, artystka odpowiedziała, że nie. Uściłowska podkreśliła jednak, że mogła, jak każdy człowiek, coś sobie dopowiedzieć, a najbardziej zależy jej na

0: tym, by Gabor wiedziała, iż ta zawsze jej kibicuje. Po prostu oceniłam sytuację, ale nie będę tego już robić. Powiedziałam to, co widzę. Dodała Lambery.
1: Norda Party! Norda Party!

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz mieszkania, które łączy komfort, funkcjonalność i świetną lokalizację? Mamy coś dla Ciebie. Do wynajęcia przestronne mieszkanie o powierzchni 56 m kwadratowych w Wejherowie przy ulicy Sikorskiego na cenionym osiedlu Orlex. Dwa ustawne pokoje, nowoczesny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Wszystko zaprojektowane z myślą o wygodzie codziennego życia. Mieszkanie znajduje się na pierwszym piętrze, a dodatkowe atuty to miejsce parkingowe oraz monitoring, który zapewnia bezpieczeństwo. Idealne dla rodziny, pary lub osób szukających komfortowego miejsca do życia. Nie czekaj, takie oferty szybko znajdują najemców. Zadzwoń już dziś 601-618-107. Powtórzmy 601-618-107.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
0: Reklama. Norda Party.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Olga Baszczak, czekoladowy krem. Na polanę wkroczył niedźwiedź, przysiadł na pniaku i zamruczał z zadowolenia.
2: Jak dobrze być niedźwiedziem!
1: Zerknął na słoik, który miał w łapie i dodał.
2: A być niedźwiedziem trzymającym w łapie słoik z kremem czekoladowym, to jest dopiero coś!
1: Założył śliniak i przygotował łyżkę, bo był to bardzo kulturalny niedźwiedź. Powąchał cudownie pachnący smakołyk i właśnie miał go spróbować, gdy usłyszał wołanie – Misiu, przyjacielu, jak dobrze cię widzieć! – pokrzykiwał jeż. – A cóż to za pyszności?
2: – Nie mów do mnie, misiu!
1: – obruszył się niedźwiedź, ale już po chwili dodał łagodnie
2: – Poczęstuj się, to czekoladowy krem!
1: Jeż posmarował kremem ćwiartkę jabłka i pałaszował ją z zachwytem. Niedźwiedź właśnie sięgał po łyżkę, kiedy ktoś poklepał go po plecach.
3: Podjadamy sobie w tajemnicy przed przyjaciółmi?
1: Roześmiał się lis.
2: Lisie, w jakiej tajemnicy? Proszę, skosztuj, to czekoladowy krem.
1: Lis nabrał kremu łapką, bo nie był tak dobrze wychowany jak niedźwiedź, a potem sięgnął jeszcze po 4 dokładki. Niedźwiedź czekał cierpliwie, aż lis zaspokoi apetyt i gdy wreszcie miał spróbować swego deseru, z sosny zeskoczyły wiewiórki i pocałowawszy niedźwiedzia na powitanie, bez pytania dobrały się do smakołyku. Niedźwiedź chciał zaprotestować, lecz przypomniał sobie, że jest kulturalnym niedźwiedziem, więc nie powiedział ani słowa. Zrezygnowany spoglądał na słój, nad którym uwijały się chichoczące wiewiórki. Gdy w końcu odstawiły wylizane do czysta naczynie i pomasowały z lubością brzuszki, gospodarz zerknął do pustego słoja i westchnął.
2: Dobrze być niedźwiedziem trzymającym w łapie słoik z kremem czekoladowym,
1: powiedział markotnie, ale gdy spojrzał na swych zadowolonych kompanów, szybko dodał z uśmiechem.
2: Lecz być niedźwiedziem wśród przyjaciół, to jest dopiero coś.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Formatic Strzebielino. Firma specjalizująca się w cięciu, oklejaniu i sprzedaży płyt meblowych. Konkurencyjne ceny, szybki czas realizacji, wysoka jakość wykonania.
5: Umożliwiamy transport towaru do klienta. Szczegóły na naszym Facebooku. Formatic, cięcie i oklejanie płyt.
4: Firma Formatic zaprasza do Strzebielina. Ulica Witkacego 3. Telefon 786 811 558. Jesteśmy dla Was.
6: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie.

0: Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Każda budowa zaczyna się od jednego miejsca. Gdzie? A, to tu. Właśnie w Gowinie powstaje miejsce, gdzie znajdziesz wszystko. Szybko, w dobrej cenie, bez kompromisów. Już wkrótce otwarcie. A to tu market budowlany. Gowino, ulica Wejherowska 28. Bądź gotowy, obserwuj nas na Facebooku i sprawdź, kiedy startujemy. Reklama.
2: Rząd Donalda Tuska rośnie, dziś powiększył się o nową minister. Pacjenci mogą prześwietlić lekarza, zanim do niego pójdą. A na koniec odwiedzimy pierwszą w kraju nerdotekę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po tygodniowej walce z pożarem w Puszczy Solskiej szef MSWiA Marcin Kierwiński wyróżnił dziś strażaków. Najbardziej zasłużonych kilkuset funkcjonariuszy Straży Pożarnej minister uhonorował w Łukowej w powiecie biłgorajskim. W akcji uczestniczyło ponad 3000 osób i 650 pojazdów. Minister podkreślił skuteczną współpracę służb i administracji podczas działań gaśniczych. Przyczyna pożaru Puszczy Solskiej nie została jeszcze oficjalnie ustalona. Do rządu Donalda Tuska doszła jedna osoba. Stanowisko wiceministra sportu objęła Żaneta Cwalina-Śliwowska, posłanka, która do Sejmu dostała się z list Polski 2050, a po rozłamie w tej partii przeszła do klubu Centrum. To pierwsze stanowisko ministerialne dla przedstawiciela tego klubu, o czym Maciej Kluczka.
3: Żaneta Cwalina-Śliwowska zasiliła resort sportu. Mówi Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej, inny z wiceministrów sportu.
4: Już nawet chcę panu pokazać, że jest na stronie, zaraz zobaczymy.
5: W tej chwili jesteśmy na etapie podziału kompetencji. Na pewno kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem zawodników, a więc całym obszarem rzecznika praw zawodników.
3: Jednocześnie nikt z ministerstwa nie odchodzi, a to oznacza, że rząd liczny pod względem liczby ministrów i wiceministrów powiększa się zamiast zmniejszać, mimo wcześniejszych zapowiedzi premiera Donalda Tuska w tej kwestii. Klub Centrum chce też uzyskać stanowisko wicemarszałka Sejmu i prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy.
2: Dla przypomnienia, liderką klubu Centrum jest Paulina Henning-Kloska, minister klimatu, która po objęciu władzy w Polsce 2050 przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz opuściła szeregi partii wraz z grupą parlamentarzystów. W aplikacji Moje IKP pojawiła się nowa użyteczna funkcja dla pacjentów. Pozwala szybko sprawdzić uprawnienia lekarzy i innych pracowników medycznych. Resort zdrowia podkreśla, że rozwiązanie ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pomóc wykrywać osoby podszywające się pod medyków. Badamy nie tylko mamy. Pod takim hasłem ruszyła akcja Amazonek, która ma przypominać o profilaktyce raka piersi i innych nowotworów występujących u kobiet. W całym kraju organizowane są spotkania, w czasie których można dowiedzieć się, jak badać piersi, czy kiedy zrobić badania profilaktyczne.
6: Przykładamy dużą powierzchnię palców i lekki ucisk ruchami okrężnymi od nasady piersi aż do sutka.
7: Badamy się nie po to, żeby coś znaleźć, tylko po to, by być pewnym, że jesteśmy zdrowe.
6: Wcześniej wykryty rak piersi jest w pełni wyleczalny.
2: Akcja odbyła się w Centrum Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, ale Amazonki będą jeździć po całym kraju. Nerdoteka, czyli miejsce poświęcone popkulturze, fantastyce, grom, komiksom i mandze, od wczoraj dostępna jest w Książnicy Podlaskiej w Białymstoku. W Nerdotece można pograć się w gry na konsolach, wypożyczyć komiksy czy planszówki, a nawet filmy VHS czy DVD. To przestrzeń głównie dla fanów popkultury, gier, komiksów i mangi. Twórcy podkreślają, że to pierwsze takie miejsce w Polsce. Nerdoteka ma przyciągać do biblioteki nie tylko po książki, ale też po wspólne spędzanie czasu i rozwijanie pasji.
8: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nowe boisko, trybuny, oświetlenie i budynek szatniowo-administracyjny to m.in. te obiekty powstaną przy ulicy Sikorskiego w Wejherowie. Miasto na ten cel otrzymało 4,5 miliona złotych dofinansowania. Podczas poniedziałkowej konferencji 25 maja w Gdańsku minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał oficjalną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Z blisko 18 milionów złotych dla całego województwa 4,5 miliona trafiło do Wejherowa. Jak mówi przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miasta Wejherowa Rafał Szlas, czekaliśmy kilka lat, ale było warto. Powstanie boisko z prawdziwego zdarzenia. Będziemy mieli pełnowymiarowe boisko piłkarskie

0: ze sztuczną nawierzchnią i pełnym zapleczem sportowym. Nowe boisko powstanie pomiędzy ulicami Sikorskiego i Wschodnią. W ramach inwestycji powstaną również budynek szatniowo-administracyjny, trybuny, oświetlenie, ogrodzenie oraz piłkochwyty. Zgodnie z planem inwestycja powinna zakończyć się już w przyszłym roku. Przy Lęborskiej Elektrociepłowni rozpoczął się montaż nowego agregatu prądotwórczego, który ma zabezpieczyć funkcjonowanie miejskiego systemu ciepłowniczego w przypadku awarii lub przerwy w dostawie energii elektrycznej. Urządzenie będzie odpowiadało za podtrzymywanie pracy kotłów na biomasę należących do miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Inwestycja jest częścią programu wzmacniania odporności infrastruktury krytycznej miasta. Nowy agregat ma zapewnić ciągłość dostaw ciepła oraz ciepłej wody dla mieszkańców nawet w sytuacjach kryzysowych. Jak poinformował burmistrz Jarosław Litwin, urządzenie zostanie podłączone do sieci elektrociepłowni w środę 27 maja. Tego dnia mogą wystąpić jednodniowe ograniczenia w dostawie ciepła. Miasto podkreśla, że działania mają charakter prewencyjny i służą zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego Lęborka. To kolejny etap miejskich inwestycji związanych z zabezpieczeniem infrastruktury. Wcześniej zakupiono agregaty dla węzłów ciepłowniczych miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji oraz ratusza. Część urządzeń pozostaje także do dyspozycji służb i innych podmiotów na wypadek sytuacji kryzysowych. Łącznie Lęborg zakupił już 24 agregaty prądotwórcze o różnej mocy. Od 1 czerwca zawieszona zostanie działalność przychodni w Bałamutku w gminie Ustka. Powodem jest wypowiedzenie umowy przez NZOZ Avicennum. Jak informuje Urząd Gminy, placówka zakończy czasowo działalność z powodu zbyt małej liczby pacjentów oraz strat finansowych związanych z jej funkcjonowaniem. Władze gminy zapowiadają działania, które mają doprowadzić do jak najszybszego ponownego otwarcia przychodni w Bałamutku. Podobne starania dotyczą również placówki w Zaleskich, która obecnie jest remontowana. Pacjenci zapisani do przychodni w Bałamutku i Zaleskich nadal mogą korzystać z opieki medycznej w filiach NZOZ Avicennum w Duninowie, Ustce oraz Sycewicach. Urząd Gminy Ustka zapowiada, że o kolejnych decyzjach w tej sprawie będzie informował mieszkańców na bieżąco. Udawany lekarz sprzedawał nielegalne leki. Policja zatrzymała podającego się za medyka mężczyznę. Gdyńscy mundurowi zatrzymali podejrzanego podczas nadawania przesyłki w paczkomacie znajdującym się przy ulicy Żelaznej w Gdyni. Następnie funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie zajmowanego przez niego mieszkania, gdzie zabezpieczono produkty lecznicze oraz formularze nadawcze przesyłek. Z ustaleń mundurowych wynika, że podejrzany prowadził sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, nie posiadając wymaganych zezwoleń na dopuszczenie ich do obrotu. Mieszkaniec Gdyni oferował preparaty za pośrednictwem lokalnych portali internetowych. Dodatkowo śledczy ustalili, że podejrzany podawał się za lekarza, wzbudzając zaufanie klientów i uwiarygadniając oferowane przez siebie środki. 57-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Za tego typu przestępstwo grozi kara 2 lat pozbawienia wolności. Sprawdźmy, jak pogodowo noc się będzie prezentowała. Jeszcze trochę czasu do niej pozostało, ale już sobie do przodu wybiegnijmy. I to będzie naprawdę ciepła noc. 9 stopni będziemy mieli w Luzinie, 10 w Wejherowie, Rodzierumi, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gnieminie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i okolice, 12 w Dębkach, Władysławowie, Łebie i Ustce. Zachmurzenie się zwiększy. W nocy będzie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Tam możliwe też symboliczne przelotne opady deszczu. Jutro w ciągu dnia już tych chmur będzie znacznie mniej.
1: Norda FM.

0: Reklama.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
3: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
0: Reklama.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną pani Katarzyna Filipiak, zastępca dyrektora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No niestety tych sytuacji u nas jest bardzo dużo, gdzie rodzice zostawiają dzieci i no nie chcą mieć z nimi kontaktu z własnego wyboru. Później czasami to jest tak, że ten rodzic się pojawia od przypadku, więc wtedy my blokujemy czasami takie kontakty. No wybieramy opcje lepsze dla dziecka przede wszystkim. Jak już dotyczy to starszych dzieci, to w konsultacji też z tymi dziećmi. One mają wpływ na to, czy chcą mieć kontakt, czy nie chcą mieć tego kontaktu z rodzicami biologicznymi.
4: Ja zapytam o dwie rzeczy, które mnie tutaj tak bardzo zafrapowały. Jeżeli mówimy o tym, a często pewnie to się zdarza w przypadku rodzin wielodzietnych, gdzie rodzice utracili prawo opieki nad dziećmi, że te wszystkie dzieci, dwójka, trójka, może nawet więcej, trafiają pod opiekę zastępczą. Czy częściej bywa tak, że one trafiają do jednego domu, czy znowu są porozsiewane po różnych? Znaczy zakładam, że idealnie byłoby, gdyby były razem, ale nie zawsze się da.
5: Niestety nie zawsze się da. Mamy rodzeństwa, które są razem, bo są nieliczne, a są rodzeństwa, które niestety są w trzech, a nawet czterech domach. Tak też bywa, jeżeli jest to liczne rodzeństwo. Mało tego, tego rodzeństwa z czasem przybywa. Bardzo często tak jest. Czyli mówimy o zabezpieczeniu rodzeństwa dzisiaj, ale za jakiś czas pojawia się kolejne rodzeństwo i jeszcze kolejne. Więc to się dzieje, taka jest rzeczywistość. No i niestety, no, my dążymy do tego, żeby łączyć rodzeństwa, jest to nasz priorytet. Natomiast kolejnym priorytetem jest to, aby zabezpieczyć tym dzieciom byt i zapewnić bezpieczeństwo. Jeżeli musi się to wiązać z rozdzieleniem tego rodzeństwa, no to tak się też niestety dzieje.
4: To ja może zapytam o to, jakimi cechami charakteru, jakimi możliwościami, jakie warunki muszą spełniać rodzice, żeby móc przyjąć dziecko w pieczę zastępczą?
5: To jest ważne pytanie i czasami wywołuje, jakby te odpowiedzi wywołują duże zaskoczenie, bo no właśnie, kim trzeba być, jakim trzeba być, żeby zostać tym rodzicem zastępczym? I ja zawsze powtarzam, że no są kluczowe warunki formalne, podstawowe wydaje mi się, bo nie można mieć zasądzonych alimentów względem swojego dziecka.
4: No, no to
5: w zasadzie
4: jest oczywiste.
5: Nie można być karanym, no też oczywiste.
4: Nie można być karanym, rozwinijmy to. Nie można, bo słowo karany to nie można dostać mandatu, czy nie można być karanym za przestępstwa karne?
5: Za przestępstwa karne trzeba dostarczyć tam zaświadczenie z sądu.

0: o niekaralności.
1: Czyli jeżeli ktoś przeszedł na czerwonym świetle, to
0: to
1: może.
0: Jest okej, okay. Tak, okay. Jest okej, okay. Poradzimy
1: sobie. Nie jest okej, okay, ale
0: ale poradzimy sobie stać. Z tym, tak. No i trzeci aspekt, no, nie można mieć ograniczonej władzy rodzicielskiej bądź pozbawionej władzy rodzicielskiej względem swoich dzieci, co
1: to też chyba się jest oczywiste.
0: Wydaje się mhm. oczywiste.
1: I to wszystkie formalne?
0: To są wszystkie formalne, pozostałe formalne, nie ma pozostałych formalnych, pozostałe to są bardzo jakby wymagające oceny specjalistów, tak? Czyli ustawa mówi, dają należyte rękojmi należytego sprawowania opieki. No i jak to jest weryfikowane? Otóż tak, że jest psycholog, jest nasz specjalista, musi wybrać się do kandydata na rodzica zastępczego na wywiad, przeprowadzić rozmowę, przeprowadzić testy.
1: W miejscu, w którym te dzieci będą.
0: No po prostu musimy stwierdzić, że dana osoba no, jest w stanie sprawować opiekę.
1: Ale również warunki chyba są istotne, tak?
0: No bo i
1: jeżeli
0: teraz, no właśnie.
1: Ktoś mieszka z dwójką dzieci na 20 metrach kwadratowych i powie, no dobrze, ja chcę mieć jeszcze dwójkę, no to zakładam, że to będzie pewien problem.
0: I tak i nie, właśnie okay. o to chodzi, że często spotykamy się z opinią, ja nie mogę, bo nie mam warunków. No to ja odpowiadam, jak najbardziej możemy się znaleźć we wspólnym punkcie i znaleźć rozwiązanie, bo my już dzisiaj w mieście Słupsk finansujemy dla zawodowych rodzin zastępczych, finansujemy wynajem domu i lokalu. Jeżeli ktoś tylko chce, spełnia wszystkie warunki, te formalne, o których przed chwilą powiedzieliśmy, daje rękojmi należytego sprawowania opieki, czyli przejdzie te testy, przejdzie szkolenie, no to proszę bardzo. Jesteśmy gotowi, jesteśmy w stanie ponieść koszt za wynajem domu, wynajem mieszkania w jakimś budynku mieszkalnym we wspólnocie i jak najbardziej mogą państwo czy pani, pan stworzyć taką rodzinę. Dzisiaj już wynajmujemy kilku, opłacamy wynajem dla kilku rodzin. Mało tego, jesteśmy na etapie rozmów z kolejną rodziną, która od 1 czerwca stanie się naszą rodziną zawodową i też już wskazała dom, w którym chciałaby stworzyć tą rodzinę i będziemy finansować wynajem tego domu.
1: Czyli to jest tak, że ten opiekun zastępczy wskazuje, że
0: wybiera.
1: Tak,
0: no
1: że,
0: tak.
1: Okay, ja bym mógł tutaj.
0: No tak, bo przecież jak ma swoje dzieci, to te dzieci pewnie chodzą do jakichś szkół, to musi, nie wiem, może pracują jeszcze w innym miejscu, tak? To musi im pasować, więc my nie wskazujemy absolutnie. My tylko musimy zaakceptować ten wybór. Więc oczywiście jak ktoś wskaże nam no pewnie jakiś dom, który no może jest nieadekwatny do tego, co planuje, tak? Czyli no nie wiem, dom z 10 sypialniami,
1: a chciałby jedno
0: dziecko, no to nie, no to wtedy pewnie powiemy nie. No oczywiście musimy wiedzieć, gdzie jest to miejsce, jakie jest to miejsce, no ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie znaleźć się w jednym punkcie. No i właśnie, ostatnio też miałam pytanie, ktoś powiedział, nie no ja jestem sama, ja nie mogę. No może pani. Pani sama też może, pan sam teoretycznie też może. Państwo w związku konkubenckim również mogą. W wieku, nie wiem, 30 lat mogą, w wieku 50 też mogą. Czy mają psa, czy nie mają psa, bądź swoje dzieci na własnym teraz wychowaniu, bądź już dorosłe, wykształcone, które opuściły swoje gniazdo, też mogą.
1: No, powiedziała pani, to 30 lat, co jest oczywiste, 50 lat też oczywiste, no ale co w momencie, gdy jest to osoba, która już wychowała własne dzieci, przeszła młodo na emeryturę, nie wiem, ma powiedzmy 60 lat, mnóstwo energii jeszcze i mówi, okej, jak
0: no i okej, zapraszam.
1: Czyli również.
0: Rozmawiajmy również. Mamy takie rodziny zastępcze, nawet zawodowe, które są już w wieku, już są na emeryturze. Jak najbardziej mają siłę, werwę, chcą. No czemu nie? Przecież my mamy dzieci, którym zapewniamy opiekę w wieku 9, 10 lat. No jak najbardziej ta osoba w takim wieku jest w stanie zapewnić to wychowanie przez kolejnych, nie wiem, 8, 10 lat, tak? A jeżeli, no nie wiem, coś po drodze się zadzieje, to też będziemy szukać rozwiązań.
1: Czyli system w razie czego zadziała wtedy, no, tak? To nie jest tak, że te dzieci zostaną same sobie.
0: No oczywiście, tylko no będziemy działać, reagować. Naprawdę, mamy wśród naszych rodzin zastępczych zawodowych mamy młode osoby i mamy osoby w takim wieku
1: dojrzałe.
0: Właśnie dojrzałe, tak? Blisko emerytury bądź w wieku emerytalnym. I jak najbardziej dobrze się nam współpracuje. W przeciągu ostatnich 2 lat zwiększyła nam się liczba rodzin zawodowych o 100%. Dzisiaj mamy 25 rodzin. Jest to nasz bardzo duży sukces. Przez wiele lat było to raptem około 10. Więc no, wydaje mi się, że to działa. No, otwieramy się na różne opcje, staramy

0: się, jak tylko ktoś się do nas zgłasza i mówi o tym, że myśli, rozważa, bierze pod uwagę, no to szukamy tego wspólnego mianownika i nam zależy po prostu na współpracy.
1: No to jak już powiedzieliśmy o tym, że ktoś myśli, rozważa, zastanawia się, co musi zrobić?
0: Zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Czasami to jest trudem, właśnie tak zauważyliśmy, bo Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie to się wydaje, no kurczę, no nie będę korzystać z pomocy, tak? W ogóle piecza zastępcza i MOPR, no nie kojarzy się razem, tak? Natomiast my jesteśmy też organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, jesteśmy tą instytucją powołaną do tego, mamy odrębny dział, zespół, który się tym zajmuje i jak najbardziej no, prosimy, żeby dzwonić do nas, kontaktować się z nami w tygodniu rodzicielstwa zastępczego. Zapraszamy też Państwa do odwiedzania nas. Będziemy się ogłaszać, jakby będziemy tworzyć stoiska informacyjne w naszych bibliotekach miejskich.
1: My będziemy też informować o tym, gdzie będzie
0: tak,
1: można.
0: Więc to będzie przestrzeń do tego, żeby porozmawiać, dopytać. Mamy nadzieję, że właśnie przyjdą do nas osoby, które może nigdy wcześniej nie myślały, że będą współpracować z Miejskim Ośrodkiem, a właśnie w tym aspekcie, no właśnie, zastanawiamy, jak dotrzeć do osób, które nie chcą przyjść do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
1: Bo może trzeba zrobić spotkania na zewnątrz.
0: No, może.
1: To może zrobimy spotkania w kawiarni telewizyjnej.
0: No właśnie, to super.
1: To jesteśmy umówieni, coś my myślimy w takim razie.
0: To bardzo dziękujemy.
1: Jesteście zawsze zaproszeni i mile widziani. W takim razie co? Najważniejszy pierwszy krok, nawet jeżeli ktoś nie jest do końca zdecydowany, tylko chciałby troszkę więcej się dowiedzieć. Może po tej naszej dzisiejszej rozmowie zainspirujemy kogoś do tego, żeby przyszedł, dowiedział się, może spróbował, może porozmawiał, no bo z tego może wyjść tylko coś dobrego.
0: No jak najbardziej, zapraszamy. Jesteśmy otwarci i często jest tak, że właśnie takie rozmowy kończą się no, czymś dobrym, bo albo dana osoba po prostu wspiera pieczę zastępczą, przecież nie musi od razu zostać rodzicem zastępczym, możemy zacząć od małymi kroczkami i też są różne formy przewidziane dla takich osób, albo właśnie kończy się to zawiązaniem rodziny zastępczej, co dla nas w ogóle jest świetną
1: perspektywą. W takim razie, szanowni Państwo, wykorzystajmy ten miesiąc maj i ten tydzień, który już niebawem do tego, aby być może włączyć się w system pieczy zastępczej, zajdźmy do MOPR-u albo gdzieś indziej, zobaczymy być może tutaj u nas w kawiarni, dowiedzmy się więcej i przystąpmy do tego, bo naprawdę dzieci, które są fantastyczne, czasami potrzebują odrobiny ciepła, atencji i odrobiny pomocy, bo w ich życiu nie wszystko poukładało się tak, jakby chciało.
0: Dokładnie. Tak, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie.
2: Słuchajcie, radia Norda FM. Norda Party.

0: Reklama.
1: Miałeś stłuczkę, zarysowanie, a może poważniejszą szkodę? W Automobil Wejherowo zajmujemy się usługami blacharsko-lakierniczymi i kompleksowym usuwaniem szkód komunikacyjnych. Od zgłoszenia do odbioru naprawionego samochodu. 30 lat doświadczenia w branży, nowoczesne zaplecze i naprawy wszystkich marek, w tym również pojazdów dostawczych. Oddajesz auto w pewne ręce, my zajmujemy się resztą i formalnościami. Automobil Wejherowo, ulica Gdańska 17.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Krakowie zmiany po referendum, ale rewolucji nie będzie. Minister obrony w Kanadzie chce rozmawiać o programie Safe i dronach. Polacy masowo korzystają z M-Obywatela. Aplikacja bije kolejne rekordy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Bez większych zmian, tak w skrócie można opisać to, co czeka Kraków w najbliższych tygodniach. Powołany dziś przez premiera na komisarza Krakowa Stanisław Kracik zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom funkcjonowanie miasta w taki sposób, jak do tej pory. Jak dodał, chodzi o to, by po odwołaniu, po referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego miasto nie funkcjonowało gorzej.
1: Teraz czuję się jak ktoś, kto wierzy, że jest rzemieślnikiem i ma dobrze wykonać robotę.
0: Mówił nowy komisarz Kracik. Tymczasem odwołany z funkcji Aleksander Miszalski nie zamierza usuwać się w cieni. Już zapowiedział, że zaangażuje się w kampanię wyborczą w Krakowie. Do późnych godzin wieczornych nieprzejezdna będzie droga ekspresowa S5 między węzłami Krościna a Żmigród w kierunku Poznania. To efekt kolizji z udziałem cysterny. Jej kierowca wjechał pojazdem do rowu. Dla pozostałych kierowców wyznaczono objazd. Służby nie podają informacji o osobach poszkodowanych. Trwa drugi dzień wizyty ministra obrony Władysława Kosiniaka Kamysza w Kanadzie. Szef MON spotyka się ze swoim kanadyjskim odpowiednikiem. Rozmowy dotyczą m.in. udziału Kanady w unijnym programie SAFE. Ottawa jest zainteresowana chociażby kupnem polskich dronów. Władysław Kosiniak-Kamysz chwali relacje Europy z krajem klonowego liścia.
2: Kanada jest bliżej Europy niż kiedykolwiek. Kanada bierze większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy i będzie brała większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo Europy.
0: Minister obrony poinformował, że prowadzi w Ottawie rozmowę o inwestycjach przemysłu kanadyjskiego w Polsce, a także w drugą stronę o inwestycjach polskich przedsiębiorców w Kanadzie. Aplikacja M-Obywatel bije kolejne rekordy pod względem liczby użytkowników. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, z aplikacji korzysta już ponad 12 milionów osób, co oznacza, że M-Obywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie.
3: Śmiało można powiedzieć, że Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
0: Aplikacja oferuje już 47 różnych usług. Ich lista nadal będzie rosła. Wkrótce przez tę aplikację zyskamy dostęp do danych z Krajowego Rejestru Sądowego. A na razie w M-Obywatelu najczęściej sprawdzamy liczbę i termin ważności punktów karnych i zastrzegamy numer PESEL. Trzy polskie mecze czekają jutro kibiców na tenisowym Roland Garrosie. Jako pierwsza z naszych tenisistek zagra Iga Świątek, o czym więcej z Paryża Przemysław Pozowski.
4: To będzie kolejny upalny dzień w Paryżu, gdy Świątek wyjdzie w południe na kort Filipa Szatriera. Temperatura będzie dobijać do 30 stopni.
5: Szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to. Jak wygrałam turniej, gdzie było wiele gorzej, typu Chiny albo w Cincinnati rok temu. O Jezu, to w ogóle chyba nigdy takiej pogody nie doświadczyłam.
4: W upale grać będzie też około godziny 13 Magdalinet z Jeleną Ostapenko, a wieczorem na kort wyjdzie Magdalena Fręch i zmierzy się z Jill Teichmann.
6: Teichmann, nie grająca przez parę miesięcy, powracająca po kontuzji, po przerwie, na pewno bardzo głodna zwycięstw, bardzo ciężka przeciwniczka, lewa ręka topspin.
4: W czwartek natomiast mecze o trzecią rundę zagrają Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska.
0: Paryski tenisowy turniej pokazuje Eurosport.
7: Michał Jaros, zapraszam na regionalne informacje na antenie Norda FM. W Rumi odbyły się warsztaty z ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozmawiano o roli samorządu, służb oraz rad kobiet jako lokalnych liderek. Spotkanie odbyło się w stacji Kultura w Rumi. Miało ono zarówno charakter merytoryczny, jak i praktyczny.
8: Warto organizować takie spotkania, aby mówić o tym, co zrobić, aby być bezpiecznym w swoim miejscu zamieszkania. A wtedy, kiedy nie możemy pozostać w swoim miejscu zamieszkania, co ze sobą zabrać? Wtedy, kiedy będziemy musieli opuścić właśnie ten dom. Takie szkolenia jak dzisiaj, a szczególnie to szkolenie, jest zorientowane na różne płaszczyzny. Po pierwsze, mówimy tutaj o odporności psychicznej, o tym, czym są dla nas emocje, jak o siebie zadbać, bo sytuacja kryzysowa będzie u nas wywoływała duży poziom stresu.
7: Mówi wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
9: Również rozmawiamy o tym właśnie, gdzie jest punkt spotkań, jakie są osoby kontaktowe na wypadek kryzysu. Dostaliśmy formularze do wypełnienia, żeby mieć to wszystko w jednym miejscu, więc bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o zarówno infrastrukturę krytyczną w mieście, czy zapewnienie schronienia w mieście, w takich punktach, które są do tego wyznaczone na specjalnej mapie. I dzisiaj o tym rozmawiamy w kontekście właśnie kobiet, które myślę, że będą też edukować mężczyzn w domu.
7: Dodaje przewodnicząca Rady do spraw Kobiet Miasta Rumi

0: Agnieszka Rodak. Pierwszy blok szkoleniowy poprowadził oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, ogniomistrz Grzegorz Hinc.
1: Musimy społeczeństwo uświadomić, w jaki sposób są alarmowani, jakie do tego służą sygnały, bo to nie jest tak wcale takie oczywiste. Oczywistym jest to, że sygnały są nadawane, ale też sygnały są nadawane, jeżeli chodzi o kwestie ewakuacji, jeżeli chodzi o kwestie ćwiczeń, jeżeli chodzi o kwestie realnego zagrożenia, ale jeżeli chodzi o kwestie jeszcze sygnałów alarmowych ochotniczych straży pożarnych. I dlatego dzisiejsze zajęcie miało na celu rozróżnić te wszystkie alarmy, w jaki sposób można się do nich dostosować.
0: Wyjaśnia Hinc. Podczas spotkania odbyła się praktyczna prezentacja plecaka ewakuacyjnego, którą poprowadziła wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. W Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie odbyła się debata poświęcona przyszłości energetycznej Pomorza. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie, przedstawiciele rządu, przedsiębiorcy oraz samorządowcy z powiatów lęborskiego, wejherowskiego i słupskiego. Rozmowy dotyczyły m.in. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, energetyki jądrowej oraz finansowania transformacji energetycznej. W wydarzeniu udział wzięli m.in. senator Kazimierz Klejna, senator Waldemar Pawlak oraz senator Stanisław Gawłowski. Łebę reprezentowała burmistrz Agnieszka Derba. Podczas debaty podkreślano znaczenie udziału lokalnych społeczności w procesie transformacji energetycznej oraz potrzeby wypracowania rozwiązań wspierających gminy zaangażowane w rozwój sektora energetycznego. Burmistrz Łeby zwróciła uwagę na konieczność zachowania równowagi pomiędzy rozwojem energetyki a ochroną środowiska i krajobrazu wybrzeża. Podczas spotkania poruszono m.in. temat inwestycji energetycznych na turystykę oraz życie mieszkańców terenów nadmorskich. Związek Okręgowy PZW w Słupsku przeprowadził kolejne zarybianie do Rzecza Słup i do rzek trafiło prawie 140 tysięcy małych troci. Akcję udało się zrealizować mimo niewielkiej frekwencji. W rozprowadzaniu ryb pomagali m.in. wędkarze z Człuchowa, którzy na miejsce przyjechali ponad 120 km, a także przedstawiciele kół Kapena, Trzy Rzeki, Ekostar, Rzemieślnik oraz Kolejarz. Małe trocie wypuszczano łącznie w 34 miejscach do Rzecza Słupi. To część szerszych działań prowadzonych w ramach programu zarybiania polskich obszarów morskich realizowanego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego imienia Stanisława Sakowicza. Wcześniej zarybiono także łupawę i łebę z moltem troci wyhodowanym w ośrodku zarybieniowym w Damnicy. Materiał pochodził z ikry pozyskanej od tarlaków odłowionych jesienią 2024 roku na punkcie odłowu w Słupsku. Do rzek trafił również na rybek letni pstrąga potokowego. Zarybiono m.in. łupawę, bukowinę, słupie bytową i kamienicę. W akcjach uczestniczyli wędkarze z wielu lokalnych kół, m.in. z Lęborka, Nowej Wsi Lęborskiej, Główczy, z Czarnej Dąbrówki, Siemirowic, Bytowa i Kołczygłów. Zachód słońca już po godzinie 21 będzie o godzinie 21.04, a noc czeka nas ciepła. Może nie aż tak ciepła jak ta dzisiejsza, ale cały czas będzie wyjątkowo wysoka temperatura jak na do tej pory noce. 12 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 10 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 9 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Luzinie. Na barometrach 1023 hektopaskale, czyli wartość umiarkowana, a na niebie umarkowana ilość chmur.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

Wykolejony pociąg usunięty z pobocza torowiska w Garbatce. W Krakowie zmiany, odwołanego prezydenta zastępuje komisarz. Donald Trump po rutynowych badaniach zapewnia, że mimo niemal 80 lat ma idealne zdrowie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po katastrofie kolejowej w Garbatce służbom udało się usunąć wykolejony pociąg z pobocza torowiska. Skład zderzył się

0: się wczoraj z ciężarówką na przejeździe kolejowym. Od momentu katastrofy trasa łącząca Poznań i Piłę jest zablokowana. Naprawa infrastruktury może potrwać do jutra. Od dziś Krakowem zarządza komisarz wyznaczony przez premiera Donalda Tuska. Został nim zastępca odwołanego prezydenta Miszalskiego Stanisław Kracik. Odwołany w referendum prezydent zapewnił, że cieszy się, że miasto pozostaje w stabilnych rękach. Wybory nowego prezydenta Krakowa odbędą się w przeciągu najbliższych 3 miesięcy. Rząd przyjął dziś projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Nowe przepisy mają m.in. uprościć zasady, według których szpitale trafiają do sieci, a także zapewnić ciągłość leczenia pacjentów onkologicznych. Nowelizacja ma też być podstawą do wprowadzenia karty Edilo, nad którą trwają prace w Ministerstwie Zdrowia, o czym Agnieszka Wynarska.
1: Edilo to cyfrowa i elektroniczna wersja tradycyjnej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, która ma usprawnić i skoordynować ścieżkę pacjenta od momentu podejrzenia nowotworu przez diagnostykę i leczenie aż do jego zakończenia. Karta Edilo ma docelowo zastąpić obecną papierową formę tzw. zielonej karty. Zyskają zarówno pacjenci, jak i lekarze, bo dziś właśnie najtrudniejsza jest koordynacja między szpitalami, poradniami, a także placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. Na początku lekarze będą mogli wystawiać kartę Edilo dwutorowo, zarówno w dotychczasowej formie papierowej, jak i w pełni elektronicznej. Docelowo Edilo ma stać się całkowicie obowiązkowa. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej weszła w życie w 2023 roku. Po przyjęciu nowelizacji przez rząd przepisami zajmie się Sejm.
0: W 2025 roku wzrosła liczba wystawionych kart Edilo. Było ich ponad 440 tysięcy, podczas gdy rok wcześniej wystawiono ich 402 tysiące, a w 2023 roku 360 tysięcy. Donald Trump przeszedł okresowe badania. Niemal 80-letni prezydent USA zapewnił po nich, że wszystko wyszło idealnie. Nie ujawnił jednak szczegółów. Trump co pół roku bada się w szpitalu pod Waszyngtonem. Poprzednio był tam badany w kwietniu i październiku 2025 roku. Czas na tenis. Faworytki wzięły swoje, ale w turnieju mężczyzn było kilka niespodzianek. Dziś na Roland Garros do drugiej rundy bez niespodzianki awansowała światowa numer 1 Aryna Sabalenka i obrończyni tytułu Coco Gauff. Natomiast odpadł nasz reprezentant Kamil Majchrzak. Najwyżej notowany obecnie polski tenisista przegrał w 3 setach z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
2: Rzadko dopuszczał mnie do nawet nie tyle ofensywnych, co neutralnych pozycji. Cały czas on grał z przodu. Ja gdzieś tam próbowałem znaleźć sposób na korcie, natomiast nie znalazłem, więc no na pewno zasłużenie wygrał spotkanie. No żałuję, że tak szybko i łatwo to poszło, ale no zgrał dzisiaj naprawdę świetny tenis i ciężko było mi się do niego dobrać w jakimkolwiek aspekcie.
0: Z męskim turniejem oprócz Majchrzaka pożegnał się dziś też niespodziewanie Daniil Miedwiediew. Jutro na Roland Garros 3 mecze z udziałem polskich tenisistek. Na korty wyjdą kolejno Iga Świątek, Magdalinet i Magdalena Frank.
3: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny na antenie Norda FM. Nie każdy używany przedmiot nadaje się jedynie do śmietnika. Przekonali się o tym mieszkańcy Pucka i okolicznych miejscowości, którzy pojawili się na kolejnej już odsłonie tamtejszego Pklego Targu. W miniony weekend tradycyjnie na targowisku miejskim stoiska wypełniły się poukładanymi na nich meblami, antykami, zabawkami czy rozmaitym sprzętem elektronicznym. Wszystko to z myślą o tym, aby używanych, ale jeszcze ciągle przydatnych przedmiotów nie wyrzucać, a przekazać je w ręce kogoś, kto je doceni, a następnie ponownie wykorzysta.
4: Jest taka potrzeba, ponieważ mamy piękne targowisko i jest niewykorzystane, więc postanowiliśmy za przykładem może i innych miast, bo to jest teraz takie powszechne, wykorzystać to miejsce.
3: Mówi inkasent na puckim targowisku Elżbieta Pach. Najchętniej przez kupujących odbierane były wszelkiego rodzaju antyki i towary kolekcjonerskie, ale na stoiskach przygotowanych przez mieszkańców znalazło się znacznie więcej.
5: Co oferuje, to co widać, starą porcelanę, ponad 100-letnią na przykład, biżuterię unikatową, srebrną, różne drobiazgi, monety, militaria.
3: opowiada uczestniczka wydarzenia Beata Sołecka. Co ważne, to nie ostatni pchlitarg, który będzie miał miejsce w tym roku w Pucku. Pełną listę tych wydarzeń znajdziecie w oficjalnych mediach miasta Puck. Mieszkańcy Lęborka muszą przygotować się na przerwie w dostawie ciepła i ciepłej wody. Utrudnienia potrwają przez całą dobę od godziny 1 do północy 27 maja. Powodem jest zaplanowane wyłączenie zasilania kotłowni miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w związku z montażem nowego

0: agregatu prądotwórczego. Prace prowadzone są przy kotłowni KR1, gdzie instalowany jest agregat. Urządzenie ma służyć jako awaryjne źródło zasilania dla kotłów na biomasę. Jak informuje miasto, inwestycja ma zabezpieczyć funkcjonowanie systemu ciepłowniczego na wypadek awarii energetycznych lub dłuższych przerw w dostawie prądu. Magistrat podkreśla, że czasowe wyłączenie dostaw ciepła jest konieczne do przeprowadzenia prac instalacyjnych i podłączenia nowego urządzenia do sieci elektrociepłowni. Inwestycja jest częścią programu wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego miasta oraz ochrony infrastruktury komunalnej w sytuacjach kryzysowych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku zaprasza mieszkańców powiatu słupskiego do udziału w tygodniu otwartym poświęconym rodzicielstwu zastępczemu. Wydarzenie odbywa się od 25 do 29 maja w siedzibie PCPR przy ulicy Sienkiewicza 20 w Słupsku. W tych dniach w godzinach od 14 do 16 zainteresowane osoby mogą porozmawiać z pracownikami centrum i uzyskać szczegółowe informacje na temat pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Specjaliści wyjaśniają m.in. jak wygląda procedura, jakie warunki trzeba spełnić oraz z jakiego wsparcia mogą korzystać rodziny zastępcze. PCPR podkreśla, że spotkania są kierowane do wszystkich osób, które rozważają tworzenie bezpiecznego domu dla dzieci potrzebujących opieki. Jutro wschód słońca przypadnie na 4:24. Jutrzejszy dzień będzie trochę jakby chłodniejszy od tego dzisiejszego, ale to raczej będą niewielkie zmiany. Na termometrach jutro zobaczymy 15 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rubi, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 18 w Gniewinie. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na opady się nie zanosi, a wiatr utrzymywać ma się umiarkowany, choć miejscami i momentami nawet może być porywisty.
1: Norda FM.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Woda w 5 miejscowościach w gminie Puck nie nadaje się do spożycia. O szczegółach mówi zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Pucku Aleksandra Lange.
1: W trakcie badań kontrolnych prowadzonych przez zarządcę wodociągu wykryto w punkcie zgodności bakterie grupy coli. Określono strefę, której może dotyczyć to zanieczyszczenie. Woda w tej wydzielonej strefie nie nadaje się do spożycia. W tej chwili nadaje się tylko do użytku w toalecie, do spuszczania w sanitariatach.
0: Wodę z kranu nie powinni spożywać mieszkańcy Leśniewa, Domatowa, Dąbrowy, Wielkiej Piaśnicy oraz Domatówka. Jak zaznacza Aleksandra Lange z puckiego sanepidu, woda ta absolutnie nie nadaje się do spożycia.
1: Duża ilość bakterii z grupy coli. W związku z tym może organizm zareagować niestety jakimiś objawami ze strony układu pokarmowego. W związku z tym, aby zapewnić to bezpieczeństwo konsumentom, wprowadza się w takiej sytuacji brak przydatności wody do spożycia.
0: Na miejsce podstawiono beczkowóz. Gmina zapewniła też zbiorniki z wodą zdatną do spożycia oraz wodę butelkowaną. Sanepid poinformował również, że w miejscowościach Mała Piaśnica, Mechowo oraz Zdrada woda nadaje się warunkowo do spożycia, ale wyłącznie po przegotowaniu. Dotyczy to także mycia naczyń, owoców i warzyw, kąpieli noworodków i niemowląt oraz mycia zębów. Dodajmy, że wodociąg publiczny Leśniewo zaopatruje blisko 4,5 tysiąca mieszkańców. Wszystkie licencjonowane taksówki działające na terenie Wejherowa będą musiały posiadać jednolite oznakowanie. Decyzje w tej sprawie

podjęła Rada Miasta. Zgodnie z nowymi regulacjami każda taksówka będzie musiała zostać oznakowana według jednolitego wzoru graficznego. Oznaczenia mają umożliwić pasażerom łatwą identyfikację pojazdu zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz samochodu. Nowe obowiązki

0: prowadzić nawet do cofnięcia licencji. Ponowne uzyskanie takiego dokumentu byłoby możliwe dopiero po upływie 3 lat. Na rower wsiadł pod wpływem, przejażdżka zakończyła się konsekwencjami. W niedzielę w Rumi policjanci skontrolowali 49-letniego rowerzystę. Badanie wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Do kolejnego zatrzymania doszło po 15 na terenie gminy Luzino. Policjanci skontrolowali 56-latka, który miał prawie 3 promil alkoholu w organizmie. Czwarty nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany około 22 na terenie gminy Gniewino. 41-latek miał prawie 2,5 promil alkoholu w organizmie. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Również w sobotę policjanci zatrzymali w Redzie kierowcę, który poruszał się samochodem marki Renault pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Dodatkowo auto nie posiadało tablic rejestracyjnych. Za niestosowanie się do sądowego zakazu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W piątek policjanci również ujawnili kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Na terenie gminy Choczewo funkcjonariusze skontrolowali Volkswagena, na którym kierował 33-latek. Mężczyzna znajdował się w stanie po użyciu alkoholu, a ponadto posiadał cofnięte uprawnienia decyzją starosty słupskiego. Nowe boisko, trybuny, oświetlenie i budynek szatniowo-administracyjny to m.in. te obiekty powstaną przy ulicy Sikorskiego w Wejherowie. Miasto na ten cel otrzymało 4,5 miliona złotych dofinansowania. Podczas poniedziałkowej konferencji 25 maja w Gdańsku minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki przekazał oficjalną decyzję o przyznaniu dofinansowania. Z blisko 18 milionów złotych dla całego województwa aż 4,5 miliona trafiło do Wejherowa. Jak mówi przewodniczący Komisji Zdrowia i Sportu Rady Miasta Wejherowa Rafał Szlas, czekaliśmy kilka lat, ale było warto. Powstanie boisko z prawdziwego zdarzenia. Będziemy mieli pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią i pełnym zapleczem sportowym. Nowe boisko powstanie pomiędzy ulicami Sikorskiego i Wschodnią. Udawany lekarz sprzedawał nielegalne leki. Policja zatrzymała podającego się za medyka mężczyznę. Gdyńscy mundurowi zatrzymali podejrzanego podczas nadawania przesyłki w paczkomacie znajdującym się przy ulicy Żelaznej w Gdyni. Następnie funkcjonariusze przeprowadzili przeszukanie zajmowanego przez niego mieszkania, gdzie zabezpieczono produkty lecznicze oraz formularze nadawcze przesyłek. Z ustaleń mundurowych wynika, że podejrzany prowadził sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych, nie posiadając wymaganych zezwoleń na dopuszczenie ich do obrotu. Mieszkaniec Gdyni oferował preparaty za pośrednictwem lokalnych portali internetowych. Dodatkowo śledczy ustalili, że podejrzany podawał się za lekarza, wzbudzając zaufanie klientów i uwiarygadniając oferowane przez siebie środki. 57-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnej celi. Za tego typu przestępstwo grozi kara 2 lat pozbawienia wolności. W Rumi odbyły się warsztaty z ochrony ludności i obrony cywilnej. Rozmawiano o roli samorządu, służb oraz rad kobiet jako lokalnych liderek. Spotkanie odbyło się w stacji Kultura w Rumi. Miało ono zarówno charakter merytoryczny, jak i praktyczny.
1: Warto organizować takie spotkania, aby mówić o tym, co zrobić, aby być bezpiecznym w swoim miejscu zamieszkania. A wtedy, kiedy nie możemy pozostać w swoim miejscu zamieszkania, co ze sobą zabrać, wtedy, kiedy będziemy musieli opuścić właśnie ten dom. Takie szkolenia jak dzisiaj, a szczególnie to szkolenie, jest zorientowane na różne płaszczyzny. Po pierwsze, mówimy tutaj o odporności psychicznej, o tym, czym są dla nas emocje, jak o siebie zadbać, bo sytuacja kryzysowa będzie u nas wywoływała duży poziom stresu.
0: Mówi wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
2: Również rozmawiamy o tym właśnie, gdzie jest punkt spotkań, jakie są osoby kontaktowe na wypadek kryzysu. Dostaliśmy formularze do wypełnienia, żeby mieć to wszystko w jednym miejscu, więc bardzo szeroki wachlarz, jeżeli chodzi o zarówno infrastrukturę krytyczną w mieście, czy zapewnienie schronienia w mieście w takich punktach, które są do tego wyznaczone na specjalnej mapie. I dzisiaj o tym rozmawiamy w kontekście właśnie kobiet, które myślę, że będą też edukować mężczyzn w domu.
0: Dodaje przewodnicząca Rady do Spraw Kobiet Miasta Rumi Agnieszka Rodak. Pierwszy blok szkoleniowy poprowadził oficer prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, ogniomistrz Grzegorz Hinc.
3: Musimy społeczeństwo uświadomić, w jaki sposób są alarmowani, jakie do tego służą sygnały, bo to nie jest tak wcale takie oczywiste. Oczywistym jest to, że sygnały są nadawane, ale też sygnały są nadawane, jeżeli chodzi o kwestie ewakuacji, jeżeli chodzi o kwestie ćwiczeń, jeżeli chodzi o kwestie realnego zagrożenia, ale jeżeli chodzi o kwestie jeszcze sygnałów alarmowych ochotniczej straży pożarnej. I dlatego dzisiejsze zajęcie miało na celu rozróżnić te wszystkie alarmy, w jaki sposób można się do nich dostosować.
0: Wyjaśnia Hinc. Podczas spotkania odbyła się praktyczna prezentacja plecaka ewakuacji.

0: inwestycyjnego, którą poprowadziła wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM.
2: Za nami 27. kolejka piłkarskiej 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Stal Ostrumia pewnie wygrał na wyjeździe ze Sportingiem Leśno 4-0. Cenne zwycięstwo odniósł również Bałtyk Gdynia. Gdynianie pokonali na wyjeździe Gdania 2 Gdańsk 4-1. 3 punkty do swojego dorobku dopisała Osiczanka Ośce, wygrywając 2-0 z Amatorem Kiełpino. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Orła Trąbki Wielkie z tylko Lechią Gdańsk. Gdańszczanie zwyciężyli 2-0. Dużo emocji było w Redzie, gdzie Orlęta przegrał z GKS-em Golbudy 2-3. Skromne, ale ważne zwycięstwo zanotował KS Chwaszyno, który pokonał na wyjeździe Stocznia Owsa Gdańskie 1-0. Komplet punktów walczył także Weekend Waluzino po wygranej 2-0 z Orkanem Rumia. Kolejne zwycięstwo niósł MKS Solar Władysławowo. MKS wygrał na wyjeździe z Jaguarem 2 Gdańsk 3-1. Za nami również 27. kolejka piłkarskiej 5. ligi w grupie słupskiej. Jantar Łuska przegrał na własnym stadionie z Kaszubią Studzienice 1-3. Najbardziej efektowne zwycięstwo niósł Sokół Czechy, który pokonał GTS Czarna Dąbrówka aż 6-2. Pewne 3 punkty wywalczyła także Dolina Speranda Niepoględzie. Gospodarze wygrali ze Stalą Jeżyce 3-0. Minimalne zwycięstwo zanotowała Sparta z Cewice, pokonując KS Wynkówko 1-0. Emocji nie brakowało w Koblinicy, gdzie Słupia uległa Skotowi Demisa Kaszubska 1-2. A 7 bramek padło w meczu Gryfa 2 Słupsk z Chojniczanką 3 Chojnice. Ostatecznie goście wygrali 4-3. Wysokie zwycięstwo niósł także zespół Pomorza Potęgowy, który pokonał na wyjeździe Start Miasto 5-1. Zmieniamy dyscyplinę. Linia stanie się sportowym centrum pomorskiej wsi. 13 czerwca odbędą się tam 10. wojewódzkie igrzyska sportowe LZS o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego. Aktywna wieś 2026. Wydarzenie połączy rywalizację sportową, integrację mieszkańców oraz obchody 80-lecia ludowych zespołów sportowych na Pomorzu. Zmagania rozpoczną się o godzinie 10 na boiskach sportowych przy ulicy Sportowej w Linii. Uroczyste otwarcie z udziałem uczestników i zaproszonych gości zaplanowano na godzinę 12. Część konkurencji, m.in. Baśka Kaszubska, tenis stołowy i koszykówka, odbędzie się w szkole podstawowej w Linii. Program igrzysk jest bardzo szeroki. Uczestnicy będą rywalizować m.in. w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce na trawie, przeciąganiu liny, tenisie stołowym, biegu przełajowym, marszu Nordic Walking oraz Baśce Kaszubskiej. Nie zabraknie też konkurencji z przymrożeniem oka i lokalnym charakterem, takich jak dojenie sztucznej krowy, rzuty gumowcami, spacer farmerów, konkurs dla sołtysów, rannych wójtów oraz zadanie strażackie, jak Wojtek został strażakiem. Organizatorzy przygotowują również atrakcje towarzyszące. Na uczestników i kibiców czekać będzie gastronomia z potrawami regionalnymi, występy artystyczne, losowanie nagród, niespodzianek oraz zabawa ludowa pod chmurką przy muzyce na żywo. Blisko 11 milionów złotych dofinansowania otrzyma Gdynia na budowę Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego. Nowoczesny kompleks ma powstać przy Marynie Gdynia i stać się jednym z najważniejszych miejsc szkolenia żeglarskiego w kraju. Decyzję o przyznaniu środków przekazał podczas briefingu prasowego minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Nowa inwestycja zostanie zrealizowana pomiędzy Aleją Topolową a basenem żeglarskim Mariny. Projekt zakłada budowę 3 nowoczesnych budynków o funkcjach szkoleniowych, technicznych i administracyjnych. W kompleksie znajdą się m.in. hangary dla sprzętu pływającego, sale szkoleniowe i konferencyjne, szatnie, zaplecze socjalne oraz przestrzenie przeznaczone dla klubów i szkółek żeglarskich. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Władze miasta podkreślają, że inwestycja ma szczególne znaczenie w roku stulecia Gdyni i ma wzmocnić pozycję miasta jako jednego z najważniejszych ośrodków żeglarskich w Polsce. Miasto planuje realizację inwestycji w formule Zaprojektuj i wybuduj. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu. Załoga jacht klubu Polski Gdynia wygrała Nissan Grand Prix w Sopocie, czyli pierwszą rundę nowego sezonu żeglarskiego Ekstraklasy. Sternikiem zwycięskiej ekipy był Rafał Sawicki. Gdynianie za triumf otrzymali 10 tysięcy złotych nagrody od sponsora tytularnego. Drugie miejsce walczył jacht klub Sopot z Tytusem Bukowskim za sterem, a podium spełnił jacht klub Gdańsk prowadzony przez olimpijczyka Dominika Buksaka. Regaty rozpoczęły się w trudnych warunkach pogodowych. Pierwszego dnia zawodnikom towarzyszył słaby i zmienny wiatr, przez to udało się rozegrać jedynie 4 wyścigi. Drugiego dnia warunki były już znacznie lepsze, choć zmienny kierunek wiatru wymagał od załóg dużej koncentracji i w taktycznej żeglugi. Najlepiej w tych warunkach poradziła sobie doświadczona ekipa EKP Gdynia, która regularnie kończyła wyścigi w ścisłej czołówce. O zwycięstwie zdecydował finałowy wyścig z udziałem 10 najlepszych załóg. Gdyniani dopłynęli do mety na trzecim miejscu, co wystarczyło do triumfu w całych regatach. W zwycięskiej załodze EKP Gdynia obok Rafała Sawickiego płynęli także Adam Kaiser, Jan Frusewicz, Piotr Szpok i Przemysław Zagórski. Zmieniamy dyscyplinę. Ponad 800 zawodniczek z Polskiej, Europy, blisko 1000 osób na scenie i ponad 2000 widzów na trybunach. Tak wyglądał jubileuszowy festiwal gimnastyczno-taneczny Gym Show Gdynia 2026. Najważniejsza nagroda festiwalu Grand Prix po 7 latach wróciła do gospodarzy. Trafiła do zespołu Korigan z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni, prowadzonego przez Kamilę Hamerską. Jury doceniło wieloletnią pracę prezydium oraz pasję młodych zawodniczek. Przyznano również 2 równorzędne nagrody specjalne dyrektora MDK. Otrzymały je zespoły Eptalison, Kefalonia z Grecji oraz Art Factory Teams Piotrkowa Trybunalskiego. ATS Małe Trójmiasto Rumia ma za sobą pierwszy mecz barażowy o grę w pierwszej lidze. Przed własną publicznością zremisowali z Wichrem Lisiec Wielki 5-5.
3: Nie ukrywa, zaskoczył nas trochę. My przed meczem, kiedy rozmawialiśmy między nami

0: zakładaliśmy nasze zwycięstwo. Wiadomo, drużyna z Lisieca Wielkiego bardzo mocna, natomiast my również mamy naprawdę niezłych zawodników. I tak, 5-5. Powiem szczerze, że po pierwszych grach singlowych taki wynik brałbym w ciemno, ponieważ przegrywaliśmy 1-3. Natomiast przyszły deble, które wygraliśmy 2-0, więc było chwilę później 3-3 i 5-4, więc można powiedzieć, że ten wynik remisowy bardziej satysfakcjonuje drużynę gości. Ale tak jak mówię, sprawa jest otwarta, jesteśmy chwilę przed rewanżem. I jestem naprawdę dobrej myśli.
1: Mówił dla Radia Nord FM prezes ATS Wojciech Sierlica. Rewanżowy mecz odbędzie się w najbliższy weekend w Wisiecu Wielkim. W przypadku remisu awansie zadecyduje matematyka.
0: Wtedy zaczynamy liczyć poszczególne sety. My pokusiliśmy się już o takie pierwsze liczenie i z tego co pamiętam mamy plus 3, jeśli chodzi o zdobycz setów. Zdarzały się w historii takie przypadki, że również rozstrzygnięcia nie przynosił wynik setów i wtedy dochodzi do liczenia małych punktów. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo wtedy rzeczywiście dużą rolę odgrywa kto z kim wygrał, nie wiem, 11-3 czy 12-10 i to są naprawdę już takie bardzo skrajne przypadki, ale każdy set, można powiedzieć, jest na wagę awansu.
1: Dodajmy, że w Radzie TS mógł liczyć na gorący doping swoich fanów. Mecz oglądała ponad setka kibiców. Zmieniamy dyscyplinę. Bardzo dobry występ zanotowali młodzi piłkarze APK Szubian podczas ogólnopolskiego turnieju Anchor Cup w Kołobrzegu. W prestiżowych rozgrywkach rywalizowały akademie piłkarskie z całej Polski. Klub z regionu wejherowskiego reprezentował drużyny z roczników 2013, 2014, 2015, 2017 i 2018. Najlepiej spisały się zespoły z roczników 2013 i 2014, które zakończyły turniej na bardzo wysokim czwartym miejscu w swoich kategoriach wiekowych. Dobrze zaprezentował się również rocznik 2015, zajmując szóste miejsce w stawce 20 drużyn. Zespół z rocznika 2018 opracował się na siódmej pozycji spośród 18 ekip, natomiast najmłodsi zawodnicy z rocznika 2017 zdobywali cenne doświadczenie w rywalizacji z silnymi akademiami z całego kraju. Prezes Akademii Marek Hebel zaznacza, że udział w takich turniejach pozwala zawodnikom rozwijać się szybciej i poznawać wyższą intensywność gry niż w codziennych rozgrywkach ligowych. APK Szuban od kilku lat rozwija szkolenie dzieci i młodzieży w rejonie Wejherowa, Gościcina i Bolszewa. Akademia prowadzi treningi w kilku lokalizacjach powiatu wejherowskiego i szkoli obecnie kilkuset młodych zawodników. Pozostajemy na Zielonej Morawie. W Gdańsku reprezentacja Polski kobiet zagra ze Francją w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata FIFA 2027. Spotkanie odbędzie się w piątek, 5 czerwca o godzinie 18 na Polsat Plus Arenie Gdańsk. Selekcjoner Kanina Patalon podkreśla, że rywalki to drużyna światowej klasy, ale kluczowe będzie skupienie na własnej grze. Nasza uwaga koncentruje się przede wszystkim na jakości własnych działań i konsekwentnej realizacji planu, zaznacza trenerka. Bilety na mecz są dostępne w systemie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dla grup zorganizowanych przygotowano specjalną ofertę. Dzieci i młodzież zapłacą 5 zł, a dorośli 10 zł. Warunkiem jest zakup minimum 20 wejściówek i wybór sektora kategorii trzeciej przeznaczonego dla grup. Zniżka dla niepełnoletnich naliczana jest automatycznie po wpisaniu numeru PESEL. Wejściówki będzie można kupić także w dniu meczu w kasach stadionu w godzinach 15-19. Dodatkowo już od godziny 15 wokół stadionu w Gdańsku zaplanowano piłkarski festiwal dla dziewczyn w ramach kampanii Dziewczyny drużyna nie tylko na boisku.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.